0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
4: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

wolna od przyciągania, zrozumiała już wszystko wcześniej. Zjawia się na szczęście.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

sleep.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest bez nadziei.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Now approaching midnight.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
6: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
7: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Czy nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski, co drugi

0: soon.
1: Wow, ale wow. Cisza się zrobiła nagle.
2: Tak, zrobiło się na chwilę cicho, ponieważ mam wrażenie, że nasza prokrastynacja wymaga tego, abyśmy jednak chwilę pomilczeli z tego powodu. Natomiast zapraszamy was, godzina 7:16, co oznacza, że przez najbliższe 3 godziny na antenie Radia Meteor będzie?
1: No rano Meteor, ale to już trochę powoli, kto późno wstaje o takiej godzinie.
2: No, my za późno wstaliśmy, natomiast słuchajcie, Bartek miał studenckie obowiązki, czyli był na imprezie. Ja miałem studenckie obowiązki, czyli spałem i było mi z tym bardzo dobrze i w ogóle się tego nie wstydzę. Także spokojnie, no dzisiaj ciekawe dwójkę niestety.
1: Hania... No właśnie, ciekawe jakie obowiązki Hania ma akurat.
2: Bo my poszliśmy na odpoczynek, a Hania poszła na wieczny odpoczynek. Ale byle nie oczywiście, ponieważ Hania żyje, słuchajcie. Hania żyje, natomiast no Hania, niestety, jeżeli nas słyszysz, no to nie macie tutaj i to troszeczkę taki szwindel z twojej strony, ale mam nadzieję, że kiedyś ty przyjdziesz tutaj o 7 rano zamiast nas.
1: Kim jesteśmy my?
2: Słucham?
1: Kim jesteśmy my? Się nie przedstawiliśmy.
2: Aha, ja nazywam się Bartosz Łęczuk.
1: Tymoteusz Simon.
2: I w tym składzie będziemy mówić do was do godziny 10, także koniecznie zostańcie z nami.
3: Autopromocja.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska niegotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
0: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: zdejmij mnie, Franciszek Ferdynand. Nie dał rady. Nie zdjął nas z anteny. Wracamy.
1: Jego zdjęli.
0: Jego zdjęli, ale nas nigdy nie zdejmą. My będziemy do końca.
1: Franciszka Ferdynanda zdjęli z anteny, zdjęli z ulic Sarajewa, ale ogólnie to rzeczywiście on nas nie zdejmie. Jest godzina 7:26. My w Rano Meteor, jak zwykle, mamy dla was stały rozkład jazdy, w którym poza najlepszą muzyką i najciekawszymi informacjami będzie coś jeszcze.
0: Tak, najprzystojniejsi prowadzący, ale oprócz tego też, to już nie specjalnie nasza gestia, no ale Wuchta Wieści chociażby. 8:30, 9:30 i potem też o jednej godzinie, ale to wam nie powiem, bo to już nie nasza śpiewka.
1: Także słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, co dzieje się w Poznaniu, co dzieje się na świecie oraz jak układać sobie najbliższe dni, najbliższy tydzień, tak aby na przykład nie jechać tramwajem, który może być hipotetycznie wyłączony z funkcjonowania, to słuchajcie Radia Meteor, ale jeżeli chcecie to wszystko mieć zaakompaniowane najlepszą muzyką, no to tym bardziej słuchajcie Radia Meteor, ponieważ przygotowaliśmy dla was same hity.
2: Rano Meteor.

0: Słuchajcie, każdy dzień ma swoich patronów oraz ma swoje patronaty ze strony świąt. Czy Bartku, chcielibyśmy zacząć to piękne kalendarium?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zaczniemy od imienia Wiktor.
0: A następnie Tymoteusz, no taka sytuacja. Tymek, jak ty się czujesz z tym, że dzisiaj akurat ty jesteś wspominany?
1: Wiesz co, wracałem dzisiaj tramwajem o godzinie 2 rano i tak sobie myślałem, kurczę, Tymoteusza widzę na tramwaju i też Wiktora, ale pomyślałem sobie, wow, to jest naprawdę wyróżnienie. I potem myślałem sobie, że mam poranek dzisiaj i że usłyszę to jeszcze raz i poczuję się zwalidowany dwukrotnie. To jest naprawdę sporo jak na jeden dzień.
0: To prawda, rzeczywiście. Wszystkiego najlepszego, Tymek, w ogóle.
1: Dzięki.
0: Poza Tymkiem jeszcze dzisiaj imieniny obchodzi Jan, Nepomucen oraz Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Wszystkiego najlepszego. Natomiast co do nietypowych świąt, no to w takim telegraficznym skrócie, ale za chwilę wrócimy sobie je omówić. Bartku, czy mógłbyś przytoczyć jakieś tutaj?
1: Jasne, Bartku. Międzynarodowy Dzień Herbaty, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, czy też na przykład Dzień Odnawiania Znajomości.
0: Także my nie musimy odnawiać z wami znajomości, ponieważ ta jest w jak najlepszym porządku, ale my pielęgnujemy ją i smarujemy. I niczym WD-40 nasza dobra muzyka zachowuje was przy nas. Także już teraz Robert Miles i Children.

0: Meteor.
1: Wow. Tak. O, teraz możemy przemówić. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że dzisiejszy dzień jest całkiem obfity w wszelkiego rodzaju wspomnienia i dni. Bartku, czy jest jakieś, które chciałbyś nam przybliżyć?
2: Tak, jest to wspominany już zresztą dzisiaj, no ale warto rozszerzyć nieco po pierwsze jego definicję, poza tym trochę historii. No w każdym razie Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, które są niezwykle ważne, szczególnie teraz, bo mamy 26, więc 26 lat temu powstały, to całkiem sporo lat. W każdym razie jedyna w swoim rodzaju forma ochrony przyrody to są właśnie te obszary Natura 2000, żeby zachować określone typy siedlisk przyrodniczych i gatunków cennych i zagrożonych w skali całej Europy. Jest ich dużo, chociażby w Polsce, mamy w Poznaniu Boganec Tadeli. Jeden, pewnie powiesz mi gdzie jest jeszcze więcej, natomiast no tak, obszar Natura 2000, piękna sprawa, szanujmy zieleń, szanujmy naturę.
1: Ja od siebie dorzucę Dzień Kadeta, czyli obchodzony co roku 21 maja. Święto to ustanowił marszałek Józef Piłsudski, czyli nasz pierwszy polski dyktator w 1930 roku. 21 maja to data rozpoczęcia walk na Górze Świętej Anny w czasie III Powstania Śląskiego oraz rocznica śmierci najmłodszego z poległych kadetów, 16-letniego Karola Chodkiewicza. Daje do myślenia?
2: Daje do myślenia. A która to była Góra Świętej Anny? Bo tam akurat jest dużo, na Śląsku.
1: Nie mam pojęcia.
2: Okej.
1: Ale możemy to sprawdzić. Za chwilę to sprawdzimy, ale zanim to jeszcze troszeczkę się pobujamy.

0: strzelające gwiazdy. To my.
1: To my. To my jesteśmy spadającymi gwiazdami, strzelającymi gwiazdami. Słuchajcie, ale gwiazdą dzisiejszego poranka jest kierujący pojazdem Deumatis.
0: Deumatis na ulicy Żegrze, który dzisiaj no, dopuścił się niecnego czynu.
1: No dokładnie. Otóż słuchajcie, no, Deumatis miał zderzenie karambol z rowerzystą. Na szczęście poszkodowana osoba poruszająca się rowerem jest przytomna, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwa. Natomiast Bartek, ja mam do ciebie pytanie.
0: Tak.
1: Czemu zawsze, jak mamy do czynienia z jakimś wypadkiem komunikacyjnym z udziałem pojazdu czterokołowego, jakim jest samochód osobowy,
0: no,
1: czemu zawsze jest to jakiś gruz? Czemu raz nie możemy dostać informacji, że Rolls-Royce potrącił rowerzystę?
0: Kurczę, nie mam pojęcia. To jest trudne pytanie. Może, żeby wyłudzić OCE?
1: Stary, zróbmy nasze własne... No jak wyłudzić OCE? Jak to on spowodował wypadek?
0: Nie wiadomo.
1: Słuchaj, Bartek,
0: bo to nie jest koniec, bo jest jedna gwiazda, ale jasne, też na ulicy Libelta też potrącił.

0: wtrącono pieszego. Nie wiadomo, jakie to jest auto, może to jest właśnie Rolls Royce.
1: Pan rzecznik policji Andrzej Borowiak musi mieć bardzo ciężki poradek, zważywszy na to, że jest 8.09, on już w dwóch wypadkach poinformował.
0: No, nasz reporter będzie się odzywał do pana.
1: Tak, ja myślę, że Stanisław Mazurczak, czekamy na relację. Słuchajcie, uważajcie za kierownicą, szczególnie o godzinach porannych, kiedy jesteście jeszcze lekko zaspani. Ja to jak jadę na 7 rano na poranek, to również zdarza mi się tak, kurczę, mieć chwilę zwątpienia, ale jednak trzeba się pilnować.
0: Też uważajcie za kierownicą rowerów i też uważajcie na przejściach dla pieszych, no bo nie tylko od was zależy, czy dojdzie do wypadku.

0: Na zegarach godzina 8:18, co to oznacza, Bartek?
1: No w zasadzie to nic jeszcze.
0: No właśnie, ale pamiętajcie, że jeżeli spieszycie się gdzieś na 8:30, to pozostało wam jeszcze niecałych 12 minut, ale jeżeli spieszycie się, aby poznać tego, to, co się dzieje w Poznaniu, no to zostało wam już teraz poniżej 11 minut, ponieważ o godzinie 8:30 WHT wieści na antenie Radia Meteor.
1: Ale nie musicie się specjalnie spieszyć też, na spokojnie. Ważne, żeby zdążyć, ale wiadomo, nic na siłę.

na zegarach godzina 8:30, co oznacza, że zapraszamy Was na pierwszą dzisiaj WT Wieści, którą poprowadzi Zuzanna Markowska i Michalina Dobaczewska.

0: Ostatnia prosta na Ratajczaka.
1: Nowy pomnik na mapie miasta.
0: Poznań dla pszczół.
1: Pogoda na dziś.
0: Tej nocy zamknięto ostatni odcinek ulicy Ratajczaka, a pracami przy budowie tramwaju objęto już całą trasę od Nowego Rynku do Świętego Marcina. Od dzisiaj kierowcy pojadą nową nawierzchnią na południowej części węzła Wierzbięcice, a roboty przeniosą się na północną jezdnię Matei i Królowej Jadwigi.
1: Uruchomiony zostanie też tymczasowy przystanek tramwajowy na Wierzbięcicach przy stacji Paliw w obu kierunkach. Całkowicie wyłączona z ruchu zostanie ulica Niezłomnych, a na Alejach Niepodległości wprowadzony będzie jeden kierunek.
0: Piesi skorzystają z przejścia podziemnego do Nowego Rynku, a rowerzyści i kierowcy z wyznaczonych objazdów. Miasto przypomina, by korzystać z aplikacji Google Maps i Waze, które uwzględniają bieżące zmiany.
1: Przy poznańskim Zamku Królewskim odsłonięto pomnik króla Przemysła II. Uroczystość odbyła się wczoraj w południe u Zbiegu Franciszkańskiej i Góry Przemysła. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz i zastępca prezydenta Jędrzej Solarski, który podkreślił, że Przemysł II pozostaje uosobieniem ciągłości polskiej tożsamości.
0: Fundator Jacek Wojciechowski, poznaniak z dziada pradziada, przyznał, że to ukoronowanie 13 lat starań. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz, którego projekt zajął drugie miejsce w konkursie w 2021 roku. Prace poprzedziły badania archeologiczne, a całość nadzorował miejski konserwator zabytków.
1: Przemysł II urodził się w Poznaniu i był królem Polski w latach 1295-1296. Monument stanął w sąsiedztwie Wzgórza Przemysła i Zamku Królewskiego. To kolejny element upamiętniający dziedzictwo miasta.
0: Z okazji wypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Pszczół miasto przygotowało akcję dla mieszkańców. Na trzech słupach u zbiegu Kraszewskiego i Rynku Jeżyckiego, Libelta i Kościuszki oraz Fredry i Mostu Teatralnego zawisły specjalne plakaty z torebkami nasion roślin miododajnych. Każdy może je oderwać i posadzić w ogródku lub na balkonie.
1: Akcja potrwa do 30 maja, a paczuszki będą codziennie uzupełniane. To część większego programu Poznań dla Pszczół. W jego ramach w całym mieście powstają hotele dla zapylaczy, a do szkół i przedszkoli trafiają nasiona roślin pyłkodajnych. Wszystko po to, by przypomnieć, jak ważną rolę pełnią owady zapylające w naszym ekosystemie.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Aż się ciśnie na usta, żeby powiedzieć, jaka pogoda jest, to każdy widzi, ale dzisiaj będzie dużo lepiej niż w ostatnich dniach, chociaż wczoraj narzekać nie mogłam. Maksymalnie dzisiaj temperatura w okolicach godziny 16-17 wyniesie nieco ponad 22 stopnie Celsjusza. Odczuwalna będzie temperatura 20 stopni Celsjusza natomiast. Jeżeli chodzi o ciśnienie, no to dzisiaj tylko delikatnie podwyższone, bo 1025 hektopaskali.
3: Także słuchajcie, wynika z tego jasno, że temperatura będzie okej, teraz jest średnio, ale będzie jeszcze lepiej. Tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się tym cieszyć. Jeżeli jesteście studentami, no będziecie mieli okazję spędzić przerwę na dworze. Jeżeli jesteście w domu, to przejście na spacerek. A jeżeli...
0: Wyjść ten balkon.
3: Tak, a jeżeli jesteście w pracy w biurze, to będziecie mieli okazję, aby obserwować te piękne okoliczności przyrody, szczególnie na przykład owady zapylające. Także słuchajcie, dziękuję wam znowu za te wieści. Kolejna już o 9.30.

0: Przed chwilą na Wuchcie Wieści dowiedzieliśmy się o planie budowania hotelu dla zapylaczy. Bartek, co sądzimy o tym pomyśle?
1: Ja myślę, że... Ja myślę, że to już jest śpiewka przeszłości, bo wczoraj był dzień zapylania, a dzisiaj jest dzień herbaty. Dzisiaj jest tea time, a nie bee time.
0: A myślisz o tym, że pszczoły mają swoją ulubioną herbatę?
1: Chyba nie. Chyba nie ma... One nie lubią generalnie ciepłych rzeczy, z tego co wiem, więc myślę, że nie mają ulubionej herbaty.
0: A ty lubisz ciepłe rzeczy?
1: Ja lubię ciepłe rzeczy. Jestem taki ciepluszek.
0: A myślisz, że jeżeli pszczółki zrobią miód,
1: no,
0: to taki miód do herbaty, można łatwo połączyć z herbatką,
1: można,
0: w sumie, nie?
1: Można miodu do herbatki, ale ja czytałem, że to tak nie powinno się robić, ale może to brednie. Mam nadzieję, że to brednie, bo miodek jest spoko.
0: Ja myślę, że trzeba by było zapytać ekspertów od herbaty, takich herbaciarzy, co sądzą na temat dodawania miodu do herbaty.
1: Ale też zawsze można na dziegieć trafić, to też niefortunne.
0: Co to jest dziegieć?
1: No, dziegieć w miodzie.
0: Dziegieć?
1: Łyżka dziegciu.
0: A co to jest?
1: No takie gorzkie w miodzie.
0: Okej, to nawet nie wiedziałem. To chyba nie miałem tego nieszczęścia, żeby na to trafić.
1: No jest taka szansa, ale no to trzeba uważać.
0: To jest jak
1: korzuch w mleku trochę. Tylko to się samo się robi.
0: To w takim razie uważajcie koniecznie na dziegieć w miodach. Jak widzicie jakiś hotel dla zapylaczy,
1: to chodźcie
0: do niego. A już teraz Daft Punk na antenie Radio Meteor, a za chwilę wrócimy do was z jakimś bardziej elokwentnym oraz bardziej wymagającym od nas news.
1: Nah.

0: Jezus, znowu bieganie.
1: Jezus, ale wiesz co ci powiem? Lew nie przyjmuje się opinią innych zwierząt.
0: Nie, ja mam mega ochotę na lwa dzisiaj.
1: Zrób lwa. Okej, okej,
0: fajne. A zrobisz pumę?
1: Pumę?
0: No.
1: Dobra.
0: Ja masz flex jak puma totalnie.
1: Wiesz jakie pumy?
0: Jakie pumy?
1: To co, nieważne. W sobotę w najbliższą w Tarnowie Podgórnym odbędzie się bieg lwa. I teraz tak.
0: Tak, nawet, no.
1: Teraz jak? Tak. Nagrodą w biegu lwa jest statuetka lwa.
0: Wow.
1: Słuchajcie, poza tym, że jest to duża impreza biegowa, ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem, jak widzimy na zdjęciach prasowych, jest tutaj nawet pan z numerkiem 1263, za nim 1287.
0: No właśnie, też chciałem o nim powiedzieć, ale jest też na przykład pan z numerem 35.
1: Co sugeruje, że zapisał się wcześniej.
0: Tak, ale niekoniecznie to też znaczy od razu. W każdym razie, no jak wiadomo, jak jest bieg, no to trzeba odwołać wszystkie przejazdy możliwe, ale na szczęście nie w Poznaniu, ale w Tarnowie Podgórnym, więc linie z numerem 800 i w górę, ale tutaj też są rzeczy takie jak Kazimierz Rynek czy Grzebienisko Pętla, różne miejsca tutaj są wymienione.
1: Jak na Grzebienisku odwołują dojazdy autobusowe, to całe Poznań stoi. Słuchajcie, ale teraz tak, zmiany obejmą linie 813, 825, 802, 811, 812, 813 i 821. Jeżeli któraś z tych linii jest waszą linią dojazdową, to koniecznie śledźcie stronę Zarządu Transportu Miejskiego celem zorientowania się o tych zmianach.
0: Co jeszcze ważne, bieg jest w sobotę, ale niektóre utrudnienia, konkretnie linia 813 i 825 w kierunku góry, będą zmienione już w piątek od godziny 12.
1: Także śledźcie najnowsze doniesienia i pobiegajcie sobie. Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
4: Masz dość notowania na zajęciach?
5: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
4: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
6: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
7: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: Wybiła 9 w Radiu Meteor.
9: Rano Meteor.
10: Wybiła 9 w Radiu Meteor, co oznacza, że pytamy nasze cudowne serwisantki, czego możemy spodziewać się w kolejnym wydaniu Wuchtywieści, które już za niecałych 30 minut.
11: No jak zawsze najświeższych informacji o Poznaniu i nie tylko, bo tak naprawdę o całej Wielkopolsce, chociaż dzisiaj bym rzekła, że tak dosyć będzie poznańsko. Będzie na pewno o tym, co możecie robić podczas poznańskich Dni Rodziny, które rozpoczynają się już dzisiaj, ale to nie wszystko, no bo jeszcze...
12: Powiemy trochę o utrudnieniach związanych z remontami oraz o usprawnieniach związanych z dworcem PKP.
11: O, także tutaj pięknie, robi nam się równowaga w przyrodzie. No i oczywiście trochę dobrych informacji, a mianowicie o stypendiach miasta Poznania.
13: Faktycznie mega świeżuteńkie wieści macie dzisiaj.
11: Wiem, a co?
13: Szacunek.
10: Także na Wuchtywieści będzie informacyjnie, będzie świeżo i będzie twardo. Koniecznie zostańcie do, na, nie do, tylko koniecznie czekajcie na godzinę 9.30, a to czekanie urozmaici wam akompaniament naszej najlepszej, selektywnie dobranej muzyki. Także zostańcie koniecznie z nami.

0: Nostalgicznie nam się zrobiło. Natomiast słuchajcie, my teraz opowiemy wam o dosyć nietypowym wydarzeniu ze świata muzyki i z takim poznańskim twistem.
1: Mieliśmy do czynienia z największym w Polsce koncertem stadionowym. Ponad 90 tysięcy osób na Stadionie Śląskim na Metalikę przybyło. W związku, no w sumie nie w związku z czym, ale przy okazji na tym wydarzeniu był również na przykład chorujący na nowotwór Kacper, który leczy się w naszym poznańskim szpitalu imienia Karola Jonoszera.
0: No i właśnie, tutaj do Metaliki dotarła informacja o Kacprze jako o osobie, która właśnie walczy z nowotworem. No i wokalista Metaliki dedykował tutaj, dał specjalną dedykację dla chłopca, która brzmiała...

0: No właśnie.
1: Kopnij raka w tyłek.
0: Także Kacper, moim zdaniem jest to super przekaz dla ciebie od wokalisty Metalliki. Rzeczywiście normalnie podejrzewam, że gdyby wokalista Metalliki był z Polski, to brałby udział w streamie Łatwoganga.
1: No ale tak mógłby wziąć udział w sumie.
0: No i tak bym mógł w sumie wziąć udział, to też prawda. No ale nadrobił swoją nieobecność właśnie tym przekazem, także my również tobie, Kacper, życzymy wszystkiego co najlepsze oraz bardzo dużo zdrowia.
1: Jest oficjalnie zgoda z Metalliką.
0: Pozdrawiam was, Metalika, możecie kiedyś przyjść na magazyn muzyczny.

0: Mamy dla was informację dokładnie z wczoraj, ale jest ona tak duża, że będziemy ją, podejrzewam, grzali przez jakiś dłuższy moment, ponieważ rzeczywiście sytuacja bez precedensu, kiedy to kanał z YouTube'a dostaje już regularną koncesję i te same treści pojawiają się w tak naprawdę tradycyjnej telewizji.
1: I to jaki kanał? Kanał Zero, który nawet ugadał się z niektórymi dostarczycielami usług telewizyjnych, żeby klikając guzik z numerkiem Zero na pilocie ukazywał się właśnie kanał zerowy. No, szacunek.
0: To jest swoją drogą tak świetny ruch marketingowy, że nazywasz kanał kanałem Zero, który jest dostępny na pilocie pod numerem Zero i połowa z programów nazywa się coś tam Zero. Ale tak, to prawda. Rzeczywiście kanał Zero pojawia się obecnie, jest w ofercie Polsatu Box, Neti oraz serwisu streamingowego Polsat Box Go. Ponadto jest on już dostępny także w telewizji Orange oraz w kilku innych. Jeszcze niektórzy operatorzy dogadują szczegóły. Natomiast najbardziej został tutaj, można powiedzieć, ozłocony Polsat w relacji Krzysztofa Stanowskiego, który wspomniał, że to właśnie z nimi umowy podpisywało się najlepiej. Natomiast z perspektywy dogadywania umów reklamowych najgorzej wypadł zdaniem Stanowskiego TVN.
1: Dobrze, będziemy się w takim razie odzywać do tych, którymi najlepiej się rozmawiało. Czekajcie na Radio Meteor w swoich teleodbiornikach już niedługo.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
2: Dziękujemy za autopromocję. Godzina 9.30. To oznacza, że już teraz, już za parę chwilek dosłownie, dajcie mi jeszcze moment, będzie wuchta wieści, więc słuchajcie tego, co przygotowali dla was serwisanci. Dzisiaj niezmiennie Michał Lobaczewska i Zuzanna Markowska, więc słuchajcie tego trapowego rzeczy.

0: Start Poznańskich Dni Rodziny.
1: Młodzi artyści nagrodzeni stypendiami.
0: Pociągi z Niemiec.
1: Remont Zatoki Przystankowej przy Bułgarskiej.
0: Dziś w ramach Poznańskich Dni Rodziny przez cały dzień będzie można odwiedzić Centrum Wspierania Rodzin Swoboda podczas drzwi otwartych.
1: Specjaliści CWR opowiedzą o pieczy zastępczej i dostępnych formach pomocy, a od 11 do 13 działający przy Swobodzie Klub Dobrych Rodziców zapewni otwarty telefoniczny dyżur psychologa. Swoje propozycje przygotowała również Biblioteka Raczyńskich,
0: Klub Sportowy Akademia Judo,
1: Poznański Zespół Żłobków
0: czy Fundacja Pracownicza Dziedzictwa i Animacji. Pełny program Poznańskich Dni Rodziny znajduje się na stronie internetowej Miasta Poznania.
1: 10 młodych artystów odebrało stypendia Miasta Poznania, każde w wysokości 12 tysięcy złotych. Wyróżnienia wręczyli w poniedziałek przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz i zastępca prezydenta Jędrzej Solarski.
0: Stypendia przyznawane są od 1991 roku i mają wspierać rozwój młodych talentów. Wśród dawnych laureatów są obecny rektor Uniwersytetu Artystycznego Maciej Kurak i dyrektor opery Adam Banaszak. Kapituła wybierała spośród 57 zgłoszeń tancerzy, kompozytorów, debiutantów i zdobywców wielu nagród. W gronie stypendystów znaleźli się m.in. muzycy, poeci, artyści wizualni i animatorzy kultury.
1: Miasto przeznaczyło na ten cel 120 tysięcy złotych, a już na początku czerwca ruszy nabór do kolejnego programu stypendialnego, tym razem na konkretne projekty twórcze.
0: Polregio kupiło 5 składów z Niemiec, które jeszcze w tym roku wyjadą na wielkopolskie tory. Pierwszy pociąg ma już barwy przewoźnika i trwa wyposażanie jego wnętrza, drugi czeka na malowanie. Składy przechodzą przygotowanie do modernizacji.
1: Wszystkie będą miały klimatyzację, monitoring, miejsce na rowery i rampy dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nich pomieści ponad 200 pasażerów. Będą obsługiwać połączenia w Wielkopolsce i województwie lubuskim. To tańsza alternatywa dla zakupu nowego taboru, która ma poprawić komfort podróży na regionalnych trasach.
0: Prace remontowe przy przystanku Rycerska rozpoczną się 22 maja i potrwają do 20 lipca. Zniszczoną kostkę brukową zastąpi nawierzchnia betonowa, wymienione zostaną też krawężniki i platforma przystankowa.
1: Na czas robót przystanek Rycerska zostanie przesunięty, a autobusy będą zatrzymywać się kilkanaście metrów dalej. Pasażerowie powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

0: Wiesz, co będzie w sobotę?
1: Nie. Co będzie?
0: W sobotę będzie feta kolejorza.
1: Mistrz kolejorz.
0: Dokładnie
1: KKS,
0: tak.
1: KKS, kolejowy klub sportowy.
0: La la la la la la la la la la heja, Forza Lech, hej Forza Lech, heja heja heja.
1: 10 ż.
0: Więc wstań do góry, głowę wznieś, śpiewaj naszą pieśń, heja kolejarz, kolejarz, kolejarz, kolejarz, la la la la la la la la la la la la la la, heja kolejarz, kolejarz, kolejarz, kolejarz.
1: Dziękuję.
0: Dokładnie tak, w sobotę odbędzie się feta kolejorza. Już podane są szczegóły. Słuchajcie, będą duże zmiany, zarówno w tym, jak zostaną poprowadzone przejazdy samochodowe, oraz to, jak będą odbywać się przejazdy komunikacją miejską. Także jeżeli wybieracie się w okolice Grunwaldu, to uważajcie.
1: No oczywiście feta będzie na terenie MTP, na placu Marka, słynny Marek, związany przecież był z Lechem Poznań. No najpierw będzie mecz, ale potem oczywiście już, jak już wiadomo, Lech Poznań wygra w tym roku, jak w zasadzie co roku powinien, ale no w tym roku się udało, no więc będzie feta, mecz jest o 17.30, a potem już wiadomo, będzie zabawa.
0: Lech jest taki dobry, jest taki świetny, że prawdę mówiąc, dla mnie feta to już jest takie standardowe wydarzenie, jakie po prostu dzieje się w Poznaniu, także...
1: Kolejna sobota, znowu muszę iść na fetę Lecha Poznań.
0: Kolejna sobota, znowu feta Lecha Poznań, słuchajcie, wielkie gratulacje dla naszego Poznań klubu. Jeżeli wybieracie się na to wydarzenie, to uważajcie na siebie i koniecznie dawajcie znać, jak wam się podobało.

0: stale nam tu ptaszki ćwierkają.
1: No...
0: Jak zimorodek na Morawsku, ten jeden, który się zasiedlił. Wiedziałeś o tym, że na Morawsku?
1: Nie, szczerze nie. Znaczy widziałem na zdjęciach chyba pana profesora, którego przywołany już był dzisiaj.
0: Tak.
1: Ale nie pomyślałem o tym.
0: Słuchajcie, o ile Morawsko jest siedliskiem zimorodków, dzisiaj jest siedliskiem panelistów, dziennikarzy, ponieważ przypominamy, że na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbywa się ogólnopolska konferencja mediów studenckich, także serdecznie was na nią niezmiennie zapraszamy. Będzie tam Radio Meteor, będzie tam dużo osób, będzie tam zarówno Bartek, który siedzi ze mną w studiu, będę tam się przewijać gdzieś ja i będzie tam Michalina, która już za chwilę przejmuje pasmo Kto Późno Wstaje wraz z Agnieszką Tułacz. Natomiast no niestety nasza tułaczka dobiegła w tym momencie końca, zresztą nie była tułaczka, to był raczej taki bieg przez płotki.
1: Tak, no niestety słynne Bieluchowo kończy swój bieg. My się z wami żegnamy.
0: My się z wami żegnamy, ale nie na długo, ponieważ usłyszymy się już za tydzień. Możecie przywołać w DM-ach Hanie, może wtedy odbędziemy nawet to wszystko w pełnym składzie, ale no wiemy, że czasami zdarzają się sytuacje takie, kiedy nie możemy być tu wszyscy razem.
1: Bartek Łęczuk.
0: Tymoteusz Simon. Do usłyszenia już za tydzień, a już teraz za chwilkę, za 5 minut, Kto Późno Wstaje. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest 21 maja, godzina 10.03. Można by powiedzieć rok 1003, taka ciekawostka, ale nie, to było bez sensu. I kto późno wstaje? Widać, że ja nie wstałam wystarczająco późno i dlatego trzymają się mnie głupie żarty.
1: To nic, Michalina od rana pilnuje anteny z wuchtą wieści. A kto późno wstaje? Ja, Agatuła, bo przyszłam tu na 10 i zajmę się wami przez najbliższe 3 godziny.
0: Dokładnie, ja trochę pomogę. Michalina Dobaczewska się nazywam i do 13 będziemy dostarczać wam dawkę dobrych i nie tylko dobrych, ale na pewno ciekawych informacji i innych tego typu ciekawostek.
1: Tak, także dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że się rozruszamy. Teraz czerwone gitary opowiedzą o historii jednej znajomości na początek.

0: No tutaj lekko hipnotyzujący rytm od Depeche Mode, Personal Jesus. Nie wiem, czy 10 rano to jest dobry moment, żeby słuchać Depeche Mode, ale myślę, że złych momentów na to nie ma.
1: Absolutnie nie. Ale słuchajcie, zawsze jest też dobry moment na to, aby dowiedzieć się czegoś nowego i żeby swoje horyzonty nieco poszerzyć. I nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, ale tak tylko przypomnę, że od wczoraj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa trwa Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich. Jest to już trzecia jej edycja, drugi dzień trwania w tym roku i już od 12 dokładnie minut właśnie ta część czynna konferencji ma miejsce, bo od 10 do 11.30 będą miały miejsce referaty o studenckiej telewizji i jej możliwościach, albo o dziennikarzu na tropie dziennikarstwo śledcze, które poprowadzi Tomasz Patora w studiu radiowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, również 10-11.30. Potem referaty o mediach studenckich w nowych realiach, o jakościowym dziennikarstwie sportowym, słuchajcie, w dobie walki o wyświetlenia, to o 11.45 do 13.15. I jeżeli może jakimś cudem kojarzycie Marcinę Myszkę z Kryminatorium i kojarzycie mnie, to o 14.15 do 15.45 na auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa będziecie mogli wziąć udział w konserwatorium właśnie prowadzonym przez moją skromną osobę i koleżankę Malwinę Woźniak z Kuriera Akademickiego. Właśnie porozmawiamy z Marcinem Myszką, pokonwersujemy o tym, jak podcasty zmieniają oblicze dziennikarstwa z tradycyjnych form w cyfrowy eter. Od 16.00 do 17.00.
0: No. Polecamy i powtórz godzinę.
1: 14.15, 15.45.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale się zestresowałam trochę, zapisałam się zawstydziłam. 16.17.30 to będzie temat o zmieniającej się roli prasy, poprowadzony przez naszą gazetę studencką Fenestrę, a 16 do 17.30 to warsztaty i wydaje mi się, że mimo wszystko to warsztaty są najważniejsze właśnie w tego typu wydarzeniach. W studiu radiowym Trudna sztuka wielkich wydarzeń, jak relacjonować je bez obrazka, z Krzysztofem Grządzielskim, reporterem Radia RMF, Radia Z, tutaj mały farmazon wleciał, Radia Z oczywiście, oraz warsztat Rozmowy Niekontrolowane, czyli o współtworzeniu sondy z Erykiem Brawo.
0: Tak, dziękujemy bardzo Michalinie za recap, tak zwany przedstawienie nam planu. Miałaś teraz trudne zadanie, a myślę, że sprostałaś. Moje zadanie na teraz to, żeby powiedzieć, że ja dziś na funkcji jestem w koszulce metra i z tej okazji oczywiście poczułam się zainspirowana, więc to, że ja puszczam Hejloszkę dość często, to jest fakt znany. Puszczę dzisiaj także.

0: nie masz z nimi szans.
1: Szans.
0: On to śpiewa tak jakby trochę grał na gitarze, tak ją przeciągnął. Dobra, nieważne.
1: Tak to był slajd.
0: Kącik muzyczny zaserwuję troszeczkę później. Na razie kącik kalendarzowy, mój ulubiony, bo mogę powiedzieć znowu, co nie? Że dziś jest czwartek, mój ulubiony dzień tygodnia, bo w czwartki jestem w Radiu Meteor przez tyle godzin.
1: Czwarty dzień tygodnia.
0: Zgadza się?
1: Czwartek.
0: Tak.
1: Mocne! No, wpadła na to w tamtym tygodniu.
0: Moje ulubione cyfry, tak, to środek i czwartek. Znaczy,
1: cyfry i cztery. Ej, właśnie, to czemu środa nie jest trzytkiem w takim razie?
0: No trzytek? Ej, pomyślimy nad tym.
1: No,
0: wymyślimy
1: oficjalna
0: zmiana. Nowe nazwy dni tygodnia.
1: Gwiazd.
0: Myślę, że przydałyby się.
1: Tak.
0: W każdym razie, czwartek jest to 21 dzień maja 2026 roku. Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, w jakim roku jesteśmy, mi się czasami jeszcze zdarza zapisać 2025. Szalone, wiem.
1: Też tak robię.
0: 141 dzień roku i 21 tydzień roku. No popatrz.
1: O, 21 maja, 21 tydzień roku? Fajne.
0: Fajne.
1: Fajne.
0: Fajne. Kto obchodzi dzisiaj imieniny?
1: Ano, wszystkiego dobrego życzymy wszystkim Wiktorom, Tymoteuszom, Janom, Nepomucenom, Lenom, ale także...
0: Krzysztofom, Donatom, Teobaldom oraz Synezjuszom.
1: No to oczywiście najserdeczniejsze życzenia dla naszego redaktora naczelnego Tymoteusza Simona oraz dla Leny Czerniak, czyli koordynatorki emisji w dziele realizacji. 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam.
0: Niechaj żyją nam. Ja tutaj, Lena ostatnio nagrała TikToka i bardzo prosiła o jego promocję, także zapromuję także tutaj. Bardzo polecam.
1: Tak.
0: Tylko nie pamiętam jej nazwy użytkownika teraz, ale sobie zaraz przypomnę.
1: Strzelam w pirogozaur.
0: Bo ona chciała wygrać konkurs i ja jej bardzo trzymam kciuki za nią.
1: Ja też.
0: Mamy dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Herbaty, co mnie bardzo pociesza, chociaż dzisiaj bardzo nietypowo zaczęłam dzień kawą, a nie herbatą.
1: O.
0: Oprócz tego, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Z tej strony wielki shoutout nie tylko dla Natury 2000, kolektywu składu rapowego z Poznania, ale przede wszystkim dla właśnie obszarów Natury 2000 wyznaczonych w Polsce i w Wielkopolsce. Także Dzień Kadeta oraz Dzień Odnawiania Znajomości.
1: Myślę, że nieco o tym ostatnim dniu sobie jeszcze trochę pogadamy. I trochę spróbujemy sobie zasymulować jakieś odnawianie znajomości, może jakieś porady, rady i tak dalej. Ale to spokojnie, jeszcze mamy czas, bo do 13 dzisiaj jesteśmy z wami na antenie, także bez stresu.
0: Bez stresu, Liwka tak śpiewała. No dobrze, a my zaraz zaserwujemy jeszcze troszeczkę dobrej muzyki, a za 10 minut serwisy Wuchta Wieści, dzisiaj prowadzona przez...
1: Zuzannę Markowską i Michalinę Dobaczewską. Ta druga to nie wiem, co to za typiara.
0: Na to czekamy, a poczekamy sobie z czymś, co na pewno już nas rozgrzeje i postawi na nogi.

0: tragedia nad Wartą.
1: Wypadek na trasie S11 pod Poznaniem.
0: Szczegóły mistrzowskiej fety Lecha Poznań.
1: Pogoda na jutro.
0: Wczoraj około godziny 17 nad Wartą w pobliżu mostu Rocha odnaleziono zwłoki. Jak przekazał Radiu Poznań sierżant Michał Wiśniowski z KMP w Poznaniu, na miejsce skierowano prokuratora, technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej, którzy wyjaśniają przyczynę śmierci tej osoby.
1: Biegły wykluczył uczestnictwo osób trzecich. Odnalezione ciało to najprawdopodobniej zaginiona 15-latka z Grodziska Wielkopolskiego.
0: Jedna osoba ranna po zderzeniu ciężarówki z busem. Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 7 rano w rejonie Złotkowa za węzłem Poznań Północ.
1: Po zderzeniu jeden z pojazdów wpadł do rowu. Poszkodowana osoba trafiła do szpitala. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania, a przejazd odbywa się pasem szybkim. Na miejscu pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
0: Już w sobotę odbędzie się mistrzowska feta Lecha Poznań, który właśnie w ten dzień sięgnie po kolejne mistrzostwo Polski. O 17.30 kolejowy klub sportowy rozegra mecz z Wisłą Płock, a po meczu piłkarze i kibice przeniosą się na teren MTP, dokładniej na plac Marka.
1: W związku z przejazdem dla ruchu kołowego zamknięte zostaną ulice Grunwaldzka między Bułgarską i Roosevelta. W trakcie przemarszu nie będą kursować tramwaje. Ulice będą sukcesywnie otwierane wraz z uporządkowaniem ulic po przejściu.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: A pogoda jutro równie dobra jak dzisiaj. Choć po południu może się nieco zachmurzyć, temperatura będzie bardzo przyjemna, będzie sięgała około 22 stopni po południu, ale ciśnienie za to będzie wysokie.
0: Tak, ciśnienie dosyć wysokie, bo 1028 hektopaskali w najwyższym momencie ciśnieniowym, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast tak w ramach małej rekompensaty ten wiatr nie będzie nam zbytnio dokuczał, bo widzę, że tutaj maksymalnie w porywach to będzie około 13 km na godzinę, więc no nie tak źle. W kierunku wschodnim ten wiatr, to jeszcze tak dopowiem.
1: No, szykuje się nam bardzo dobry piątek.
0: I oby taki był cały weekend, bo trzeba w końcu trochę odpocząć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest bez nadziei.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Bacie go look good on the dance floor Arctic Monkeys.
1: Zauważy się, że dobrze wyglądasz na parkiecie.
0: Ja wiem, gdzie bym dobrze wyglądała. Dobrze bym wyglądała na pewno na otwartym przejściu na kampus Morasco.
1: Oj tak, ale wiesz, kto teraz tam dobrze wygląda? Sokiści.
0: Oni na pewno wyglądają świetnie. Służba ochrony kolei oczywiście jest na funkcji, jest na straży. I słuchajcie, sprawa jest skomplikowana, bo oczywiście tak jak prognozowałyśmy już chyba nawet 2 tygodnie temu, generalnie wiadomym było, że studenci i tak znajdą sposób na przejście w taki sposób, żeby nie nadrabiać tych niepotrzebnych metrów, bo jednak aktualnie je nadrabiamy, a wiadomo, czasem się człowiek śpieszy.
1: Zgadza się. W związku z tym powstały dzikie ścieżki wokół tego przejścia. Studenci przechodzą tym samym klifem, który wyrobił się tam już dobre 1,5 tygodnia temu, ale no właśnie, tym razem zostają zatrzymani nie tylko przez panów robotników, którzy po prostu dobitnie mówią, że nie chodźcie tam.
0: Nie zawsze.
1: Ale nie zawsze. Ani wielkim, wielkim znakiem z palety z napisem stop. Tym razem właśnie niestety pewna straż musiała nas zatrzymać.
0: No tak. Ale w ogóle wydaje mi się, tutaj jeżeli mamy jakiegoś prawnika, który nas słucha, że znak drogowy przyczepiony do palety nie jest tak naprawdę znakiem drogowym, który musimy respektować, bo one muszą mieć konkretną wysokość i wyglądać w konkretny sposób. I taki znak, aby był respektowany, musi być normalnie na tym drążku.
1: To się zgadza, ale wiesz, znaki drogowe tam już są, to znaczy brak przejścia i proszę przechodzić tamtędy, to jest jednak standard, jeśli chodzi o objazdy albo obejścia tego typu, a ten znak z palety to był po prostu, myślę, taki z życzliwości, że jakby, no wiecie co, nie jest to najbezpieczniejsza opcja. Stop.
0: My nie zachęcamy. My nie zachęcamy.
1: Nawet odradzamy.
0: Odradzamy, ale jakbyście bardzo chcieli, to nie teraz, bo naprawdę tam jest straż ochrony kolei.
1: Tak, w sensie serio. W sensie tak. Sprawdziłam to dzisiaj. Bo byłam akurat
0: z dziennikarskich obowiązków.
1: Oczywiście.
0: Znaczy obowiązku dziennikarskiego.
1: Oczywiście. Więc straży nie dajcie się złapać, bo mandaty są naprawdę nieprzyjemne. I chodzimy wszyscy ładnie i legalnie. Niedługo ten mały koszmar po prostu dla wszystkich spieszących się studentów, niedługo się skończy, bo planowo koniec robót ma być jutro.
0: Oby tak było. Trzymam kciuki, bo jutro muszę się tu pojawić o godzinie minimum 6:45, więc oj, obym nie musiała chodzić naokoło.
1: No tak, jutro Michalina was budzi, no i miejmy nadzieję, że wszyscy dotrzemy wszędzie na czas. No właśnie, tak przy pięknym poranku posłuchajmy sobie Morning Glory.

0: Nie dajcie się. Doda zaśpiewa, że nie dajemy się. A my
1: powiemy, czemu tak naprawdę warto, nie warto się dawać, a zdecydowanie nie warto dawać się, słuchajcie, alergii, bo teraz jest bardzo intensywny sezon pyleń. Pyli nam bardzo wiele rzeczy, bo pylą nam w maju szczególnie trawy, na które wiele osób ma alergię i ta alergia bardzo różnie się objawia, ale pylą nie można nic palić. W maju na przykład również dęby, one również mogą być silnie uczulające. Aktualnie Cladosporium i Alternaria również będą pylić i to będą pylić aż do samego, słuchajcie, września.
0: Zgadza się. Tutaj jeśli jesteście alergikami, no to na pewno już sami po prostu zauważyliście, że sezon na to nadszedł. Ja właśnie chciałam powiedzieć coś na ten temat, dlatego że poczułam się zainspirowana tym, że przez ostatni miesiąc lub dwa zawsze wstaję z katarkiem i zawsze wstaję z zatkanym noskiem i lekkim łzawieniem oczu, co nie jest na pewno rzeczą, którą można po prostu zignorować, ponieważ jak się okazuje. Po pierwsze, alergia to nie jest rzecz z rzadka, ponieważ choruje na nią około 12 milionów osób w samej Polsce, bezpośrednim skutkiem alergii jest na przykład astma, która dotyka już 4 milionów osób, a astma to już takie hi-hi-ha-ha nie jest, że tak powiem.
1: No nie, absolutnie. Jak podaje nam Światowa Organizacja Alergii, czyli WHO, na świecie problem alergii obejmuje 30-40% populacji. To jest naprawdę ogromna liczba, słuchajcie, więc jeżeli czujecie na przykład, że coś wam z nosa leci, że sobie pokasujecie troszeczkę dziwnie, to warto wykonać testy alergiczne. Niestety one sporo kosztują, ale i tak warto. Na pewno lepiej wykonać te testy niż brać leki antyhistaminowe bez powodu, bo pamiętajcie, że one bardzo negatywnie wpływają na nerki, jeżeli są brane w zły sposób.
0: Tak, także czytamy też ulotki, pamiętajcie, o nasze zdrowie trzeba na pewno dbać. No i co? Teraz tym razem tym bardziej. Nie dajmy się alergii.

0: Przed chwilą słyszeliście nie daj się od Dody i mówiłyśmy o nie daj się w kontekście alergii. Jednak teraz co nieco o samej Dorocie Rabczewskiej, bo ostatnio wydarzyła się dosyć duża rzecz. Otóż Doda i Fagata wzięły i się ze sobą troszeczkę zakumplowały, zakolegowały i u Maty na koncercie na Stadionie Narodowym wspólnie disowały swoich byłych partnerów, a głównie właśnie byłych partnerów Dody. To wszystko w bardzo scenicznym, bym rzekła, anturażu i w akompaniamencie niezwykle soczystych wersów.
1: A przy tym wyglądały naprawdę dobrze, tyle powiem. Tutaj dziękujemy za pudelkowe wejście, Michalino. Myślę, że to jest takie power bestie z polskiego show biznesu, jak spojrzymy i na Dodę, i na Fagatę. I to takie power bestie z dwóch pokoleń, powiedziałabym. Szczególnie w kontekście tego disu na swoich byłych, uwagę zwróciła Dorota Rabczewska, oczywiście, pani Doda. 42-latka postanowiła odnieść się w swojej zwrotce na przykład do ich problemów z prawem, do medialnych wypowiedzi tych mężczyzn. Powiedziała coś o tym, że się bujają ze starą babą na Zanzibarze, więc tutaj naprawdę zaczęło się robić gorąco.
0: Słuchajcie, te wersy były naprawdę mocne i soczyste. My wam ich nie będziemy przytaczać, bo możliwe, że sobie tego nie życzycie, ale jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to już na własną odpowiedzialność można zerknąć. Też warto wspomnieć o tym, że podczas tego niezwykłego show pani Agata Fong, pseudonim operacyjny Fagata, podkreśliła, że właśnie w tym momencie tworzą oni historię i Doda zaprosiła Agatę, swoją młodszą koleżankę po fachu, na koncert na Stadionie Narodowym, który już w przyszłym roku.
1: Jejku, wszyscy teraz grają na tym Stadionie Narodowym.
0: Bez kitu.
1: No, kiedy my? KPW, no.
0: Kiedy Fagata pod Minogą.
1: O, właśnie. O. No.
0: Ciekawe, czy wie, czym jest Minóg.
1: Pomyślimy o tym. Ja wiem, bo słuchałam Łędkowania w zeszłym tygodniu. Nie, to było ponad tydzień temu.
0: Tak.
1: Słuchajcie Łędkowania w każdy piątek o 16:00, ale my teraz posłuchamy Maty, no bo jednak to na jego koncercie wszystko się działo.

Czy jest ktoś, kogo kiedyś znaliście, ale nie znacie już teraz? Albo może ktoś, z kim straciliście kontakt, ale no, kiedyś mieliście bardzo dobre. Myślę, że Gotye, który śpiewa Somebody That I Used To Know, który jest autorem tej piosenki, może być kimś takim. Zawsze to było bardzo ironiczne, że największy one hit wonder, jaki widział ten wiek być może, także dla nas stał się kimś, kogo kiedyś znaliśmy. Gotye obchodzi dzisiaj urodziny, dlatego właśnie ta piosenka i dlatego także ten temat, dlatego wszystkiego najlepszego ze strony Radia Meteor, ale także on tutaj podsunął nam temat związany z dzisiejszym dniem. Mamy dziś dzień odnawiania znajomości, 21 maja, więc możemy dać się zainspirować i odezwać do kogoś, z kim dawno już nie mieliśmy tego kontaktu. Kontakt się urwał, a może chcielibyśmy, żeby ta znajomość wróciła i odżyła. Jak to zrobić i inne tematy związane z tym, jak te znajomości można odnawiać oraz może po co, to za chwilę, ale mam jeszcze jedne muzyczne urodziny i najszczersze życzenia. Niestety on już mnie nie usłyszy, ale dziś urodziny obchodziłby także The Notorious B.I.G. Także Bigiemu również wszystkiego najlepszego. Niech nas zahipnotyzuje.

0: feeling me? Let's do something.
1: Słuchajcie, Rock Your Body, ale takie ciała również astralne polecamy wam nieco poruszyć, bo nie wiem, czy to kojarzycie, ale mniej więcej w kwietniu na swoim wiecu Donald Trump zapowiedział odtajnianie, ujawnianie dokumentów na temat incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli UFO. Więc dużo o kosmitach, stworach astralno-kosmicznych ostatnio się mówiło, więc oczywiście podchwyciły to również inne miejsca na Ziemi, tak jak chociażby Argentyna, a dokładniej jedna z argentyńskich stacji radiowych, czyli Vorterix, bo tam właśnie miała odbyć się dyskusja na temat UFO.
2: Tutaj akurat podłapano temat UFO, a nie temat odtajnienia tajnych dokumentów przez Donalda Trumpa, ale to już
1: W tych dokumentach pojawiają się
2: dyskusję.
1: Właśnie.
2: Tak. Zaproszono gości do radia, żeby wypowiedzieli się jako eksperci od tematu. No i wiadomo, na taki temat wypowiadają się zazwyczaj ufolodzy, ponieważ oni właśnie zajmują się badaniem tych niezidentyfikowanych obiektów latających, czym UFO jest. No ale była lekka kraksa, można powiedzieć, ponieważ, i to nie jest pierwszy taki przypadek na świecie, ani nawet chyba w tym roku lub zeszłym, zamiast ufologa zaproszono pana doktora urologa.
1: Dokładnie tak. Więc drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby kilkukrotnie weryfikować rzeczy, które sprawdzacie, które czytacie, ludzi, których zapraszacie. I jeżeli nie jesteście pewni znaczenia jakiegoś słowa, to bardzo dobrze jest sprawdzić to znaczenie.
2: Podoba mi się, jak oni zaprosili go i dopiero już na antenie zostało zweryfikowane, że czym on się zajmuje. Został zapowiedziany, mamy tu specjalistę. Skąd wiesz tak dużo na temat kosmitów? No, jestem urologiem, a nie ufologiem.
1: Ale przykre.
2: Później dodano, że on uważa, że możliwe jest istnienie życia na innych planetach, ale
1: to
2: sam w to nie wierzy.
1: To dobrze. Dziękujemy urologowi za to, że wypowiedział się na temat UFO. To jest bardzo ważna wypowiedź. Miło nam, że dowiadujemy się, co sądzą urolodzy na temat UFO.
2: Dobrze wiedzieć. A ty myślisz, że jest?
1: Na pewno. Na pewno.
2: Okay.
1: Nie możemy być sami w przestrzeni tak ogromnej.
2: No tak, dzisiaj kosmos o 22.
1: Autopromocja.

0: Tomek i Bartek mówili wam z 2 godziny temu o chłopcu na koncercie Metalliki, który ma kopnąć raka w tyłek, a my znowu do tego koncertu wrócimy. Oczywiście jak najbardziej pamiętamy o Kacprze, ale my o czymś nieco innym. O tym, jak tłum został zaangażowany pięknie w śpiewanie jednego z polskich takich, powiedziałabym, hymnów czasów minionych, bym rzekła, rockowych hymnów czasów minionych. Chodzi oczywiście o zespół Perfect i Chcemy być sobą.
1: Oczywiście. Tutaj Metallica myślę, że nie zaskoczyła tym, że gra polski utwór, ponieważ to jest już pewna tradycja, że na koncertach w Polsce pojawiają się właśnie polskie szlagiery. Kiedyś był już Jam, który był chyba najbardziej, najgłośniejszą akcją tego typu, ale teraz w Chorzowie zagrała Chcemy być sobą Perfektu właśnie.
0: Dokładnie tak. I jako ciekawostkę warto również dodać, że Metallice udało się pobić rekord frekwencji obiektu, właśnie frekwencji Stadionu Śląskiego. Rekord ten był ustanowiony przez Dawida Podsiadła, jednak teraz faktycznie tę nagrodę, właściwie w jakiś sposób nagrodę, dzierży zespół Metallica.
1: Tutaj James Hetfield twierdzi, że po raz trzeci w czasie obecnej trasy udało im się ustanowić rekord frekwencji danego obiektu, chociaż jemu wydawało się, że jest ponad 90 tysięcy fanów, a Stadion Śląski podaje, że było to 88 tysięcy z haczkiem.
0: No, trudno, można się o te 2000 pomylić. Ja daję na to małe przyzwolenie, nie ma problemu. Polecam wam sobie zerknąć, jak pięknie to brzmiało, bo nawet nie chodzi o to, że Metallica jakoś honoruje to, że są w Polsce i śpiewają te nasze polskie hymny, ale wydaje mi się, że piękne przede wszystkim jest to, jak ludzie się w to angażują i jak ludzie śpiewają i jak bardzo taki jest to element, który tę wspólnotę w jakiś sposób zakrzewia i tę wspólnotę bardzo, ale to bardzo mocno buduje. Był Scena w Warszawie Niemena, był Wehikuł Czasu Dżemu, był Manam i Kocham Cię, Kochanie Moje, no więc na Perfect również musiało paść.
1: Myślę, że to piękne, że w taki sposób w ogóle wpadli na to, żeby jakoś uhonorować miejsce, w którym grają, a my uhonorujemy może utwór, który grali, ten, tak, o którym myślę, że najwięcej było głośno.

0: promocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: i Jackie Down the Line. Piękna piosenka pięknego zespołu z pięknego albumu i o pięknym temacie, ale wiecie, co jest jeszcze piękne? To, że dzisiaj nie jest New Music Friday. Mamy dzisiaj czwartek, jak ustaliłyśmy już wielokrotnie. Dziś jest czwarty dzień tygodnia, a to nie jest dzień na większość premier muzycznych w świecie muzyki, jednak ten piątek jest najbardziej premierowym dniem tygodnia, ale dzisiaj także jakieś premiery miały miejsce. Wczoraj także. Wczoraj wyszedł nowy album Blade'a, polecamy. Dzisiaj wyszły nowe single Palucha, polecamy. Ale dzisiaj także wszystkie fora internetowe zajmujące się muzyką i całe środowisko muzyczne zwraca swoje oczy głównie w stronę JPEG Mafii i jego nowego albumu, bardzo wyczekiwanego zresztą, Experimental Rap. Więc właśnie, w Radiu Meteor właśnie minęła godzina 12 i myślę, że o 12 już na takie szaleństwo jak puszczenie jednego z utworów z tego albumu można sobie pozwolić. Dlatego prosto ode mnie, do was, dla was, Burning Hammer z nowego albumu JPEG Mafii.
1: Sticks up!

Mam nadzieję, że poczuliście się i eksperymentalnie, i rapowo. To była propozycja z nowego albumu JPEG Mafia, Experimental Rap. A ja szybko jeszcze powiem o tym, o czym pewnie już wszyscy słyszeliśmy, czyli Drake wydał 3 albumy nawet. Myślę, że tutaj pomysł podłapany od znanego polskiego rapera Maty, który także planował wydać 3 albumy, ale w końcu wydał 1, na którym są 3 płyty na streamingach. Dlatego z tej okazji także Drake na antenie Radia Meteor, ale Drake z czasów, nie Skorpiona, na którym się zaczął, pozdrawiamy hip-hop krytów, nie z czasów obecnych albumów, nawet nie z czasów z zeszłego i poprzedniego roku, czyli beefu z Kendrickiem, ale z czasów, kiedy wszyscy się jeszcze lubili, albo przynajmniej dobrze udawali i ich stary utwór.

0: crazy for problems. This one, Rick. Sorry, musiałam.
1: Okej, okay, to jest okej, okay, to jest okej. Okay. 99 Problems, Jay-Z. I my tutaj chcemy powiedzieć o, jak to niektórzy mówią, średnio umiarkowanie bystrym sportowcu, który ma, nie wiem czy 99 Problems, ale ma jeden dosyć poważny problem. Otóż słuchajcie, pan Wojciech Sobierajski jakiś czas temu pochwalił się w swoich mediach społecznościowych tym, jakoby pobił rekord Polski w wielkości złowionego szczupaka. Aktualny rekord to 131 cm. Pan Wojciech mówił, jakoby złowił szczupaka o długości 133 cm. Problem jest jednak taki, że nigdzie nie podał tej informacji i na przykład ta informacja nie pojawiła się w czasopiśmie pod tytułem, żebym teraz nie przekręciła, Wiadomości wędkarskie.
2: Zgadza się. Tutaj więc no, branżowa prasa milczała na temat tego rekordu, ale no, pan Wojciech Sobierajski musiał postarać się, żeby rekord pobić. Jakby znany jest pod pseudonimem rekordzista, a myślę, że pseudonim go zobowiązywał po prostu.
1: No oczywiście, że tak. Jak podpowiada nam Bartosz Łęczuk, prowadzący Łętkowanie, no tata Wojciecha miał łowić tego szczupaka i Wojciech Sobierajski miał być jedynie podbierakowym. Czy to prawda? Nie wiemy, jednakże się domyślam. No niestety kłamstwo ma krótkie nogi i o wszystkim z czasem dowiedziała się opinia publiczna i sportowiec, właściwie rekordzista, zobowiązał się... Właściwie inaczej, przeprosił za podanie tych nieprawdziwych informacji, więc ładnie i w ramach zadośćuczynienia zobowiązał się do przeprowadzenia w przyszłym tygodniu akcji sprzątania brzegów Jeziora Żarnowieckiego, więc tutaj okej. Okay.
2: No okej, okay. Podoba mi się, że sam na to wpadł, bo nikt mu nie kazał, on sam po prostu zobowiązał się, że przeprowadzi akcję sprzątania i skwitował swój post z przeprosinami i tą deklaracją, piękną frazą, tylko zwycięstwo, wykrzyknik, emotka korony. Więc no myślę, że pan Wojciech nie szczególnie przejmuje się tym, że został złapany, on po prostu się przyznał, po prostu stwierdził, że zadośćuczyni i winner mindset mu pozostaje.
1: Zdecydowanie. Możecie go kojarzyć również z jego innych ekscesów, bo na przykład w roku 2023 wniósł ważący 50 kg kamień na szczyt Rysów, chcąc zwiększyć wysokość najwyższego polskiego szczytu w taki sposób, aby sięgnęła ona 2500 metrów nad poziomem morza. No, pomysł bardzo szalony. Również prowadzący Łętkowanie Bartek Łęczuk wspomniał nam o tym, jakoby robił to na boso, jeżeli się nie mylę.
2: To były inne rekordy, bo wiesz, co on jeszcze robił? On nie tylko chciał zbudować górę na jeszcze wyższą, on także przeszedł przez Orlą Perć na boso i ustanowił rekord przejścia na boso przez Orlą Perć. Także gratulujemy rekordziście, czekam na kolejne ekscesy, czy kolejne przedsięwzięcia, można powiedzieć.
1: Tak, przedsięwzięcie, projekty.
2: Projekty, no i na jeszcze lepsze przydomki, takie jak rekordzista i bystry sportowiec.

0: No słuchajcie, o UOKiK-u mówi się dosyć dużo. Rozwinę znowu skrót, bo on czasem wprowadza w błąd. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Właśnie to miejsce nałożyło wysokie kary na pewną spółkę, a dokładniej na spółkę Mobile Marketing Center i zarządzającego właśnie tą spółką w związku z naruszeniem praw klientów, ponieważ według UOKiK-u firma ta miała wprowadzać konsumentom w błąd, oferując im darmowe kursy i powołując się na fundusz europejski, który nigdy nie istniał i nie istnieje.
1: To jest przekręt, który jest wręcz rozrywkowy, jak czyta się na temat całej akcji. Firma zajmowała się sprzedażą multimedialnych kursów językowych i powoływała się właśnie na rzekome dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Wsparcia Nauki Języków Obcych i Edukacji, dzięki czemu mogli obniżyć ceny kursu językowego nawet o 87%.
0: No niesamowita promocja, bym powiedział. Oprócz tego było tam jeszcze kilka innych nielegalnych praktyk. Na przykład to, że umowy zawierane były podczas rozmowy telefonicznej. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, bo umowa musi być zawarta na jakimś trwałym nośniku, no czym oczywiście nie jest rozmowa telefoniczna. No i dodatkowo konsultanci nie informowali w sposób przejrzysty o tym, że ta właśnie wymiana zdań ma charakter handlowy i nie mówili rozmówcom o prawie do odstąpienia od umowy.
1: Powiem tak, nieładnie.
0: Brzydko.
1: Podsumował wszystko Tomasz Chrusny, prezes UOKiK-u, mówiąc, że nie ma zgody na budowanie modelu biznesowego w oparciu o dezinformację i manipulację. Odpowiedzialność za świadome wprowadzenie konsumentów w błąd musi mieć również realny wymiar, stąd kary pieniężne, nałożone zarówno na spółkę, jak i osobę nią zarządzającą. A kara została nałożona w wysokości ponad 2,2 miliona złotych.
0: Co ważne, jest to już kara prawomocna, a jeszcze, tak jak wspomniała Aga, osoba z zarządu spółki, która świadomie dopuściła do łamania prawa, również będzie musiała nieco zapłacić i będzie to 420 tysięcy złotych. Tej osobie jednak przysługuje prawo do odwołania się do sądu. Ciekawe, czy z tego prawa skorzysta, ciekawe, jak ta sytuacja tak naprawdę wyglądała, ale my wiemy jedno. Cieszymy się, że chociaż UOKiK zawsze stoi na naszej straży.
1: Tak, kolejne zwycięstwo dla konsumenta. Dziękujemy.
0: Amen.

0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty, o czym już zdążyłyśmy powiedzieć. I z tej okazji przychodzę nie tylko z ciekawostką, ale także z pytaniem do ciebie, Michalino.
1: No słucham.
0: Najpierw ciekawostka. Czy wiesz, czym jest teapot?
1: Nie mam zielonego pojęcia. To nie tak, że mi to tłumaczyłeś 5 minut temu.
0: Nie, bo wiesz, ja tylko wprowadziłam w temat. Jeśli wy nie wiecie, czym jest teapot, po polsku można powiedzieć, że to jest figurka herbaciana, figurka miłośnika herbaty. Jest to właśnie taka figureczka, najczęściej ceramiczna, wykonana z porowatej gliny, zaraz powiem dlaczego, którą stawia się na swojej tacce na stoliku do herbaty. Jeśli jesteście miłośnikami herbaty, to na pewno wiecie, jak tradycyjnie według chińskich obyczajów powinno się tę herbatę zaparzać. I właśnie do tego są dedykowane takie stoliczki i taceczki, na których stawiamy nasz czajnik, nasze filiżanki oraz właśnie nasze figurki. I figurki służą głównie do tego, żeby wyglądały fajnie, śmiesznie i słodko i żeby na nie wylewać te partie herbaty z tych zaparzeń, bo tych zaparzeń jest wiele, które nie dodają się do picia lub nie są najlepsze, lub po prostu mają w sobie fusy i coś trzeba z nimi zrobić. Najczęściej także uznaje się, że to jest pewna ofiara dla na przykład bogów, dla bożków, dla mitycznych postaci, bo także ich kształt te figurki często przyjmują, bądź po prostu jako nie tylko ofiara dla tej figurki, lecz po prostu takie jej nakarmienie. Te zwierzątka są formowane w zwierzęta zodiaku, chińskie stworzenia mityczne, takie jak smoki, takie jak piksiu, lub historyczne lub mityczne, tak jak powiedziałam, związane właśnie z chińską mitologią. Mają symbolizować najczęściej szczęście, fortunę i pomyślność.
1: Zgadza się. Współcześnie, co jest nieco nietypowe dla chińskiej tradycji, głównym zadaniem tych herbacianych zwierzaków jest faktycznie sprawianie przyjemności, tak współcześnie mówiąc, i dotrzymywanie towarzystwa. I właśnie to polanie herbatą ma być rewanżem za to, że ten zwierzak z nami wytrzymuje i że z nami w ogóle tutaj siedzi. I tak jakby miał wybór.
0: Tak jakby miał wybór, ale może mu się podoba, bo no właśnie. One właśnie wykonane są z gliny, która jest chropowata i porowata, co sprawia, że kiedy polewamy przez długi czas herbatą, nabierają patyny, nabierają koloru herbaty oraz aromatu herbaty. I odwdzięczają się pięknym, taką ewolucją własną.
1: Tak, to zdecydowanie. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że jeżeli jesteście miłośnikami herbaty i właśnie to takie nieco bardziej ceremonialne, chociaż to nie jest ceremonialne, parzenie herbaty was interesuje, to warto w takiego herbacianego przyjaciela się zaopatrzeć. Widzę, że są tutaj naprawdę różne wzory do wyboru i są one naprawdę przeurocze i przewspaniałe. Najbardziej mi się podoba żaba.
0: No właśnie, chciałam cię zapytać, jakie zwierzę albo jaką figurkę, albo jaką postać ty byś sobie wzięła za tipeta?
1: Ja bym sobie wzięła rudą pandę, bo się z nią bardzo identyfikuję i wydaje mi się, że jakoś to koresponduje z tematem, ale jak tak oglądam, to żaby również mnie bardzo urzekają.
0: Dobrze. Ja bym na pewno chciała kotkę, ale to wiecie, ja bym mogła mieć kotki prawdopodobnie wszędzie. Także dzisiaj życzymy smacznej herbatki, myślę. I pozdrawiamy Tea Time, Julii, Hasiuk.
1: Pozdrawiamy, a teraz spotkajmy się w połowie drogi z Black Eyed Peas.

0: Radio Meteor. Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę

0: jak dziś. Dzisiaj jest czwartek, wczoraj była środa, dobrze, że mi
1: czwartek,
0: nam...
1: na.
0: Dobrze, że wideo też tutaj...
1: I tak dalej, na.
0: To są tak samo amatorzy nazw dni tygodnia jak my. Dzisiaj tak. Sobie jednak odpuściłyśmy to wymyślanie nowych nazw tygodnia. Myślę, że takiej potrzeby na razie nie ma. No, były cyfry
1: trzytek.
0: Od...
1: Był trzytek na środę.
0: Dobrze.
1: Wtorek, trójtek.
0: Dwutek, trójtek, czwartek i piątek.
1: No fajne.
0: No fajne, dobrze. A potem sobota i niedziela. I tak to się kręci. No ale dzisiaj mamy czwartek i przy tym czwartku może zostaniemy. Właśnie kończy się Kto późno wstaje z Agnieszką Dłoczym i Heleną Dłoczewską, ale
1: smutne.
0: My jeszcze nie mówimy ostatniego słowa. Musimy wam przypomnieć, co po nas.
1: Przede wszystkim o 14.15 zapraszam serdecznie do Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Autopromocja. Jednakże jeżeli jesteście amatorami słuchania Radia Meteor, co jest jak najbardziej wskazane, no to mamy dla was kilka innych propozycji już od godziny 15.
0: Zgadza się. Najpierw gitarowe hymny oraz nowa Air Metalu, które zagrzeją antenę aż do 15, a o 15 Bartosz Łęczuk tą anteną się zajmie i opowie co nowego w Poznaniu w notatkach z Poznania.
1: Jak najbardziej. 17 do 18 to czas na kulturę, a właściwie kącik popkultury Julii Okoniewskiej.
0: Później o 18, od 18 do 20 Igor Kwasigroch i Aleksander Kluczyński w Planecie Sportu.
1: O godzinie 20 magazyn muzyczny Jakuba Karpowicza.
0: A o 21 Mikes and Dunks. Dzisiaj ponownie trio Jakub Cichy, Jędrzej Kaczmarek oraz Dominik Maćkowiak.
1: 22 to czas na kosmos Agnieszki Tułacz i zobaczymy, czy Agnieszka zdementuje plotkę, jakoby dzisiaj był Dzień Kosmosu.
0: Jest to plotka, jest to mit i więcej powiem właśnie o 22. Zapraszam w kosmos.
1: No i my z wami słyszymy się za tydzień.
0: Ach, nie mogę się doczekać.
1: To będzie długi czas. To będzie długie oczekiwanie.
0: Wiesz co, ja tutaj tak mi się podoba w tym radiu. Radio jest magiczne, aż mi się chce posłuchać piosenki do radia.
1: Radiowej piosenki?
0: Tak, Afromental na szczęście taką nagrało.
1: Radio Song Afromental.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteo.

0: dziewczynką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: промоція. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co uda

stanąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

spowolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy Gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku.
6: Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
7: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
2: Kącik popkultury.
3: Wybiła godzina 17, a w czwartek o tej godzinie oznacza tylko jedno: pora na kącik popkultury, który poprowadzi dla Was tradycyjnie już Julia Okoniewska. I dzisiaj taki temat trochę dla mnie wspominkowy i myślę, że dla także wielu z Was również, czyli temat anime, po prostu japońskich animacji, czy to mówimy o serialach, czy to o filmach. I z jednej strony chcę Wam po prostu przedstawić taką krótką, szybką historię, jak to animacja właśnie z kraju kwitnącej wiśni stała się globalnym fenomenem, ale chciałabym także opowiedzieć o tym, jak zmieniała się perspektywa patrzenia właśnie na to medium, bowiem przez wiele lat patrzono na nie z góry. Uważano, że to bardziej rozrywka dla dzieciaków, że jeżeli ktoś się tym interesuje, no to pewnie gdzieś tam mentalnie może zatrzymał się na przedszkolu, no bo przecież wszystkie anime to tylko Pokémony, prawda? Albo jakieś Naruto. Tymczasem anime, jak zwykły serial, jak zwykły film, ma wiele gatunków, ma wiele tematów również dla osób pełnoletnich. I właśnie historię anime i o tym, jak to podejście do niego się zmieniło, usłyszycie właśnie dzisiaj. A realizować mnie będzie Kamil Derliński, a ja Was serdecznie zapraszam najpierw na muzykę z jednego z bardziej znanych, kojarzonych tytułów One Piece, pierwszy opening We Are One od Hiroshiego Kitadaniego.

Sam początek animacji japońskich sięga roku 1907. To właśnie wtedy ukazało się na światło dzienne produkcja Katsudo Shashin, która była po prostu historyjką o chłopcu w stroju marynarza, który rysował znaki. I sam film został odkryty w roku 2005 i początkowo były to dosyć proste animacje, zresztą nie było to takie nietypowe dla Japonii, mówimy przecież o początku XX wieku, sam początek kinematografii, w tym kinematografii animowanej. Jednak ogromnym wpływem dla samej Japonii, ale nie tylko Japonii, bo jednak powinniśmy tutaj mówić o historii animacji o skali światowej, było pojawienie się oczywiście na świecie Walta Disneya, a zwłaszcza filmu Królewna Śnieżka od Disneya z roku 1937, czyli pierwszy film animowany pełnometrażowy w kolorze. I wiele osób na całym świecie było pod ogromnym wrażeniem dzieła amerykańskiego i w Japonii, kiedy już zaczęły pojawiać się te, prawda, filmy animowane, już trochę bardziej rozwinięte, także i zawierające tę bardziej rozbudowaną fabułę, to i właśnie ta kultowa bajka od marki Myszki Miki zrobiła ogromne wrażenie na Japończykach, w tym na Okawie Hiroshim, który był prezydentem Toei, która była firmą filmową. I to zrobiło na nim naprawdę ogromne wrażenie, to zostało nim na nim w jego umyśle na bardzo długo, do tego stopnia, że w roku 1956 zbudował nowoczesne studio, które zwane jest dzisiaj szerzej i znane oczywiście jako Toei Animation. I jego ambicja przy tworzeniu tego studia była bardzo prosta. Było to chęć stworzenia Disneya, ale takiego wschodniego dla Japończyków. I tak naprawdę tu też możemy mówić o kolejnych takich krokach do tego, co znamy jako anime. Ale jak tak mówię, anime, anime i anime, to o co właściwie chodzi? Bo z naszej perspektywy anime, no to jest przecież animacja japońska. To jest praktycznie osobny gatunek animacji, jaki istnieje. Tymczasem, jeżeli zapytamy się takiego przeciętnego Japończyka o anime, no to dla niego anime to nawet będą takie filmy o Asterixie chociażby, albo kreskówki z Cartoon Network, ponieważ anime to jest po prostu znaczenie animacji, czyli filmów rysunkowych, tylko właśnie no z perspektywy naszej to jednak jest to twór zupełnie inny niż ten znany nam z kontynentu europejskiego. Kolejnym takim bardzo ważnym punktem dla rozwoju anime był rok 1963, ponieważ wtedy Fuji Television wyemitował początek serii telewizyjnej Tetsuan Atomu, która myślę może wam za bardzo nic nie mówić, ale nazwę Astro Boy, jeśli siedzicie bardziej w tematyce japońskich animacji, już pewnie kojarzycie. Zresztą sama ta seria

taki impuls do tworzenia kolejnych nowych serii dla dzieci. Znaczy dla dzieci, to właśnie powinnam też powiedzieć, że te animacje także były takie robione z myślą o dzieciach. I to wszystko się zmieniało i później przyszły lata 80. i 90., które także przyniosły w japońskiej animacji dosyć istotne zmiany, ale jakie to były, no to powiem wam już za chwilę, a przed wami utwór Moonlight Legend od DALI.

Słuchasz Radia Meteor. Utwór, który przed chwilą usłyszeliście, wiele z was na pewno kojarzy. Jest to opening z Czarodziejki z Księżyca, jednego z najbardziej znanych serii anime w historii. Jednak na chwilę odłożę Sailor Moon na bok i przejdę od razu do roku 85, bowiem wtedy powstało inne bardzo ważne studio dla historii, powiedziałabym, nie tylko japońskiej animacji, ale filmu animowanego na całym świecie, bowiem właśnie wtedy do życia powstaje studio Ghibli, które myślę wiele z osób może kojarzyć. Zostało założone w wspomnianym przeze mnie roku 85 przez Hayao Miyazakiego oraz Isao Takahate, którzy zaczęli, najbardziej byli znani, tutaj powinna mówić, to studio było znane, z filmów pełnometrażowych, które bardzo często poruszało tematykę natury, tematykę rodzinną i tak dalej, i tak dalej. I samo to studio potrzebowało wielu, prawda, prób, błędów, różnych filmów i tak naprawdę ich filmy zaczęły być bardzo dobrze kojarzone za granicą i myślę, że oczywiście mojego sąsiada Totoro wiele osób zna, zresztą tytułowy bohater jest obecnie maskotką całego studia i poczta

Kiki, rok, film z 89 roku, jest uznawany za taki pierwszy hit box office dla całego studia. I tak naprawdę właśnie studio Ghibli też stało się taką furtką dla wielu osób, jeśli chodzi o zapoznanie się z animacją japońską, bo jednak ona różniła się od tego, co znano już na zachodzie. Mówimy tu cały czas jednak o Waltie Disneyu i z jednej strony też Ghibli przedstawiało te historie takie dla rodziny, bo miało tą taką przyjemną atmosferę, miło muzykę, taką grafikę miło dla oka, ale jednak Ghibli momentami też nie bało się mówić o tych tematach trudniejszych, takich jak ekologia, takich jak połączenie człowieka z naturą, nie bało się też takich bardziej odważnych scen i myślę, że to jest taki w ogóle trop typowy dla japońskich animacji w porównaniu do tego, co mamy na zachodzie, ale to właśnie Studio Ghibli też stało się taką furtką dla między tym wschodem a zachodem. Ale jeżeli powrócimy do takiego typowego podejścia do anime, czyli że to jednak jest, prawda, serial, który znamy z telewizji, no to lata 90. były bardzo istotne dla wielu osób z tego względu, że to właśnie wtedy w wielu krajach na zachodzie zaczęto pokazywać te oto animacje w telewizji, czy to amerykańskiej, czy to w Wielkiej Brytanii, ale także i u nas w Polsce, kiedy w końcu mieliśmy dostęp do większej liczby kanałów. I tutaj mówię o takich tytułach jak Dragon Ball, Czarodziejka z Księżyca, którą mogliście usłyszeć. Zaczęto także pokazywać to ambitniejsze kino, jak chociażby Ghost in the Shell miało w latach 90. swoją premierę. Zaczęto mówić o tych seriach takich innych. W Polsce zaczęto chociażby pokazywać także Saint Seiya, czyli o Strażnikach Zodiaku. Była także Captain Sakura, Ranma 1,5. To wszystko zaczęło się pokazywać w naszej tej zachodniej telewizji, dla którego widzę była to trochę nowość i była to jednak taka świeżynka na naszym rynku, że takich historii za bardzo u nas się nie pokazuje, albo były one trochę inne. A w Japonii już wtedy one były już troszeczkę normą, bo sama ma na przykład gatunek Magical Girl, tutaj mówimy o Sailor Moon, już w Japonii się trochę mimo wszystko zakorzenił. Dlatego jednak my mieliśmy takie, to jest coś nowego, to jest bardzo fajne. No i także nie możemy zapomnieć, że w latach 90. swoją premierę miały Pokémony. Również jedna z najbardziej znanych animacji na świecie, która odcisnęła swoje piętno już w historii japońskich animacji i też gier i nie tylko, bo tak naprawdę mówimy tutaj o grach, mówimy tutaj o kartach, mówimy o anime. Ale w latach 90. powstała chociażby jeszcze jedna kultowa już seria anime, Neon Genesis Evangelion. I ja z openingiem do tej oto serii na chwilę was zostawiam.

Kiedy mieliśmy lata 90. i wspomniane przeze mnie anime, to one często pojawiały się w takich momentach, kiedy wiele osób, które później zaczęły coraz bardziej interesować się japońską animacją, były dziećmi lub nastolatkami. I właśnie to był początkowo taki częsty, docelowy target, jeśli chodzi o wybór japońskich animacji, które puszczano w telewizjach. Tylko tu od razu trzeba też wspomnieć, że trochę inaczej wyglądało to emitowanie tych odcinków anime w czy to telewizji amerykańskiej, kanadyjskiej, niemieckiej i tak dalej, niż to, co było w Japonii, bowiem panowała wtedy ogromna cenzura. Co mam przez to na myśli? Na przykład w takim One Piece mogła chociażby pojawić się taka postać w kadrze, która pali papierosa. No ale na zachodzie, no kto to by mógł pomyśleć, żeby dziecko patrzyło, jak jakaś postać pali papierosa. No toż to jest niedorzeczne. No to ona była zamieniana i zachodni widz otrzymywał taki sobie oto obrazek, jak to, że postać ma w ustach lizaka, a nie papierosa. Ocenzurowano bardziej często brutalne sceny, zmieniano dialogi, albo wręcz zmieniano koncept fabularny, czy całkowity koncept dialogów, czy nie wiem, jak to najlepiej określić, układ, a właściwie nie wiem, celowość postaci. Mam tu na myśli to, że chociażby we wspomnianej przeze mnie już dzisiaj Czarodziejce z Księżyca mamy postać Sailor Neptuna i Sailor Uran. I w oryginalnej japońskiej animacji, jak i mangowym pierwowzorze, te bohaterki są ze sobą razem. Są po prostu parą. Ale no, na zachodzie to trochę tak nie przeszło. Dlatego zmieniono ich z pary na kuzynki. Co w wielu przypadkach dałoby się to jakoś w miarę ukryć za pomocą dialogów, tak niektóre sceny mogły wyglądać troszeczkę dziwnie, jak się o tym pomyśli, że to miałyby być kuzynki i wyglądałoby jeszcze gorzej niż faktycznie miałoby zostać to ukazane jako taki tradycyjny, nazwijmy to, związek. I inny taki przykład, o którym myślę w przypadku tej cenzury, to to, co się wydarzyło w serialu Król Szamanów, który może część z was doskonale pamięta z Jetixa, które mieliśmy okazję oglądać u nas w Polsce. Tam między innymi była postać Rena i my mieliśmy to zaserwowane w taki sposób, że on miał konflikt ze swoim wujem i później w jednym odcinku była wielka walka między nimi. No to my mieliśmy, że właśnie, że to był wuj, a w oryginalnym japońskim dubbingu to był ojciec głównego bohatera, bo też jakoś uznawano, że to nie może być tak, że to może być jakaś walka ojca z synem. I tutaj też od razu powiem, że to, co my otrzymywaliśmy w Polsce, jeśli chodzi o wersje dubbingowe danych anime, to było tłumaczenie z wersji angielskiej, nie oryginalnej japońskiej, więc my otrzymywaliśmy to, co chociażby widzieli Amerykanie. I kiedy wspominam o Królu Szamanów, to muszę od razu też wspomnieć o tych hitach początku lat 2000, które mogliśmy oglądać w Polsce na takich kanałach jak Cartoon Network, jak Jetix, chociażby Polsat, mówią Król Szamanów. Nie mogłabym zapomnieć oczywiście o Naruto. Było także i Yu-Gi-Oh! Pojawiła się także seria Bakugan. Później, gdzieś w okresie 2012, to pamiętam, był okres zbliżającego się turnieju piłkarskiego, pojawiła się Inazuma Eleven. I to także były takie seriale dla wielu osób właśnie związane z dzieciństwem, bo oglądało się je za dzieciaka z polskim dubbingiem. Ale tu właśnie pojawia się ten aspekt, jak widziano anime, że przez wiele lat to właśnie była taka rozrywka dla dzieci, że to dzieciaki oglądają, albo jak prawda młodzież, bo tutaj mamy na przykład historyjkę o ninja, tutaj One Piece to o piratach, tutaj Czarodziejka z Księżyca, czyli Magical Girls walczące o to, żeby zło nie zawładnęło światem. I później, kiedy
zaczęto patrzeć na osoby, które zaczęły się trochę tym bardziej interesować, nie tylko tym, co było dostępne w telewizji, tylko zaczęto szukać anime, które nie były przetłumaczone na dubbing, tylko trzeba było je oglądać z napisami, gdzie w tle leciał, prawda, oryginalny dźwięk japoński, no to wtedy zaczęła ta historia pokazywać się inaczej, bo pojawili się tak zwani otaku, czyli właśnie fani anime, którzy w naszym kraju otrzymali mało chlubne przezwisko zaczynające się na mango i tutaj zakończę, ale skąd to podejście się wzięło? Jak wyglądało to podejście do fanów mangi i anime właśnie gdzieś między rokiem 2010 a 2020? Opowiem wam już za chwilę, a ja tymczasem zostawiam wam z utworem od zespołu Goose House Hikaru Nara.

0: Radio Meteor.
1: W okresie, o którym wspomniałam, bardzo często używano takiego określenia jak whip. I było to slang na osobę, mówimy tutaj raczej o osobach z zachodu, które miały taką skrajną, obsesyjną fascynację na Japonię, jej kulturę, popkulturę, zwłaszcza anime oraz mangę. I często takie osoby, które najzwyczajniej w świecie to lubiły, były przedstawione jako takie, nazwijmy to, piwniczaki, że one tylko siedzą w domu, oni oglądają te chińskie bajki, bo przecież to takie podejścia Chiny, Japonia to jedno i to samo. I są to często rzeczy bardzo dziwne, jakieś głupie, pewnie dziecięce, bo Naruto kojarzę, no to pewnie to jest jakaś taka bijatyczka, a tu jakieś świecące się miecze, dziwne okrzyki, dziwny język, bardzo specyficzna kreska. To wszystko sprawiało, że to zainteresowanie mangą i anime było bardzo niszowe, ale to głównie, wydaje mi się, dzięki mediom społecznościowym ta część fanowska, ten fandom mangi anime, i nie mówię to tylko o konkretnie fandomie, nie wiem, Naruto, Pokemonach, czy takiego Shingeki no Kyojin, tylko ogólnie o całym tym gatunku, oni się jednoczyli właśnie na forach internetowych. W czas tej złotej erze Tumblera, gdzie można było się wymieniać artami i gifami, na YouTubie pojawiało się wiele kanałów poświęconych głównie mangą i anime, że były tam recenzje, zapowiedzi nowych sezonów, wszelkie listy ikonicznych openingów, część z nich możecie sobie dzisiaj posłuchać. I to wszystko sprawiało, że ta grupa fanów rozrastała się, bo skoro te osoby nie mogły na żywo pogadać z kimś o swoim hobby, no to mogły je znaleźć często w internecie, zwłaszcza jeżeli, jak mówimy o seriach mniej popularnych, które jakoś nie były tymi najbardziej topowymi tytułami w danym sezonie, w danym roku, tylko na przykład ktoś polubił coś bardziej niszowego. No to miał odpowiednie fora internetowe, konta na Tumblerze, kanały na YouTubie, które by się tym zajmowały. I tak naprawdę innym takim miejscem, które mocno scalały fanów mangi anime, były wszelkiego rodzaju konwenty. Mamy nasz Pyrkon, który jest oczywiście konwentem fantastyki, ale jednak przecież nawet tam jest teraz obecna osobna część właśnie dla fanów animacji japońskiej. Są także i konwenty, które są stricte przeznaczone dla fanów mangi i anime, gdzie, prawda, są odpowiednie panele, prelekcje i tak dalej, i tak dalej. Zresztą innym takim przykładem tego, jak na przykład w naszym kraju to się rozwijało, to, że zaczęło pojawiać się coraz więcej wydawnictw, które zaczęły mangi wydawać. Im bardziej rozrastała się ta fanbaza fanów mangi i anime, to zaczęły to wydawać coraz więcej tytułów, zarówno tych niszowych, ale tych takich największych tytułów, jakie były obecnie popularne na rynku, bo anime oczywiście sprawiały, że dana manga stała się popularna, a jeżeli coś stawało się popularne, no to nasze wydawnictwo mogło to zauważyć, okej, no to my to wydajemy. Oczywiście jedno z wydawnictw w Polsce, przecież mamy ich obecnie kilka. I przez wiele lat było właśnie to podejście, że są ci oni, te weeby, te otaku, ci fani japońskiej animacji, którzy by żyli sobie w tej swojej niszy, ale był też in mainstream. Ale w pewnym momencie zaczęło się to przełamywać, bo samo kino też często inspirowało się filmami z Kraju Kwitnącej Wiśni, mówię o tych pełnometrażowych swoich produkcjach, ale także zaczęto także bardziej interesować się tymi zwykłymi, nazwijmy to tak, anime, czyli seriach telewizyjnych. I w mojej opinii kluczowy był rok pandemiczny, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, nasze możliwości były trochę ograniczone i wiele osób zaczęło sobie szukać nowych zainteresowań, nowych hobby. I takim sposobem wiele osób dotarło właśnie do anime, które zaczęli namiętnie oglądać. I efekt tego widzimy właśnie teraz, a ja w tym momencie zostawiam was z jednym z wielu openingów do serii Naruto.

jednak nie tylko sam fakt pojawienia się pandemii sprawił, że część osób tak nagle zainteresowało się tą japońską animacją, tymi seriami i tak dalej. Również istotny wpływ miał fakt, że wiele z nich zaczęto pokazywać w wszelakich platformach streamingowych, takich jak Netflix, Crunchyroll, który również stał się platformą, która właśnie skupia się na emitowaniu anime. I dzięki temu, że część osób miała taki łatwiejszy dostęp do tego dla nich nowego medium, także sprawiło, że anime stało się popularniejsze, bo część nagle osób nagle wiedziała, o, mogę sobie to tutaj obejrzeć. Dla części było ułatwieniem fakt, że pojawiały się serie z dubbingiem, bo część osób jednak boi się tych napisów i woli jednak się skupiać na tym, co słyszy, ogląda, nie martwiąc się o napisy. I dzisiaj mamy tak naprawdę ogromny boom, jeśli chodzi o anime, wejście w ten taki mainstream, bym wręcz powiedziała. To wszystko też sprawiły takie serie, nie tylko jak Naruto i One Piece, bowiem to są takie serie już kultowe, znane, które są z nami już od wielu, wielu lat, ale takie serie jak Attack on Titan, Demon Slayer, jak Chainsaw Man, te takie serie, które weszły już poza anime, że nawet jeśli ktoś specjalnie się tym nie interesuje, no to gdzieś, a usłyszałem o tym tytule, no to gdzieś sobie obejrzę. Co więcej, coś, co kiedyś wydawałoby się niemożliwe do zrobienia, dzisiaj także jest normą. I mam tu na myśli pokazywania filmów pełnometrażowych, tych japońskich, ale tutaj nie chodzi mi o studio właśnie Ghibli, czy o takie, nazwijmy to, poważniejsze studia, które głównie zajmują się filmami pełnometrażowymi, tylko właśnie na przykład filmy pełnometrażowe do takiego serialu animowanego jak Demon Slayer, że one zaczęły być pokazywać w kinach tych zachodnich, nie tylko japońskich, bo w Japonii oczywiście wcześniej normalnie pokazywano te filmy w kinach, podczas gdy zachodni widzowie często po prostu musieli ich szukać gdzieś tam w internecie i jeszcze czekać, aż ktoś z nieoficjalnych źródeł przetłumaczył oczywiście te filmy i te seriale. I to także pokazuje, jak bardzo przeszło to wszystko w ten tak zwany mainstream. Dzisiaj też nie ma problemu, żeby kupić sobie jakieś gadżety z anime, nie trzeba szukać specjalistycznych, że tak to nazwę, sklepów, żeby się zaopatrzyć w tego typu rzeczy, tylko wystarczy przejść się po zwykłych sklepach u nas tutaj właśnie w Polsce i mamy do nich łatwy dostęp. Co więcej, przez to, że mamy tak szybki rozwój mediów społecznościowych, to również więcej osób mogło odkryć coś takiego jak anime. Dzisiaj takim największym medium jest mimo wszystko TikTok, no i dzisiaj myślę, bardzo łatwo jest znaleźć jakieś edity właśnie z postaciami z anime. Często niektórzy robią cosplaye, niektórzy wykorzystują muzykę ze znanych właśnie jakieś anime. Kto idzie właśnie w ten mainstream? Ludzie się o tym dowiadują i się zastanawiają, ej, co to jest? Chcę sobie to znaleźć i sobie odsłuchać. No to właśnie mają taką możliwość do zrobienia. I to też właśnie pokazuje tą taką ciekawą zmianę, że dzisiaj anime to nie jest coś, z czego się śmiejemy, że śmiejemy się z kogoś, że oglądasz jakieś chińskie bajki. Dzisiaj jest to hobby jak hobby. Zresztą to także, wydaje mi się, jest pokazywane przez osoby znane. Dzisiaj część sportowców chociażby też przyznaje się, że lubi oglądać mangę anime i na przykład jak mają cieszynki po golach, no to wykonują gesty znane z anime. Na przykład takimi piłkarzami, którzy robią takie rzeczy, są Dominik Solanki, jest Julian Brandt, Karim Adeyemi i mówią, nie jest to dla nich coś niezwykłego. Co więcej, pokazywane są także osoby, które też chętnie tatuują sobie ulubione serie z anime i też nie jest to dzisiaj nic nadzwyczajnego, nic takiego wielkiego i to też właśnie pokazuje, jak bardzo ta tendencja się zmieniła, że to już nie jest coś, czym trzeba się jakoś specjalnie kryć, że kiedy mówisz na przykład, o, oglądam sobie anime, no to ktoś cię wyśmieje, że masz takie hobby, a nie czy też inne. Nie, jest to hobby jak na przykład, nie wiem, ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, chociażby Doktora Who,
czy innych serii i myślę, że jest to jedna z takich fajniejszych przejawów tych zmian, jakie nastały na przestrzeni lat i tego, jak patrzy się na to hobby i czy to się jakoś zmieni, czy może będzie jakaś tendencja, że tak powiem, spadkowa. Cóż, zobaczymy w przyszłości. Ja na chwilkę was zostawiam z takim też, myślę, hitem, jeśli chodzi o openingi do anime, które stały się wiralowe na TikToku, czyli Blink Bang, Creepy Nuts i ich utwór Blink Bang Bang Born.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor.
5: Ahoj.
4: Yo.
6: Tak jak wspomniałam, dzisiaj anime na spokojnie, bez większych problemów gdzieś pływa sobie nam w tym oceanie mainstreamowym i nie zapowiada się na razie specjalnie, żeby to się zmieniało. Dzisiaj także, jak tak obserwuję tych nowszych fanów japońskich animacji, że są oni też bardziej świadomi tego, z jakim medium mają do czynienia. Mam tutaj na myśli fakt, że widzą i dostrzegają wiele tych różnic między tym, co przedstawia się w japońskich animacjach, a na zachodzie i w jaki sposób. Przy okazji także i krytykowane są media japońskie za to, zwłaszcza jak kiedyś przedstawiano chociażby postaci kobiece, że dla niektórych bardzo dziwnym przykładem był fakt, że hej, to jest postać, która jest w sumie wampirem tysiącletnim, jest to kobieta, ale wygląda z jakiegoś powodu jak piętnastolatka, że te zatarcia na tym granicy wieku rozdzielenie między sobą dorosłą, a właśnie niepełnoletnią jest bardzo cienka, jeśli chodzi o Japonię i jest to związane z ogromnymi problemami prawnymi, jakie występują w tym kraju. Oczywiście dostrzegane są też takie problemy w samym fandomie fanów mangi anime, jak fakt, że często takie osoby romantyzują Japonię, że uważają to za raj, że jest to idealny kraj do życia, a nie dostrzegają ogromnych problemów, jakie, z jakimi zmaga się to państwo, jak chociażby fakt, że sam są tam pracoholicy, że często nie mają życia towarzyskiego z tego, że jest ogromny problem z mężczyznami, którzy traktują kobiety przedmiotowo, z tym, że jest to kraj dosyć rasistowski i ksenofobiczny, że jednak nie możemy opierać całego swojego patrzenia na kraj kwitnącej wiśni właśnie na bazie samych mang i samego anime. I widoczne jest to właśnie to, że też są takie wyjazdy do Japonii, które są głównie połączone, żeby zobaczyć chociażby dzielnicę Akihabara w Tokio, czyli takiej mekce fanów zarówno japońskich animacji, jak i komiksu, ale odnoszę też wrażenie, że ta popularność nie maleje, że jest coraz więcej zainteresowania chociażby badaniem tych starych serii, które na przykład nas, czyli tych konsumentów zachodnich mogły ominąć, bo po prostu tutaj nie wypuszczano tych tytułów, tylko właśnie na przykład te mało odkryte. A nawet te serie bardziej znane, jak chociażby Czarodziejka z Księżyca, czy chociażby nawet Król Szamanów, może być odkrywany na nowo w tym sensie, że oglądane tym razem z oryginalnym japońskim dubbingiem i napisami, dzięki czemu nagle odkrywamy czasami zupełnie nową fabułę, że jednak są te zmiany w nawet charakterze bohaterów i szczerze mogę wam polecić coś takiego, bo sama tak mam, jakoś coś mnie naszło, jakaś taka nostalgia, jak byłam młodsza, byłam wielką fanką serii Bakugan, czyli tych potworów, które najpierw miały kształt kulki, jak się rzucały je na pole bitwy, to nagle przybierały postaci tych wielkich monstrów i znalazłam taką wersję właśnie z oryginalnym japońskim dubbingiem z napisami i szczerze odbiór wielu scen i ogólnie niektórych wątków jest zupełnie inny, ponieważ my dostaliśmy, bym powiedziała, wersję trochę ugrzecznioną albo wręcz uproszczoną na młodzież i dzieciaki właśnie z tego regionu świata. I to jest taka rzecz, którą ja mogę polecić tym starszym wyjadaczom japońskich animacji. Jeśli ktoś tego nie robi, to bardzo zapraszam, możecie odkryć wiele ciekawych rzeczy. A ja was w tym momencie już opuszczam, ponieważ widzę, że mój czas dobiega końca. Tu była z wami tradycyjnie Julia Okoniewska w kąciku popkultury. Realizował mnie Kamil Derliński i mogę wam tylko powiedzieć do usłyszenia.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
6: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.
8: Wybiła godzina 18.21 maja, oczywiście czwartek, także witamy Was bardzo serdecznie na Planecie Sportu. Dwie najbliższe godziny spędzicie wraz z nami, czyli z
9: Rochem Wożochowskim,
8: także z Mikołajem Korzyckim, natomiast będzie nas realizował Kamil Derliński. W pierwszej godzinie, tutaj mała zmiana, jest z nami już nasz gość, czyli Adrian Garbiec. Witamy Cię bardzo serdecznie.
10: Witam serdecznie.
8: Jest to rzecznik prasowy Lecha Poznań UAM i to właśnie z nim dzisiejszą rozmowę podczas pierwszej godziny trwania Planety Sportu przeprowadzimy, ale tak naprawdę do pytań przejdziemy dopiero za chwilę.

0: To było AC/DC, piosenka You Shook Me All Night Long. I mam pytanie dla ciebie pierwsze, Adrian, takie na przełamanie lodów. Tutaj jest piosenka o długiej nocy. Jak wyglądała noc po tym, jak się dowiedzieliście, że Lech Poznań będzie mistrzem Polski w twojej pracy tak naprawdę?
1: No była bardzo długa, bo mecz się skończył o jakiejś 22:15, 20, tak, tak. A ja do mieszkania wszedłem o 5:50, więc zdecydowanie była długa. No ale dla takich momentów pracuje się w klubie piłkarskim w Lechu Poznań, no bo to są wieczory niezapomniane, no i w zasadzie co roku piłkarze dążą do tego, żeby móc w taki sposób świętować.
0: Tak jest, ale my będziemy oczywiście rozmawiać o żeńskiej sekcji Lecha Poznań, ale najpierw trochę o tobie, jak zaczęła się twoja przygoda z tym klubem?
1: Moja przygoda z tym klubem zaczęła się w 2021 roku, bodajże od sierpnia, kiedy po prostu zostałem przyjęty na staż. Wtedy Lech Poznań jakoś właśnie w wakacje stworzył takie ogłoszenie na swojej stronie, że szukają stażysty do biura prasowego. Zgłosiłem się, przeszedłem ten cały etap rekrutacji, bo z tego co wiem, do tego końcowego etapu dostało się chyba 3 osoby łącznie ze mną. Przeszedłem pozytywnie tą weryfikację, dostałem się, no i już tak zostałem. Trafiłem akurat na ten sezon mistrzowski z Maciejem Skorżą, więc wiadomo było, że przy europejskich pucharach będzie potrzebna dodatkowa para rąk, więc miałem trochę szczęścia, że akurat ten sezon się tak potoczył, no i jestem w Lechu do dzisiaj.
0: A jak zostałeś rzecznikiem konkretnie sekcji żeńskiej oraz Akademii Lecha, bo też jesteś właśnie rzecznikiem Akademii?
1: No od początku w zasadzie zajmowałem się i Akademią w mniejszym stopniu, no bo jak ja dołączałem, no to rzecznikiem Akademii był Adrian Gałuszka, aktualny rzecznik prasowy całego Lecha Poznań, więc ja tam z nim początkowo też na stażu jeździłem do Wronek na mecze drugiej drużyny czy Akademii, więc kręciłem się wokół tej Akademii, a z czasem coraz więcej zadań dostawałem właśnie w kontekście naszych młodych zespołów juniorskich. Po tym jak Adrian awansował i został rzecznikiem pierwszej drużyny całego klubu, to ja dostałem niejako w spadku od niego Akademię, a jeśli chodzi o sekcję kobiecą, no to tak się złożyło, że już drugiego dnia mojego stażu ogłaszaliśmy, że Lech Poznań UAM powstaje. I pamiętam taki spot z Mikaelem Iszakiem oraz Zofią Mager, czyli kapitanem Lecha Poznań i kapitanką ówczesną Lecha Poznań UAM. Więc też od samego początku tej sekcji gdzieś się kręciłem, byłem w kontakcie z trenerką Alą Zając, chodziłem na mecze, pisałem relacje, więc jakby od samego początku mocno się tą sekcją zajmowałem. Sukcesy były też z roku na rok coraz więcej pracy, bo i transmisje, i nowe drużyny tej naszej sekcji kobiecej i po awansie do Ekstraligi była konieczność stworzenia też takiego stanowiska jak rzecznik prasowy drużyny kobiecej, no i została przypisana mi ta rola, z czego bardzo się cieszę.
2: Jak wygląda z praktycznego punktu widzenia, z praktycznej strony łączenie tych dwóch funkcji? Są jakieś trudności?
1: Są trudności, jeśli mecze się nakładają, a zdarza się tak, że w weekend drugi zespół Lecha Poznań i pierwszy zespół Lecha Poznań UAM grają w tym samym czasie, bo jeśli chodzi o drużynę kobiecą, to mecze domowe zawsze są w sobotę o godzinie 12. Wyjątkiem będzie ta najbliższa, w zasadzie ostatnia kolejka, bo wtedy wszystkie drużyny grają w sobotę o 11:30, ale tak to w ciemno można zakładać, że jeśli Lech Poznań UAM gra mecz ligowy u siebie, to jest to sobota godzina 12, no i często we Wronkach właśnie drugi zespół gra o 12:13, no więc tu jest taka trudność, że my wewnętrznie też musimy się podzielić tymi zadaniami. Ja zazwyczaj komentuję mecze dziewczyn, więc po prostu Adrian Gałuszka zazwyczaj mnie zastępuje i jedzie do Wronek.
2: Wiemy już w takim razie, co robisz w sobotę o godzinie 12 zwykle. Natomiast jak na co dzień wygląda praca rzecznika prasowego w takim klubie?
1: Jeśli chodzi o sekcję kobiecą, no to Na pewno ona się różni dość mocno taką pracą w porównaniu do Adriana Gałuszki, no bo sekcja kobieca, zespół kobiecy nie jest aż tak bardzo medialny. Więc te zadania są podobne, ale a w zasadzie takie same, ale no wiadomo, że o wiele większą, o większym zainteresowaniem cieszą się mężczyźni, więc no, autoryzowanie tekstów, umawianie wywiadów, jeśli jakieś medium się do nas zgłosi, właśnie obecność na meczach domowych, w moim wypadku też komentowanie meczów i koordynowanie później ewentualnej mikzony, czyli wyznaczanie zawodniczek i trenerki do pojawienia się na ściance i później koordynacja to z mediami, które są obecne na plewiskach.
0: Tak jest, czyli już wiemy, na czym polega praca rzecznika prasowego Lecha Poznań UAM. Teraz posłuchamy sobie trochę muzyki i przejdziemy do tego, jak jest teraz w Lechu pod względem wyników, bo wiemy, że to jest pierwszy historyczny sezon waszej drużyny w Ekstralidze, ale najpierw posłuchamy sobie piosenki sprzed prawie 10 lat, Feel It Still.

0: Radio Meteor.
1: Dosłownie kilka chwil temu Roch wspominał o tym historycznym sezonie, ale przypomnimy. Pierwszy historyczny sezon Lecha OM w Ekstralidze. Czy dotychczasowy wynik jest dla was satysfakcjonujący, czy może jednak liczyliście na coś więcej?
2: Przed rozpoczęciem tego sezonu utrzymanie takie spokojne braliśmy w ciemno. Pamiętam taką sytuację, jak nasze zawodniczki miały sesję zdjęciową przed sezonem, główki na stronę i zdjęcie grupowe. I tak się śmiałem z kilkoma właśnie zawodniczkami, że no po pierwszych trzech kolejkach musicie mieć 7 punktów. Bo też analizując terminarz, tak to się wszystko złożyło, że na samym początku w teorii mieliśmy rywalki w naszym zasięgu i one tak się uśmiechnęły, ale chyba nie do końca w to wierzyły, a historia pokazała, że po pierwszych trzech kolejkach mieliśmy te 7 punktów na koncie, więc ten początek był fantastyczny. Później wiedzieliśmy, że no będzie ciężko z takimi rywalkami jak Górnik Łęczna, czy Czarni Sosnowiec, ale ta pierwsza runda była udana w naszym wykonaniu. Początek drugiej rundy był jeszcze lepszy niż tej pierwszej, więc bardzo szybko utrzymaliśmy się i wiedzieliśmy, że się utrzymamy, więc od tego momentu już było takie patrzenie w górę tabeli, że może takie piąte, szóste miejsce to byłoby takie spełnienie trochę tych marzeń. Zobaczymy, cały czas mamy szansę na to piąte, szóste miejsce. Ale no ten pierwszy sezon myślę, że musimy uznać do udanych, no bo też patrząc na to, jak inni Beniaminkowie się prezentowali sezon temu, czy dwa sezony temu, no to te drużyny nie potrafiły przekroczyć granicy 10 punktów. My na ten moment mamy 23 oczka, jeszcze dwa mecze przed sobą, gdzie raczej nastawienie w drużynie jest takie, że walczymy o pełną pulę, walczymy o te 6 punktów. Więc no myślę, że przed sezonem nikt nie zakładał, że to będzie wyglądało aż tak dobrze.
3: No tak, wygląda bardzo dobrze, a jeżeli chodzi właśnie o Lech Poznań UAM, to czy uważacie, że macie potencjał na nawet wyższy wynik jeszcze w przyszłym sezonie? Czy to może pójść bardziej w górę? Bo teraz ta końcówka są trochę gorsza z tego, co widzę, 5 ostatnich spotkań bez zwycięstwa, ale nadal dobry wynik. I czy jest po prostu jakieś takie parcie na to, żeby jeszcze więcej już w przyszłym sezonie, no bo też się ta żeńska kobieca bardzo szybko rozwinęła przez te lata.
2: Zdecydowanie. My się rozwijamy z roku na rok w bardzo szybkim tempie, bo ten plan awansu do Ekstraligi zakłada

0: dał bodajże dopiero 2029 albo 2030 rok, więc naprawdę przyspieszyliśmy z tym wszystkim i to nie chodzi tylko o pierwszy zespół, no bo ta sekcja powstała w 2021 roku, czyli to jest piąty rok istnienia, piąty sezon, a my już mamy zespół w Ekstralidze spokojnie utrzymany, mamy drugą drużynę, która jest o krok od awansu do pierwszej ligi, czyli Zaplecze. W zeszłym sezonie nasze juniorki starsze zdobyły Mistrzostwo Polski. W tym sezonie pierwszy sezon mają za sobą juniorki i młodsze, więc widać, że rozwijamy się na praktycznie każdej płaszczyźnie. No i nie składamy broni. My chcemy cały czas się rozwijać, chcemy cały czas wprowadzać młode zawodniczki, ale też nie zamykamy się na nowe twarze, bo będą transfery przed nowym sezonem. Chcemy, żeby ten zespół w przeciągu najbliższych sezonów walczył o najwyższe cele, a tym najwyższym celem jest zdecydowanie Mistrzostwo Polski.
1: Tak jak już wspomniałeś, aktualnie ósma lokata z 23 punktami na koncie. Jest szansa na to, aby wyprzedzić, dogonić chociażby Śląsk Wrocław, rekord Bielsko-Białe, czy nawet SMS Łódź i wtedy ta wymarzona, powiedzmy, że wymarzona piąta lokata mogłaby stać się faktem. Jeśli chodzi o potencjał, o transfery, no właśnie, czy żeby dotrzeć do tego poziomu, który chociażby Czarni Sosnowiec aktualnie reprezentują, trzeba transferów, czy też może poukładać coś strukturalnie, coś pozmieniać w stylu prowadzenia zespołu, czy to jednak różnica tych, powiedzmy, klas zawodniczek?
0: Myślę, że po trochu trzeba wszystkiego, bo jak zobaczymy, jak aktualnie kształtuje się kadra, no to my mamy jeszcze kilka zawodniczek, które są z nami od trzeciej ligi. Więc to też pokazuje, jaką drogę one przeszły, na przykład Maja Kuleczka czy Klaudia Wojtkowiak. Nasze naprawdę niezwykle ważne zawodniczki i na boisku, i w szatni. Niedawno Maja świętowała setny występ w Lechu Poznań UAM, Klaudia Wojtkowiak ten pułap osiągnęła już jakiś czas temu, więc na pewno trzeba to jasno powiedzieć, że mamy niezwykle mocny sztab, bo dla mnie Alica Zając jest jedną z najzdolniejszych trenerek, czy w ogóle trenerów też, jeśli chodzi o sekcję kobiecą w Polsce, i ja jestem przekonany, że jej sufit to jest reprezentacja Polski, więc to jest naprawdę świetny fachowiec, ona potrafi rozwijać młode zawodniczki, co też pokazała. Maja Kuleczka jest z nią od bardzo dawna. Julka Przybył, czyli nasza też najlepsza, jedna z najlepszych zawodniczek, wychowywała się pod jej okiem. No ale wiadomo, że biorąc pod uwagę też to, że my jesteśmy bardzo młodą sekcją, no to jeszcze nie mamy aż tylu zdolnych zawodniczek w naszej akademii, w naszych zespołach juniorskich, żeby w 100% wypełnić pierwszy zespół. Dlatego te transfery na pewno są konieczne. Oliwia Związek, świetny transfer przed sezonem, naprawdę niezwykle utalentowana, ale też młoda napastniczka. Więc z pewnością trochę z jednej strony, trochę z drugiej musimy po prostu wprowadzić pewne elementy, żeby cały czas się rozwijać. No i tak jak wspomniałem, już też wiem, że parę nowych twarzy przed nowym sezonem w Lechu Poznań UAM zobaczymy.
2: Tak, wspomniałeś o Alicji Zając, czyli chociażby osoba, którą ja znam, bo trenuję futsal bodajże, WWF futsal na UAM-ie, także znamy osobiście, ale takie pytanie, ona jest od początku trenerką sekcji futsal, sekcji kobiecej Lecha Poznań.
0: Tak, jest od trzeciej ligi.
2: I co ją najbardziej wyróżnia jako trenerka i właśnie dlaczego to ona została wybrana twoim zdaniem jako trenerka, która jest od 5 lat już główną szkoleniowczynią?
0: Wiesz co, to najlepsze pytanie do Tomka Mędrego, który ją zatrudniał, ale wiem, że Tomek bardzo chciał, żeby to właśnie Alica Zając została trenerką. A co ją wyróżnia? No to na pewno taka konsekwencja. Ona obrała sobie jakiś cel, jak ma grać drużyna, w jaki sposób ma podążać ten zespół, i sezon po sezonie widać, że ta drużyna jest coraz lepsza, że te zawodniczki, te wszystkie jej cele jakby spełniają na boisku, i to jest najistotniejsze, że biorąc pod uwagę, że ta pierwsza runda w pierwszej lidze no nie wyglądała zbyt dobrze, bo my byliśmy przyzwyczajeni po trzeciej, po drugiej lidze, że one wygrywają mecz za meczem i może nie z dużą łatwością, bo w trzeciej lidze do ostatniej kolejki walczyliśmy o awans, no ale tą drugą ligę w zasadzie nasze zawodniczki rozjechały. I w tej pierwszej lidze, ta pierwsza runda, no to zderzenie trochę z taką ścianą. Ale mimo wszystko Alicja nie zmieniła stylu gry. Cały czas stawiała na młode zawodniczki, na grę ofensywną, na budowanie swoich akcji od tyłu. Taki trochę styl Nilsa Frederiksena. Wysoki pressing i budowanie akcji od tyłu bez panicznego wybijania piłki. I to przyniosło efekt w drugiej rundzie, gdzie nasze zawodniczki wygrały bodajże 10 meczów i tylko raz przegrały. Nie udało się wówczas awansować, no ale ten awans został wywalczony w następnym sezonie. No i teraz w Ekstralidze cały czas ten nasz styl jest taki sam, więc myślę, że ta konsekwencja ją mocno wyróżnia i że wie, czego chce.
1: Czyli można powiedzieć, że to przede wszystkim systematyczność i zawziętość sprawiła, że w tak krótkim czasie przeszliście drogę od trzeciej ligi aż do Ekstraligi Kobiet.
0: Zdecydowanie, no mieliśmy takie zdrowe fundamenty, też od samego początku rozpisane, na co chcemy postawić, no i tego się od samego początku trzymamy. No i też Alicja ma bardzo dobrą rękę do młodych właśnie piłkarek, o czym też już wspomniałem, bo naprawdę wiele zawodniczek pod jej okiem się rozwinęło.
2: Tak jest, to my zostaniemy oczywiście przy temacie, ale najpierw posłuchamy sobie zespołu Coles z piosenką Sleep.

0: dużo już wiemy o tym sezonie, jak to wygląda w Lechu Poznań. Mam jeszcze jedno pytanie, które jest mi bliskie, gdyż mieszkam w okolicy i się jakoś tak ucieszyłem jakiś czas temu, jak zobaczyłem, że w Plewiskach właśnie będzie grał Lech Poznań UAM. I właśnie czy ta zmiana boiska jakkolwiek wpłynęła na zawodniczki, ogólnie na was, na też organizację, bo wiadomo, no to jest jednak trochę inaczej. No jestem w stanie zaryzykować tezą, że jednak większość zawodniczek i pracowników ma dalej do Plewisk niż na Morasko. Także czy to jakoś wpłynęło właśnie na waszą pracę i zawodniczek, i twoją, i twoich kolegów, współpracowników?
1: Ja na pewno mam troszkę dalej, tak jak wspomniałeś, bo mieszkam na Winogradach, więc bliżej zdecydowanie miałbym na Morasko, ale nie, pod takim kątem organizacyjnym myślę, że w żaden sposób nam to nic nie zmieniło, bo cały czas robimy transmisje, zawodniczki też już chyba się przyzwyczaiły do tego, że te mecze weekendowe rozgrywają właśnie na Plewiskach. To jest też bardzo wygodny obiekt, bo w żaden sposób nie mamy żadnych zastrzeżeń do murawy, bo zawsze była w bardzo dobrym stanie, też biorąc pod uwagę infrastrukturę, no to spełnia nasze wymagania na ten moment, bo jest jedna trybuna, która kiedy jest cieplej, to wypełnia się naprawdę praktycznie do ostatniego miejsca, więc jest nam tam na ten moment bardzo dobrze.
2: Xavi Hernandez nie zgadza się z tym, że murawa może być idealna, to na pewno. Tak czy inaczej, jeszcze odnośnie tego sezonu, dwa mecze zostały do końca. Mówiłeś już o tym, że planujecie i nastawiacie się na komplet punktów, które mogą wywindować was jeszcze trochę w tabeli. Natomiast chciałem odnieść się do tych wyników w Ekstralidze. Czy fakt tego, że tak szybko udało wam się przeskoczyć te kilka poziomów, sprawiło, że w zespole pojawiła się presja na to, że przecież cały czas wygrywaliście, musicie wygrywać dalej? Czy coś takiego w ogóle istniało?
1: Nie, myślę, że zdroworozsądkowo do tego podchodziliśmy i wiedzieliśmy, że ten przeskok, tak jak z trzeciej do drugiej był praktycznie niezauważalny i szło nam jeszcze lepiej w drugiej niż w trzeciej, tak był widoczny z drugiej do pierwszej i wiedzieliśmy, że ten największy taki przeskok w historii będzie właśnie z pierwszej ligi do ekstraligi, no bo tam już grają zdecydowanie lepsze zawodniczki, lepiej opłacane, więc automatycznie wiadomo, że ten poziom jest wyższy, więc pod tym kątem no nie mieliśmy żadnych wymagań czy coś w tym stylu.
0: No właśnie, bo Lech Poznań to jednak obecnie jeden z najlepszych klubów w Polsce, więc tutaj o tej presji myślę też trochę Mikołaj mówił. Jest też druga presja, którą zauważyłem, czyli najlepsza akademia w Polsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Lech Poznań, no myślę, że przez większość jest za taką uznawany. I jeżeli chodzi o akademię żeńską, no to Celiotka została wygrana przez Lechitki U18. I czy też właśnie uważasz, że w tym momencie to jest najlepsza akademia w Polsce, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, czy dopiero do tego zmierzacie, jeżeli w ogóle?
1: Na pewno będziemy do tego zmierzać. Czy jest aktualnie najlepsza? Myślę, że parę zespołów jest na podobnym poziomie co nasze zespoły juniorskie. Zostaliśmy mistrzyniami Polski do lat 18, w tym sezonie pierwszy sezon U16. Dobre przetarcie jak na pierwszy sezon, zakończona runda ta ligowa na piątym miejscu. Nie udało się niestety awansować do finału, ale na pewno będziemy dążyć do tego, żeby ten wynik poprawić. Będziemy też dążyć do tego, żeby obronić tytuł. Mieliśmy, jeśli chodzi o ten zespół do lat 18, taką serię 35 meczów ligowych bez porażki, a biorąc pod uwagę też rozgrywki pucharowe, to będzie to ponad 40, bo to też trzeba zaznaczyć, duży sukces. Nasza drużyna do lat 18 awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie grały też Lechitki z pierwszego zespołu, więc to też pokazuje, że nasze młode dziewczyny mogą i potrafią rywalizować z seniorkami. Tam też dosyć pechowa porażka z Pogonią Szczecin. Pogoń Szczecin akurat, jeśli chodzi o piłkę kobiecą, jest naprawdę dobrym zespołem. Niedawno, chyba dwa sezony temu, wygrały Mistrzostwo Polski, a tutaj potrzebowały 120 minut, żeby pokonać dziewczyny, które nawet nie mają 18 lat, bo tak jak przyjrzymy się tej męskiej akademii, no to w zespole do lat 19 grają chłopaki, którzy mają 15-16 lat i podobnie jest w zespole Żejskim. Nasze dziewczyny są młodsze, bo tam jest rocznik 2010-2009, więc aspirujemy do tego, żeby być najlepszą akademią w Polsce, ale myślę, że do tego jeszcze będziemy potrzebowali chwilkę czasu.
2: Nie chcę sobie nawet wyobrażać rocznika 2010. Trochę jest to dla mnie przerażające. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o właśnie rozwój akademii, czyli jest szansa, że wiadomo, transfery często się przydają, uzupełnienie zespołu, ale w najbliższych latach jest szansa, że to właśnie te młode zespoły będą takim zaciągiem do głównego

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: 22 kwietnia wydarzyła się rzecz, że tak powiem, historyczna, i to nie tylko dla Lecha Poznań, UAM, ale ogólnie dla kobiecej piłki w Polsce. Okazało się, po tym jak już podliczono ludzi, którzy pojawili się na Bułgarskiej, pobito rekord frekwencyjny, jeżeli chodzi o polską piłkę klubową kobiecą. Było to 8 tysięcy osób, poprzedni rekord należał właśnie do GKS-u Katowice, czyli przeciwnika Lecha Poznań. Było to 4 tysiące, czyli pobito rekord niemal dwukrotnie. Naprawdę imponujący wynik. I teraz takie pytanie, zanim przejdziemy do głębszych tematów związanych z tym, czy właśnie rośnie zainteresowanie, czy możemy liczyć na kolejne takie, no nawet nie kolaboracje, no bo to jednak jest stadion Lecha Poznań, na kolejne występy po prostu żeńskiej sekcji Lecha na tym stadionie.
2: Myślę, że tak. Generalnie dążymy do tego, żeby przynajmniej jedno spotkanie w sezonie nasze dziewczyny zagrały na Bułgarskiej, na stadionie przy Bułgarskiej. No tak się złożyło, że wygrały ten ćwierćfinałowy mecz z Górnikiem Łęczna, więc uznaliśmy wewnętrznie, że taki półfinał to jest najlepsza opcja, żeby najlepsze spotkanie w tym sezonie, żeby, a w zasadzie w tej rundzie, żeby nasze piłkarki zagrały właśnie na ENA stadionie. Też nie pomagał w pierwszej rundzie na przykład terminarz męski, no bo graliśmy w europejskich pucharach, plus te mecze często się zazębiały z pierwszym zespołem, więc fajnie, że ten półfinał właśnie udało nam się zorganizować przy Bułgarskiej, no i myślę, że w następnym sezonie też przynajmniej jedno spotkanie na stadionie się odbędzie.
1: A spodziewaliście się aż takiego zainteresowania?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo kiedy wewnętrznie podjęliśmy decyzję, że to spotkanie odbędzie się na ENA stadionie, nie mieliśmy żadnych wyobrażeń i nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie. Czy będzie 1000, 2000, czy postaramy się pobić ten rekord, ale po pierwszym dniu, kiedy ruszyła sprzedaż, a w zasadzie kiedy kibice mogli pobierać darmowe bilety, po 24 godzinach mieliśmy około 1000 albo trochę ponad 1000 pobranych wejściówek, to już wiedzieliśmy, że to idzie w naprawdę dobrą stronę i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najmocniej rozpropagować i rozreklamować to wydarzenie, bo widzieliśmy realną szansę, żeby ten rekord pobić. 4430 widzów było wtedy w Katowicach i po tym pierwszym dniu no zdawaliśmy sobie sprawę, że dokładając naprawdę wiele pracy jesteśmy w stanie osiągnąć wynik lepszy, ale chyba 8300 nie zakładał nikt.
3: Czyli biorąc pod uwagę to, jak duże to było wydarzenie, o czym już też wspominaliśmy, z jakimi emocjami ze strony organizatorskiej mogliście się w tym momencie spotkać? No bo to ogromne wydarzenie, pobity rekord i to prawie dwukrotnie.
2: No ja śledziłem dość tak regularnie, praktycznie co parę godzin, codziennie, jak ta nasza sprzedaż, a w zasadzie no jak te wejściówki są pobierane, jaka to jest liczba, i za każdym razem jak przekraczaliśmy kolejny punkt, tam 3004, no to rosło to we mnie mocno i chciałem jeszcze więcej, żeby było tych ludzi cała masa, no i też angażowaliśmy coraz to, że tak powiem, kolejne działy, osoby, no bo też duża rola naszych zawodników, bo początkowo chcieliśmy, żeby też

0: kibiców przed meczem i w przerwie meczu wyszło trzech zawodników. Mikael Liszak, Antoni Kozubal i Luis Palma. No ale z czasem, im bliżej meczu, tym więcej zawodników sami z siebie mówili, że oni się pojawią na tym meczu, no więc angażowaliśmy też ich w te takie przedmeczowe i okołomeczowe atrakcje, więc to też było piękne, że zawodnicy również się tym zainteresowali i chcieli wspierać sami siebie zawodniczki. To brzmi... Dodatkowo, przepraszam, że przerwa, ale też Bambi nagrała się z życzeniami i ze wsparciem.
1: To też coś dało na pewno.
0: Zdecydowanie i też myślę, że zrobiło się bardzo miło na sercu naszym zawodniczkom, że one poczuły się też częścią Lecha Poznań i zobaczyły, że ich spotkania, które w plewiskach przyciągają 300-400 osób max, no tutaj cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem.
1: No tak, to brzmi jakbyś naprawdę i ty, i inni zawodnicy Lecha mieli jakąś część w swoim sercu, gdzie ta sekcja kobieca jest i ogólnie czy w Lechu Poznań to tak wygląda, że naprawdę zwraca bardzo dużą uwagę na tą właśnie sekcję UAM-u?
0: Zdecydowanie, no to są zawodniczki kolejorza, no mamy w swoich szeregach też dziewczyny, które kibicują temu klubowi od małego, bywały wcześniej na meczach, teraz są też cały czas i też myślę, że dla nich takim wielkim, taką wielką rzeczą był moment w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu, kiedy mogły razem z Kotłem świętować awans do Ekstraligi w przerwie meczu z Piastem Gliwice.
1: Pamiętam.
0: I ta nasza sekcja w naszym klubie no jest mocno wspierana tak wewnętrznie, no i chcemy też, żeby jak największa liczba kibiców no pojawiała się na spotkaniach i też wspierała Lechitki, no bo naprawdę warto.
2: A biorąc pod uwagę, że do tej pory te mecze odbywały się właśnie w plewiskach, czy organizacja takiego meczu na stadionie była, czy była spora różnica organizacyjna, czy to było łatwe do
0: załatwienia? Zdecydowanie pod kątem organizacyjnym porównując, no to była różnica, no ale my też jesteśmy klubem ekstraklasowym, więc organizujemy 40-tysięczne mecze, jeśli chodzi o pierwszy zespół Lecha Poznań, więc biorąc pod uwagę różnicę między meczami kobiet, różnica była spora, no ale nasze działy bezpieczeństwa, organizacji są na tyle doświadczone, że organizacja takiego spotkania no, nie była dla nich na pewno niczym trudnym.
1: To dobrze słyszeć, to też daje nadzieję na to, że takich wydarzeń będzie więcej, co na pewno da coś więcej i to może też wpłynąć moim zdaniem na zainteresowanie kobiecą piłką w Polsce w ogóle. I teraz pytanie do ciebie, bo zakładam, że siedzisz trochę w tym temacie mimo wszystko, nie tylko ze względu na pracę, ale też mówisz o tym tak z pasją. Czy ogólnie uważasz, że to zainteresowanie kobiecą piłką w Polsce wzrasta i czy właśnie ten występ i następne występy Lechitek mogą na to zdecydowanie wpłynąć, nie tylko w Poznaniu w sumie?
0: No ja mam nadzieję, że ten nasz wynik, jestem przekonany, że nie został niezauważony i mam nadzieję, że ta frekwencja na meczach kobiet no, będzie rosła. Rekordem generalnie w piłce polskiej to jest 11 tysięcy na meczu reprezentacji Polski, bodajże z Holandią. Teraz niedługo nasze zawodniczki grają z Francją i widziałem, że tam już wejściówki też są do kupienia. No mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie rosło i mam nadzieję, że my jako właśnie Lech Poznań będziemy też takim klubem, który będzie wyznaczał trendy i jestem już przekonany, że powoli tak się staje, mimo że istniejemy dopiero 5 lat, bo GKS Katowice jest o wiele starszą sekcją, Czarni Sosnowiec, a mimo wszystko no, dotychczas nie zdołały te sekcje osiągnąć takiego wyniku jak my i nie są nawet blisko.
2: Jak szybko pobijecie rekord ogólnie tej polskiej piłki, czyli rekord z meczu reprezentacji Polski, te 11 tysięcy?
0: To jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że gdybyśmy mieli chociaż tydzień więcej na promocję tego spotkania z GKS-em Katowice, to byśmy go pobili.
2: Bo jeśli chodzi o
0: tą dynamikę tych pobranych biletów, no to naprawdę to rosło w pewnym momencie w niesamowitym tempie, więc gdyby ta, no bo my dość późno zagraliśmy ten ćwierćfinał, więc czasu mieliśmy, nie wiem, dwa tygodnie, może nawet niecałe dwa tygodnie, więc myślę, że gdybyśmy mieli tak z tydzień więcej, to byśmy go pobili, więc w przyszłym sezonie musi się ku temu zdarzyć na pewno okazja, musi być może podobny mecz, jeśli chodzi o rangę, no bo półfinał Pucharu Polski to też dla naszej sekcji rzecz historyczna. Nasz zespół nigdy nie przeszedł drugiej rundy, a tu nagle jesteśmy w półfinale, więc to było coś niesamowitego. W przyszłym sezonie w Ekstralidze będą grały Legioniski Warszawa, więc może to będzie dodatkowy podtekst i taki wabik też.
2: Zdecydowanie.
0: Ale no musimy też, zdajemy sobie z tego sprawę, że działania marketingowe to jedno, ale też poziom sportowy to drugie i musimy realnie też o coś walczyć, żeby kibice no też mogli zobaczyć ciekawe widowisko.
2: Czyli liczymy na to, że w przyszłym sezonie minimum półfinał Pucharu Polski się wydarzy.
1: I no, minimum 11 tysięcy.
2: To zdecydowanie. Mamy też nadzieję, że wynik mimo wszystko w drugą stronę tym razem się obróci. Aktualnie na antenie Radia Meteor po prostu hej.

0: Przypominamy, że trwa pierwsza godzina Planety Sportu. Naszym gościem jest dzisiaj Adrian Garbiec, czyli rzecznik prasowy Lecha Poznań OM, a także Akademii Lecha Poznań. Realizuje nas Kamil Derliński, a za mikrofonami Roch Orzechowski i Mikołaj Korzycki.
1: To prawda.
0: To prawda, zdecydowanie. Rozmawialiśmy właściwie o tym, jak wyglądało też ze strony organizacyjnej ten sezon, jak to wszystko przebiegało, no bo pierwszy sezon w Ekstralidze, ale też biorąc pod uwagę, że masz, Adrian, no, dostęp siłą rzeczy, jak zwał, tak zwał, do tego, do zawodniczek, jakkolwiek to w tym momencie wybrzmiało, to jak one przez ten cały sezon wyglądały, jeśli chodzi o nastawienie, jeśli chodzi o takie podejście psychiczne, jak wyglądały chociażby nastroje?
2: Przede wszystkim, co najważniejsze, nie były zestresowane tymi meczami ekstraligowymi, tylko były bardziej podekscytowane. Jak rozmawiałem z niektórymi zawodniczkami po tym pierwszym meczu w Ekstralidze, który odbywał się właśnie na Plewiskach, no to była taka, no czuć było tą otoczkę ekstraligową, bo wychodziły przy hymnie, było naprawdę bardzo dużo kibiców i co najważniejsze, że w żaden sposób stres nie spętał im nóg, no bo wygrały to inauguracyjne spotkanie, więc to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że one się tym wszystkim cieszą. Tak jak pierwsze spotkanie, które rozegrały jako Lech Poznań UAM, bodajże z błękitnymi Stargard, i rozmawiałem po tym meczu z Alicją, to było 5 lat temu, i ona mówiła, że stres był nieprawdopodobny, że ona nie poznawała swoich zawodniczek, i to też pokazuje, jaką drogę większość z nich przeszła mentalnie, że teraz tego stresu w ogóle nie było i one wiedzą, w jakim są miejscu, wiedzą, w jakim są klubie i po prostu się z tego cieszą.
0: Też nie było stresu przed spotkaniem na Bułgarskiej?
2: Wydaje mi się, że nie. One też były tym mocno podekscytowane, czuły jakiej rangi to jest spotkanie, ale też dla większości to nie było pierwsze spotkanie na Bułgarskie, bo to był 5. albo 4. mecz, który organizujemy. Wiadomo, że tamte w przeszłości mecze to była kompletnie inna ranga, przyszło maksymalnie chyba 800 osób, to była trzecia, druga liga, ostatni mecz w pierwszej lidze z Polonią Środa i wtedy też nam nie poszło, bo przegraliśmy bodajże 0-6 i tam ten stres się pojawił. Tutaj tego stresu nie było chyba widać od pierwszej minuty, bo nasze zawodniczki ruszyły na giekse, wiedziały, z kim się mierzą, wiedziały, że grają z mistrzyniami Polski i to one są faworytkami, i też Alicja Zając do tego podchodziła, że one muszą, my możemy, i to myślę było takie zdrowe podejście i być może takie ściąganie presji.
1: Czyli słyszymy, że nastawienie, przygotowanie mentalne na wysokim poziomie, a czego potrzebuje ta drużyna, żeby wejść tak już, no może nie na stałe, ale chociażby na chwilę do topki tych klubów Ekstralidze kobiet?
2: Myślę, że doświadczenia. Po prostu, bo to są młode dziewczyny, większość z nich ma status młodzieżowca i widać przede wszystkim różnicę fizyczną. Mierzymy się z zespołami o wiele bardziej rosłymi, które no, są w tej Ekstralidze od dłuższego czasu, ale ja myślę, że to przyjdzie z czasem. To doświadczenie przyjdzie z czasem i za niedługo takie mecze na styk, jakie mieliśmy w tym sezonie, czy to ze Śląskiem Wrocław, SMS-em, czy nawet GKS-em Katowice na wyjeździe, bo pierwsze nasze spotkanie z GKS-em w tym sezonie skończyło się remisem 1-1. I myślę, że w przyszłości niedalekiej, bo już w przyszłym sezonie, takie mecze będziemy po prostu wygrywać.
0: Poprawnie, jeśli się mylę, zdobycie doświadczenia może przyjść na dwa sposoby, albo poprzez po prostu cykliczne granie tymi zawodniczkami w Ekstralidze, albo poprzez wzmocnienie zespołu doświadczonymi zawodniczkami. Którą drogę wolelibyście wybrać jako klub?
2: Myślę, że tak jak męski zespół Lecha Poznań, tak w żeńskim, no przede wszystkim stawiamy na młodzież, ale to nie tak, że będziemy grać zespołem CLJ-ki i dziewczynami po 16-17 lat. Wiemy, że to doświadczenie z zewnątrz też jest potrzebne. No i tak jak wspomniałem wcześniej, Oliwia Związek, ale w pierwszej lidze Alicja Piechocka. To dziewczyna, która miała już za sobą występy w Orlen Ekstralidze, w KKP Bydgoszcz, no i ona jest taką liderką środka pola. Dlatego myślę, że cały czas będziemy stawiać na młodzież, ale do tej młodzieży cały czas zawodniczki z zewnątrz, bardziej doświadczone, ale myślę, że cały czas młode będziemy je pozyskiwać. oczywiście z głową, żeby nie blokować rozwoju naszym zdolnym piłkarkom.
1: No właśnie, co do zawodniczek z zewnątrz, to jak wygląda w Lechu Poznań UM proces wyszukiwania zawodniczek, ogólnie jakaś selekcja, czy macie też jakąś taką konkretną politykę transferową? Mówiłeś, że raczej młode, doświadczone, jak to wygląda?
2: Tak, biorąc pod uwagę też naszą historię, jeśli chodzi o pozyskiwanie zawodniczek, no to to są piłkarki młode, bo Ola Kuśmierczyk ma bodajże 20 lat, 21, Jagoda Sapor ma 20 chyba 6, jest najbardziej doświadczoną, najstarszą zawodniczką w zespole, a to też jest piłkarka, która do nas dołączyła sezon temu, więc na pewno będziemy poszukiwać zawodniczek, które nie przekroczą pewnego pułapu wieku, czyli cały czas młode, ale już doświadczone na tym poziomie ekstraligowym.
1: Dobrze, to niedługo kończy się nasza pierwsza godzina. Jeszcze Adrian z nami zostanie. Teraz posłuchamy sobie Natalii Szredę i zaraz sobie wszystko podsumujemy i zadamy ostatnie takie kluczowe pytania.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Radio Meteor.
6: Zostaliście zaproszeni na koncert, na linie lotnicze Meteor i na notatki z Poznania. My zapraszamy na kontynuację planety sportu. Trwa jeszcze pierwsza godzina, trochę sobie przedłużyłem, bo się po prostu bardzo przyjemnie gada, ale powoli kończymy. Adrian, do ciebie ostatnie kilka pytań. Mam nadzieję, że ci nie sprawią trudności. Jakie są ogólnie cele waszej drużyny na najbliższe, nadchodzące miesiące, też na przyszły sezon, na okienko ogólnie? Co jest takim waszym priorytetem, jak już skończycie ten sezon?
7: Myślę, że odpoczynek, jeśli chodzi o dziewczyny, bo one miały teraz w ostatnim czasie taki maraton spotkań i no wiem, że naprawdę były mocno zmęczone. Niektóre odpoczną więcej, niektóre mniej, no bo mamy w naszym zespole młodzieżowe reprezentantki polskie, one regularnie wyjeżdżają na różne zgrupowania. Julka przybył, czy Oliwia Związek pojadą na Mistrzostwa Europy, Marta Kwiatkowska, Amelia Guzenda i Michalina Wiśniewska na początku maja wróciły z Mistrzostw Europy i zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata do lat 18 w listopadzie i październiku bodajże. Będą one rozgrywane, więc na najbliższe tygodnie wygrać te 2 spotkania i udać się na zasłużony odpoczynek.
8: A w przyszłym sezonie planujecie powtórzyć wynik, zająć wyższą pozycję?
7: Chcemy się rozwijać, więc na pewno chcemy poprawić ten wynik i punktowy, i miejscowy. Ja mocno w to wierzę, bo jak przyjrzymy się naszym sezonom w przeszłości, no to każdy kolejny sezon był lepszy, więc wierzę, że ta tendencja wzrostowa cały czas będzie w naszym zespole funkcjonować, no i zatrzymamy się dopiero na Mistrzostwie Polski, ale może nie zatrzymamy się, bo Mistrzostwo Polski to już Liga Mistrzyń, awanse, eliminacje, więc będziemy żyli tymi tematami, ale to jest przyszłość. Na razie mocno stąpamy po ziemi, wiemy na jakim etapie rozwoju jesteśmy, nie wyprzedzamy pewnych faktów, nie idziemy na skróty jak inne kluby, więc chcemy się rozwijać własnym tempem, a myślę, że te sukcesy z czasem przyjdą.
6: No to słuchaj, Adrian, teraz masz ostatnią niepowtarzalną okazję, żeby zaprosić naszych słuchaczy i powiedzieć im, dlaczego warto wybrać się do Plewisk w najbliższy weekend.
7: 30 maja, 11:30. Myślę, że warto po prostu podziękować dziewczynom za ten wspaniały sezon. Dla tych, którzy będą pierwszy raz, po prostu zobaczyć, że tam jest naprawdę świetna taka rodzinna atmosfera, można przyjść z rodzinami, z dziećmi, no i świetnie się bawić przy grze naszych zawodniczek. Bilety są darmowe, więc zapraszamy na naszą stronę biletową bilety.lechpoznań.pl, można je pobierać, no i mam nadzieję, że się zobaczymy całkiem niedługo, bo naprawdę warto być tym kibicem, dopóki jeszcze nie ma na nasz zespół kobiecy aż tak dużego hype'u, bo wtedy tak będziecie sobie mogli powiedzieć, że ja kibicowałem tym dziewczynom, jak zaczynały swoją przygodę w Ekstralice.
8: Byliśmy z nimi od zawsze, czyli dziewczynom można podziękować swoją obecnością już 30 maja właśnie na stadionie. Tak jak mówisz, rodzinna atmosfera i myślę, że w kręgu studenckim bilety darmowe to bardzo zachęcająca informacja.
6: Uczciwa cena
8: zdecydowanie. Myślę, że możemy już na tym etapie podziękować podziękować. Pierwszą godzinę Planety Sportu w ten sposób kończymy. Gościem Mikołaja Korzyckiego
6: i Rochala Żakowskiego był Adrian Garwiec, rzecznik prasowy Lecha Poznań UAM i Akademii Lecha Poznań. Dziękujemy Ci bardzo.
7: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za tą fajną i przyjemną rozmowę.
8: Tak. Natomiast jest. Jeśli chodzi o godzinę pierwszą, realizował nas Kamil Derliński, na drugą godzinę natomiast zapraszamy wraz z Tymonem Goryckim, ale do tego przejdziemy za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Sportu dalej trwa, dalej Roch Orzechowski i
2: Mikołaj Korzycki.
1: Za mikrofonami z nami jest też Tymek Gorycki, który nas realizuje i teraz przechodzimy już do wydarzeń sportowych, no ale tak dobrze gadało się z naszym gościem, że trochę to opóźniliśmy. Spotkań nie będzie wcale wiele, tak naprawdę mamy dwie dyscypliny, kilka takich wydarzeń specyficznych, które na pewno kogoś zainteresują, no i tym głównym daniem będzie oczywiście piłka nożna. No i zaczniemy od spotkania Lecha Poznań, które już większego znaczenia nie ma, ale na pewno wielu z was się pojawi, no przecież już sold out od nie wiem kiedy jest. Najbliższa sobota, 17:30, cały Poznań pojawi się na meczu z Wisłą. Polsk będzie to 34, czyli ostatnia kolejka Ekstraklasy, no i oczywiście lokalizacja niezmienna bułgarska.
2: Jak dobrze wiemy, Lech Poznań tydzień temu zapewnił sobie Mistrzostwo Polski. Aktualnie ma 6 punktów przewagi nad Jagiellonią, a także Górnikiem. Nie da się 6 punktów, z tego co wiem, w jeden mecz stracić tej
1: chyba
2: przewagi.
1: Chyba, że odejmą im punkty jak Lechi.
2: Bardzo prawdopodobne, aczkolwiek nikomu tego nie życzymy. W sportowych warunkach zawsze fajnie, jak takie spotkania się rozgrywają i tylko ten sport, to co na boisku, ma znaczenie. Lech nie przegrał spotkania w lidze od 9 meczów. Ostatni wynik to oczywiście zwycięstwo z Radomiakiem. Wisła Płock natomiast znajduje się aktualnie na 8 miejscu w tabeli. Ma pewne utrzymanie, jako jeden z niewielu klubów paradoksalnie, ale też nie walczy o puchary.
1: Tak, i to w ogóle całkiem śmieszne, o tym mówiliśmy wczoraj na kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, że każdy mecz ma znaczenie oprócz tego. Tak naprawdę, dosłownie ten nic nie zmieni. W sensie wiadomo, Wisła Płock może być nawet chyba 6, może być nawet 12, ale to już nie zmieni nic po prostu na przyszły sezon.
2: No okej, no może zmienić trochę w portfelach, no bo no jednak tak, i wyższe tak. Miejsce to tych pieniędzy trochę więcej, ale tak jak mówisz, żadna z tych drużyn nie może zmienić swojego osiągnięcia tak tego sezonowego. Tak czy inaczej, ich ostatnie spotkanie to porażka. Tak przegrała ona 4 ostatnie spotkania w lidze, więc nie ma najlepszej pasy. 0-1 z Górnikiem Zabrze w zeszłym tygodniu. To tak już, jak już wspomniałeś, jedyny mecz, który prawdopodobnie oprócz kibiców obu drużyn aż tak nie grzeje tych fanów Ekstraklasy. Ostatni bezpośredni mecz między tymi drużynami zakończył się bezbramkowym remisem. No liczymy, że w tym przypadku jednak będzie trochę inaczej, bo fajnie byłoby zobaczyć tak koniec parę bramek.
1: Tak, i to było strasznie nudne spotkanie.
2: No liczymy, że powtórki tym razem nie będzie. No na pewno kibice poniosą zawodników. Też warto pamiętać o tym, że po spotkaniu odbędzie się wielka, wielka feta, więc tam też pewnie z częścią kibiców będzie możliwość, żeby się spotkać.
1: Też wydarzenie sportowe, jakby, jakby nie patrzeć, więc mamy nadzieję, że to najbliższe spotkanie będzie na wysokim poziomie. A jak poziomy, to teraz posłuchamy sobie piosenki świętej pamięci Avicii'ego Levels.

0: Przenosimy się poziom niżej, właściwie dwa poziomy, chociaż mamy nadzieję, że za chwilę jeden poziom.
1: Tak jest.
0: Mianowicie Podhale Nowy Targ kontra Warta Poznań. 23 maja to spotkanie, czyli mecz 33 kolejki, oczywiście drugiej ligi, o godzinie 12:45 na Stadionie Miejskim imienia Józefa Piłsudskiego przy ulicy Kolejowej 161. Oczywiście mecz na wyjeździe, Warta wtedy podejmie aktualnie piąty zespół w lidze.
1: Tak, czyli zespół, który również walczy. Warta Poznań ma bardzo dobrą sytuację, jest na drugim miejscu w tabeli, dwa punkty nad Olimpią Grudziądz, która już od jakiegoś czasu depcze im po piętach i to wygląda ostatnio bardzo dobrze. Cztery ostatnie spotkania to 3 zwycięstwa i 1 remis, także Warta naprawdę w niezłej formie i coraz bliżej tego awansu, tak naprawdę powrotu do pierwszej ligi po tych dwóch nieszczęsnych sezonach, gdzie po prostu Warta spadała i spadała. Teraz nowa era nastała, era trenera Tokarczyka, także mamy nadzieję, że to będzie tak wyglądało. Podhale Nowy Targ na piątej lokacie, czyli także jest ona w grupie barażowej na razie, 52 punkty w 32 spotkaniach, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Wartę, ostatnie spotkanie między tymi drużynami to 2-0 dla Warty, bramki strzelił wtedy Filip Jakubowski i Filip Tonder, także tak to wygląda.
0: Widać, że Filip w naszym zespole warciarzy mają sposób.
1: Jeszcze jest Waluś, tak.
0: Także liczymy, że tym razem skończy się 3-0 przynajmniej. W zespole gospodarzy zabraknie Antoniego Burkiewicza, który został zawieszony za kartki, natomiast w zespole gości niedostępni będą Szymon Zalewski i Tomasz Wojcinowicz. Warta, tak jak już wspomniałeś, wciąż walczy o utrzymanie tego miejsca, które daje bezpośredni awans do pierwszej ligi. Ta Olimpia Grudziądz cały depcze po piętach i nie odpuszcza, bo od dobrych kilku kolejek cały czas ta różnica punktowa jest niewielka. Natomiast Podhale Nowy Targ cały czas walczy o miejsce w barażach i tam również jest kilka zespołów, które to miejsce chce im zabrać, dlatego też dla obu tych zespołów będzie to, myślę, że można tak powiedzieć, spotkanie o 6 punktów.
1: Tak jest, Podhale Nowy Targ 3 punkty nad Sadecją, która jest 7, także dalej to jest coś, co może im spędzać sen z powiek. A teraz schodzimy jeszcze poziom niżej do Lecha Poznań 2, który już, o nic nie gra akurat, tak samo jak w sumie seniorzy, także coś tutaj jest wspólnego. I będzie to spotkanie z Pogonią Nowe Skalmierzyce, które będzie o 12 w najbliższą sobotę w właśnie miejscowości Nowe Skalmierzyce. 33, czyli przedostatnia kolejka trzeciej ligi. Lech jest na czwartym miejscu, ma 49 punktów i w ostatnie spotkanie to była porażka 2-4 z pierwszą w tabeli Zawiszą Bydgoszcz, czyli no żaden wstyd. Ostatnie 5 spotkań to tylko jedno zwycięstwo, więc ta końcówka sezonu no rezerwą Lecha na razie nie wychodzi. A jak to wygląda w Nowych Skalmierzycach?
0: Nowe Skalmierzyce na 15 miejscu na ten moment są na pozycji spadkowej. Brakuje im jednego punktu do bezpiecznej strefy. W tym momencie mają 36 oczek, natomiast Kartusia Kartuzy, która jest jedną pozycję wyżej, ma tych punktów 37. W ostatnim meczu wygrali właśnie ze wspomnianą już Kartusią Kartuzy na wyjeździe 1-0. Mają lepszą formę zdecydowanie w ostatnich 5 spotkaniach niż zawodnicy Lecha, bowiem są to 3 zwycięstwa, remis i porażka. Zespoły te mierzyły się ze sobą w 16 kolejce, wtedy padł bramkowy, tym razem remis 1-1. Na pewno będzie to spotkanie, które dla zawodników z Nowych Skalmierzyc będzie miało większą wartość emocjonalną, no a nie zmienia to jednak faktu, że jak dobrze wiemy, Lech Poznań, nieważne w jakim spotkaniu, walczyć będzie zawsze, dlatego też chłopacy myślę, że się nie poddadzą i będą chcieli wywieźć 3 punkty z Nowych Skalmierzyc.
1: Wymieniliśmy już 3 mecze w najbliższy weekend piłki nożnej w Poznaniu i 2 to był Lech Poznań. A wiesz, jakie nas jeszcze czekają? 3 Lecha Poznań. Gdyż będzie to U19, UAM i Wiara Lecha, więc w różnych konfiguracjach, ale tak, więc poznańska piłka nożna ma pewien monopol. Warta Poznań
0: genetyczna
1: z tym...
0: dominacja.
1: Tak, ale Warta Poznań z tym dalej walczy i możliwe, że w pierwszej lidze, ale najpierw posłuchamy sobie Grzegorza Chyrzego, który śpiewa o jakiejś pani, a o jakiej pani to zaraz się dowiemy.

0: błagamy was, żebyście dalej zwracali na nas uwagę i nas słuchali, gdyż Planeta Sportu trwa dalej, jest 19.23, więc jeszcze pół godziny z nami. A teraz schodzimy kolejny poziom niżej, bo do czwartej ligi już niżej nie zejdziemy, ale powiemy teraz o spotkaniu Wiary Lecha w najbliższą sobotę o godzinie 11, które odbędzie się w Koninie z lokalnym Górnikiem. Wiara Lecha jest na 12 miejscu w tabeli, tak jak Lech Poznań 2, Onis już nie gra, tak jak Lech Poznań 1, a Wiara Lecha to w tym momencie Lech Poznań 3, może? Nie wiem. Nie wiem. No, chyba nie do końca, chyba tam jeszcze nie ma takich struktur, ale powiedzmy, więc tak to wygląda, chociaż to utrzymanie jest niepewne dalej, ale raczej Wiara Lecha już aż tak nie drży o to, jak w pewnym momencie sezonu jest blisko pozostania w tej czwartej lidze. Górnik Konin na miejscu 5, 50 punktów, bilans bramkowy no nieco lepszy niż Wiary Lecha, bo na plus 11, 57 bramek strzelonych dość dużo, ale mają zbyt dużą stratę do Kotwicy Kórnik, Mieszka Gniezno, czyli do kolejno pierwszego i drugiego miejsca, więc szans na awans już nie ma.
1: Ostatni bezpośredni pojedynek zakończył się remisem 3-3, więc jest szansa na to, aby ten wynik powtórzyć, co prawda teraz oczywiście Wiara Lecha gra na wyjeździe, wcześniejszy mecz był u siebie, no natomiast tak jak już wspomniałeś, Górnik tak naprawdę w tym momencie już o nic nie gra, bo ten awans jest niemożliwy, walczy o to, aby tę pozycję piątą utrzymać, albo ewentualnie awansować na miejsce numer 3, natomiast Wiara jednak musi jeszcze tę kropkę nad i postawić, aby się przed spadkiem ochronić. Ostatnie mecze na pewno tej energii trochę dodały, natomiast jeszcze nie jest to nic pewnego, więc na pewno będą chłopacy walczyli. Teraz Lech Poznań U19, który nie pojawia się aż tak często, ale tym razem uznaliśmy, że warto o nim wspomnieć.
0: Warto wspomnieć mecz z Lechią Gdańsk U19, która jest trochę lepszej sytuacji niż ta seniorska, przepraszam
1: Chociaż
0: cię Mikołaj.
1: Paradoksalnie obawiam się, że
0: o, jednak nie
1: aż tak o wiele lepsza.
0: A nie, jednak bardzo podobnej.
1: Tak, to tam wszystko w Gdańsku w tym roku jest bardzo nie podobne tak. Poziomie.
0: A tak, no to jednak przepraszam za wprowadzanie w błąd. Lechia Gdańsk U19 jest na gorszej pozycji, gdyż ma 14 miejsce w tabeli, jest już pewna spadku, także jest w nawet gorszej sytuacji niż drużyna Johna Carvera, ale po kolei najpierw o Lechu Poznań U19, który jest wiceliderem, ma 54 punkty zdobyte w 28 spotkaniach i 69 bramek. No i też warto powiedzieć, gdzie będzie ten mecz, oczywiście niezmiennie na stadionie głównym we Wronkach najbliższą sobotę o godzinie 11, także tak to wygląda i Lech Poznań będzie grał już o utrzymanie drugiej lokaty. Na pierwsze miejsce nie ma szans, a o co gra Lechia Gdańsk, to już wiemy, ale możesz Mikołaj powiedzieć.
1: Lechia Gdańsk w tym przypadku, w przeciwieństwie do swoich, powiedzmy, że starszych kolegów z Ekstraklasy, już nie gra nawet o utrzymanie, mimo tego, że są na lepszej lokacie niż w Ekstraklasie, bo tutaj jest 14 pozycja, no to tylko dlatego, że jest mniej drużyn. 25 punktów w 28 meczach, bilans bramkowy 49-63. No, jak już wspomniałem, są oni pewni spadku z CLJ-ki. Mają dwa ostatnie spotkania tak naprawdę po to, by pokazać się z jak najlepszej strony na koniec sezonu. Poprzednie spotkanie między tymi zespołami zakończyło się wyjazdowym zwycięstwem Lecha 2-0. Bramki w tym meczu zdobywali zarówno Olivier Latosi, a także i Hubert Kędziora.
0: A może z tych Kędziorów?
1: Bardzo prawdopodobne. No tak czy inaczej, oczywiście w tym przypadku już również liczymy na powtórkę. No Lechia jedzie po prostu w tym momencie już na wycieczkę do Poznania.
0: Tak jest, ale w Ekstraklasie jedzie na wycieczkę do Niecieczy, tak? Także i tam może coś ugra.
1: Podróż, nie wycieczka.
0: Tak jest, tam będzie podróż. Także zobaczymy, teraz posłuchamy sobie trochę muzyki i zaraz przejdziemy do ostatniego Lecha, jaki dzisiaj nam został, czyli do Lecha Poznań UAM, ale najpierw, tak jak powiedziałem, trochę muzyki 30 Seconds to Summer z piosenką The Kill.

0: Radio Meteor.
1: I tak jak mówiłem, został nam ostatni Lech Poznań, a konkretnie Lech Poznań UM, czyli sekcja kobieca, o której rozmawialiśmy na pierwszej godzinie z Adrianem Garbcem, więc mamy coś teraz dla was i to relacje z ostatniego meczu z GKS-em Katowice, no nie z tego na Bułgarskiej, tylko z tego, który odbył się w Plewiskach, a relacje przygotował dla nas Maciej Chwaliński i zapraszamy do słuchania.
2: Lechitki nadal bez zwycięstwa. W środowe popołudnie piłkarki Lech Poznań UAM podejmowały w Plewiskach zespół GKS-u Katowice w ramach zaległego meczu czwartej kolejki Ekstraligi. Poznańki przed meczem miały pasą 5 spotkań bez zwycięstwa, a w tabeli ligowej zajmowały 8 miejsce z dorobkiem 23 punktów. GKS Katowice jest drużyną z czołówki. W weekend podniosły trofeum za wygraną w Pucharze Polski, pokonały one Czarne Sosnowiec. W tabeli ligowej zajmowały 4 miejsce i do tej pory zdobyły 39 punktów. Od początku meczu zarysowała się przewaga gościń, która poskutkowała trafieniem Weroniki Kalaberowej, która wykorzystała niepewną interwencję Anny Laskowskiej i po dobitce skierowała piłkę do siatki, wyprowadzając GKS na prowadzenie w 20 minucie. 180 sekund później Alicja Piechocka sprokurowała rzut karny, który obroniła Anna Laskowska. Jednak już chwilę później po rzucie rożnym dla gościń doszło do zamieszania w polu karnym, w którym najlepiej odnalazła się Angela Miliwanowicz i skierowała piłkę do siatki. W 41 minucie bramkę kontaktową dla Lechitek zdobyła Marta Kwiatkowska. Po zmianie stron obraz gry był bardzo podobny, co poskutkowało kolejną bramką dla Gieksy w 61 minucie, której autorką została Klaudia Maciążka. Po tej bramce Ślązaczki cofnęły się do defensywy i to Lechitki przyjęły inicjatywę.
3: Poruszyły sobie sytuację, na pewno gdzieś tam brakowało czasami skuteczności i też myślę, że były momenty, gdzie kontrolowaliśmy przebieg gry i to nas bardzo cieszy.
2: Tak z boiska widziała to Marta Kwiatkowska. W 90 minucie Poznańki dobiła Aleksandra Nieciąg, która ustaliła wynik spotkania na 4-1 dla Gieksy. Pomimo porażki trenerka Lecha Alicja Zając była zadowolona ze stylu gry swojego zespołu.
3: No na pewno nie mieliśmy nic do stracenia. No jesteśmy Beniaminkiem, chcemy się mierzyć z najlepszymi, być odważne, kreować sobie sytuacje i grać jak równy z równym, a nie stanąć sobie nisko i czekać, co się zadzieje pod naszą bramką, tylko grać odważnie, więc tego jestem zadowolona z tej postawy zespołu. Wiadomo, że boli, myślę, że to w jaki sposób tracimy te bramki i to jest takie frustrujące, bym powiedziała.
2: Podobne wrażenie z perspektywy boiska miała Marta Kwiatkowska.
3: Myślę, że dobry występ całego zespołu i to mnie najbardziej cieszy, że pokazałyśmy, że z tak mocnym rywalem jak GKS Katowice potrafimy dobrze zagrać i myślę, że to najbardziej mnie cieszy.
2: Po tym spotkaniu zarówno poznańki, jak i katowiczanki pozostały na miejscach, które zajmowały przed tym spotkaniem, czyli odpowiednio 8 i 4. Kolejny mecz piłkarki Lecha Poznań UAM

0: Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz tobie, Maciej. Jeżeli chodzi o drużynę AP Orlenu Gdańsk, z którymi Lech Poznań Ułam będzie się mierzył w następną niedzielę właśnie w Gdańsku o godzinie 12, to znajduje się ona pozycję pod Lechitkami. Na miejscu 9 również ma zagwarantowane utrzymanie, 20 punktów. Ostatnia kolejka to porażka 0-2 z UJ-ką Kraków. Gdańszczanki przegrały też swoje 3 ostatnie mecze. No Gdańsk ktoś ostatnio tak, Mikołaj?
1: Słuchaj. Wróćmy do Poznania, tak, bo przypominam o tym, że mówimy o poznańskim sporcie, a to, że
0: tak akurat, jest.
1: To akurat ciekawe, że z tego Gdańska tak dużo
0: dzisiaj,
1: ten weekend. W rundzie wiosennej górą były Lechitki, które wygrały 2-1, więc ten mecz bezpośredni też każe nam być optymizmem, napawać się optymizmem przed tym spotkaniem. Mecz z Orlen Gdańsk, jest to ostatnie spotkanie, które omawiamy dzisiaj właśnie w kontekście piłki nożnej, której i tak było paradoksalnie dosyć sporo.
0: Tak, 6 spotkań, 5 Lecha Poznań. Przypomnijmy jeszcze raz, teraz posłuchamy trochę muzyki, przejdziemy już do innych sportów. Możemy powiedzieć, że będzie to żużel, biegi oraz coś wyjątkowego, ale to wam zdradzimy już za chwilę, a teraz Summer od Calvina Harrisa.

0: dwa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
0: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
0: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: kilkanaście lat temu śpiewał Perfect, Wszystko ma swój czas, też czas na żurze w takim wypadku, czyli sport, w którym mamy silniki, mamy skręty w lewo, nieprzerwane i sport, w którym jeździ taka drużyna jak Hunters PSG, jaki kraj takie PSG, można by powiedzieć, oczywiście nie śmieje się, Hunters PSG Poznań.
1: No nie śmieje się, bo naprawdę PSG Poznań w tym sezonie wygląda o wiele lepiej niż się spodziewaliśmy. Były jakieś takie ogólnie osoby, które się znają na żużlu, chociażby redaktor Dziopa, z którym o tym rozmawiałem. Mieliśmy też rozmowę z rzecznikiem PSG-tu, Brianem Schulzem, którego serdecznie pozdrawiamy, o to, że ta sytuacja nie jest taka kolorowa. Oczywiście rzecznik był pełen optymizmu i od tej rozmowy, uwaga, no PSG Poznań wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o ten sezon, to 5 spotkań to jest 5 punktów, czyli tu ci Mikołaj powiem, to są 2 porażki, 2 zwycięstwa oraz 1 remis. Trzecie miejsce w tabeli, czyli naprawdę dużo lepszy wynik niż się mogliśmy spodziewać na tym etapie. Ostatnie spotkanie PSG-tu to świetne zwycięstwo 49-41 z Inprorów Rybnik, a najlepszym punktującym PSG-tu jest oczywiście Ryan Douglas, który praktycznie w każdym spotkaniu ma tych punktów najwięcej. Na Australijczyk jest fenomenem, jeżeli chodzi o drugą Ekstraligę. No i też ostatnio świetna forma Antoniego Mencela. Jeżeli chodzi o Wilki Krosno, trochę to wygląda już gorzej, ale tak naprawdę nie do końca. Jedno spotkanie zaległe, więc w 4 zdobyli 4 punkty, więc no na jedno spotkanie 1 punkt, czyli to co tak samo jak u PSG-tu w sumie, i 5 miejsce w tabeli, więc to będzie wyrównane spotkanie, czego możemy się spodziewać w najbliższą niedzielę o 15 w Krośnie. Tego jeszcze nie wiemy, ale Hunters PSG Poznań wygląda ostatnio naprawdę bardzo dobrze.
0: Czy to, że ktoś jest najlepszym punktującym, oznacza, że najwięcej zakrętów w lewo pokonał?
1: Że najszybciej je pokonuje.
0: A, okej.
1: Okay. Bo ale wszyscy tyle samo mniej więcej robią, chyba że ktoś miał wypadek albo jakiś falstart.
0: Albo skręcił wtedy w prawo przypadkowo.
1: To wtedy jest falstart. No.
0: Tak czy inaczej, porównanie do PSG, że w sumie jest komplementem, patrząc na to, że właśnie ten zespół zagra w finale Ligi Mistrzów już niedługo, także zdecydowanie w tym kierunku bym poszedł. Teraz przejdziemy do biegów, czyli tak zwany standardowy parkrun Lasek Marceliński, 23 maja o godzinie 9:00. Lokalizacja to oczywiście Park Cytadela w Poznaniu, Lasek Marceliński, a także Las Dębiński.
1: Tak jest, jak nie macie co robić weekend, to tak naprawdę w każdy weekend odbywa się ten przyjemny parkrun. Możecie sobie truchtać, możecie biegać, możecie marszować na dystansie 5 km i zawsze jest tam dobra zabawa, dobra atmosfera, także jest to zawsze coś do roboty. No i oczywiście świeże powietrze, oczywiście sport, czyli coś, czego potrzebujemy jako ludzie. Myślę, że każdy trochę potrzebuje powietrza, trochę się poruszać, a nawet jak nie lubi się biegać albo wam się nie chce, to możecie po prostu iść marszować, więc to zawsze coś, nie?
0: A my jako Planeta Sportu powinniśmy ten właśnie rzeczony sport promować i szerzyć, także dlatego właśnie wam o tym wspominamy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji przed pierwszym startem. Wspomniana rejestracja jest jednorazowa, to znaczy po jej dokonaniu możecie wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun na dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie. Należy przynieść ze sobą nadany w ramach rejestracji indywidualny kod uczestnika, który jest potrzebny do tego, by podać tobie twój rezultat. Tak, warto jest pamiętać, że brak kodu oznacza brak wyniku.
1: Tak jest, a wyniki są mimo wszystko też ważne w sporcie, ale oczywiście najważniejsze w parkrunach jest zabawa i po prostu trochę świeżego powietrza. My zaraz przejdziemy do ostatniego wydarzenia, takiego naprawdę ciekawego, nietypowego. Najpierw posłuchamy sobie piosenki Męskiego Grania sprzed 6 lat, a teraz no właśnie Świt od Darii Zawiałow, Króla Igo.

0: Radio Meteor.
1: Prawda, to Radio Meteor, planeta sportu, która niedługo dobiega końca, ale my mamy dla was ostatnie wydarzenie sportowe, a będzie to Europejski Festiwal Szermierki imienia Mateusza Witkowskiego. Będzie to 19. już edycja, która odbędzie się w najbliższy weekend od 23 do 24 maja. I czym jest Europejski Festiwal Szermierki? To międzynarodowy turniej szermierczy dla dzieci i młodzieży, który jest prowadzony w Poznaniu od 2008 roku, czyli już całkiem długa tradycja dla młodych zawodników, którzy mogą przyjeżdżać i z Polski, i zewsząd. Tak naprawdę jest one organizowane jako memoriał fechtmistrza, czyli zakładam, że jakiegoś szermierza.
2: Tak mi się wydaje.
1: Tak, też mi się tak wydaje. Tak to brzmi. Jana Nowaga, który był jednym z najwybitniejszych trenerów i propagatorów poznańskiej szermierki, czyli dobrze nam się wydawało.
2: W 2020 roku turniej otrzymał dodatkowo imię Mateusza Witkowskiego, tragicznie i przedwcześnie zmarłego trenera poznańskiego klubu KS Warta, jednego z pomysłodawców właśnie Europejskiego Festiwalu Szermierki. Warto wspomnieć, że w turnieju mogą brać udział zawodnicy z roczników 2010-11, 12-13, 14-15, a także 16 i młodsi. Zgłaszacie się poprzez stronę Polskiego Związku Szermierczego lub poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce wow, zgłoszenia.
1: Tak jest. No całkiem intuicyjne, także płatność gotówką przed zawodami w biurze zawodów jest to 60 zł, jeżeli chodzi o system walk, to jedna tura eliminacji grupowych, potem eliminacje do wyłonienia zwycięzcy, nie ma walki o trzecie miejsce i tak właśnie wygląda Festiwal Szermierki, takie wydarzenie dość nietypowe. No szkoda, że ten 2010 rocznik to jest najstarszy, jaki może brać udział. Bym poszedł z tą szczerze na taką szermierkę, na festiwal. Zobaczyłbym.
2: Tak, do tej pory niewiele o szermierce wiem, co chyba słychać, ale jakby była możliwość na taki właśnie turniej się zapisać, to takie 60 zł z kieszeni raz, dwa i bym z chęcią kogoś nawet, wiem, że pofechtował.
1: No tak dźgać? Nie wiem.
2: Właśnie to jest fechtowanie.
1: Fechtowanie,
2: tylko nie wiem, jak się nazywa to, czym fechtujesz.
1: Igła. Chciałem powiedzieć szabla, ale to na pewno nie jest szabla. No nie teraz, pamiętam.
2: Teraz wszyscy mieszkańcy chociażby Polski w czasach średniowiecza się oburzyli, jak usłyszeli, że nazywasz to szablą.
1: Na pewno.
2: Natomiast...
1: Szpada.
2: Szpada.
1: Tak.
2: Ale to gdzieś tam z tyłu głowy może było faktycznie. Tak czy inaczej staraliśmy się wam przekazać to jak najbardziej profesjonalnie, mimo tego, że tutaj pewne luki były w tej wiedzy.
1: Tak jest, ale na pewno będzie ktoś zainteresowany międzynarodowym europejskim festiwalem szermierki. A my będziemy się z wami żegnać, to było bardzo przyjemne dwie godziny. Jeszcze raz wspomnimy, że warto przyjść na mecz Lecha Poznań UAM, który odbędzie się 30 maja w Plewiskach. Naszym gościem był Adrian Garbiec na pierwszej godzinie, a przez dwie godziny byli z wami
2: Mikołaj Korzycki
1: i Roch Orzechowski. Drugą godzinę realizował Tymon Gorycki. Dziękujemy mu i dziękujemy też wam. Miłego wieczoru.

0: Magazyn muzyczny.
1: Minęła godzina 20, a to pora na magazyn muzyczny, już ten czwartek. Ja jestem Jakub Karpowicz, realizuję nas Tymon Gorycki i jestem dzisiaj z wyjątkowym gościem, Jeremiaszem Dabzim Mieczkowskim.
2: Siemanko, cześć wszystkim.
1: Bardzo mi miło, że się pojawiłeś. Pojawiłeś się z tego względu, że w piątek gramy super imprezę, w ogóle w formule back to back, tak. na co mega się jaram. Mega jestem podekscytowany, co takiego zapuścimy. I słuchaj, rekomendowane przez ciebie kawałki są dzisiaj na naszej liście przebojów. Tak. Także jest. One myślę, że będą mówiły same za siebie o tym, w jakiej stylówce obecnie się obracasz. Także nie będę cię ciągnął za język, jeżeli chodzi o opowiadanie tego, w jakich klimatach się obracasz. Posłuchajmy sobie zatem Untitled Vexel LB Home.

0: był Untitled Vessel od LB Horn, czyli taki twój przedsmak, taka wizytówka muzyczna, która jest przedsmakiem tego, jakie utwory grasz na swoich setach. No i powiedz mi, jaki to jest kawałek dla ciebie, czy on dobrze reprezentuje to, jaki masz aktualny styl.
1: Ponownie cześć wszystkim. Kurczę, LB Horn, nie ukrywam, od dłuższego czasu obserwuję jego twórczość. Bardzo uważam, jest ciekawa, bardzo przestrzenna muzyka, bardzo mi się podoba. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie coś, co najczęściej gram, staram się właśnie taką około przestrzenną, bardzo taką spokojną wdrażać tematykę. No i co? Tak nie ukrywam, właśnie krążę wokół house'owych tematach ostatnio. I no.
0: Tak, jest to jednak takie tempo, które mimo mody jednak na brzmienia szybsze, na brzmienia bardziej ostre, jest bardzo stonowane w stosunku do tego, co aktualnie trenduje w klubach. O tym właśnie też dzisiaj jest nasza audycja, o tym, aby porozmawiać o fenomenie muzyki bassowej, muzyki, która jednak lubi z przytupem wjechać na sound system klubowy. No a jednak dobry jest ten balans zachowania przynajmniej na openingi klubowe, tak żeby wdrożyć właśnie słuchaczy, ludzi, którzy chcą się na parkiecie pobawić jednak z tymi luźniejszymi brzmieniami, później do tego, żeby eskalować tempem. Taka jest nasza misja przynajmniej na piątkową imprezę.
1: Zdecydowanie.
0: Aorta Export w klubie Śluza, gdzie Jeremy i ja gramy w formule back to back. No i powiedz mi jeszcze, w ogóle jesteś tutaj jako DJ, jako artysta wizualny. Powiedz, jak to się zaczęło u ciebie? Skąd właśnie pasja do dzielenia się muzyką w sposób profesjonalny, mówiąc w sposób DJ-ski? Również, czy zajmujesz się, rozumiem, że też zajmujesz się innymi dziedzinami sztuki związanymi sztukami wizualnymi.
1: Tak jest. Kurczę, wiesz co, no muzyka zawsze była ogromną częścią mojego życia, nie mogę tego ukrywać. Od zawsze lubiłem w jakiś sposób muzykę elektroniczną. No przez pewien okres wychowywałem się właśnie w UK. Uważam, że to bardzo duży impact miało na to wszystko, za co jestem po części bardzo wdzięczny, bo naprawdę ta muzyka elektroniczna UK, zaczynając od takiej już garage, drum and bass i tak dalej, naprawdę bardzo mocno mnie kształtowała. Więc to jest na pewno taki początek tego wszystkiego. No tak około 2022 roku tak zacząłem bardziej już wchodzić w tą, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, scenę, powiedzmy, tak to nazwijmy. Coś takiego. Nie ukrywam, że o wiele wcześniej już myślałem na tym i tak dalej. Naprawdę ciężko mi mniej więcej taki okres początkowy, w którym naprawdę chciałem zacząć iść w DJ-kę i tak dalej, przytoczyć, lecz uważam właśnie, że tak 2022 był takim przełomowym momentem, w którym zdecydowałem się zainwestować w sprzęt i po prostu pójść w to, co naprawdę czułem od dłuższego czasu, więc...
0: Tak, to bodajże był w ogóle czas popandemiczny, gdzie jednak cała ta scena klubowa odżywała po bardzo ciężkim okresie, ponieważ w sumie scenie klubowej dostało się chyba i najbardziej w kość.
1: Najbardziej zdecydowanie, no bo wiadomo, no w klubie to po prostu chodzi o to, żeby przyjść razem, posłuchać dobrej muzyki, potańczyć, pobawić się i to jest jakby motyw przewodni tego wszystkiego, no wiadomo, co dała pandemia, nie da się ukrywać niestety. Tak.
0: No i... Aczkolwiek to też pamiętam, że przywiozło trochę nowych formatów dzielenia się muzyką, chociażby Chór Berlin powstał między innymi z tej inicjatywy. Pamiętam, że też formaty takie jak Boiler Room zaczęły tworzyć na kanapie sety różnych osób DJ-skich, artystycznych i to też miało jakiś taki swój urok, no ale przecież wiesz, nie można oglądać DJ-a zza ekranu, chodzi o to, żeby z wieloma ludźmi na jednym wielkim parkiecie, żeby DJ widział to, że tym tłumem poruszasz. To jest naprawdę świetne, to co myślę też uznajemy jako nasz taki cel, żeby się dzielić muzyką, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: No. I nas ta pasja po prostu łączy.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy. No jeszcze tam są te formy wizualne, powiedzmy. To jest dosyć świeży temat, nie ukrywam, że zawsze byłem jakimś fanem takiego estetycznego podejścia do tematu. Zawsze zależało mi, żeby to co prezentuje, powiedzmy, w jakiś sposób sobą, w jakiś sposób było estetyczne, coś, co po prostu jest w moim klimacie, żeby połączyć tą muzykę z tym wizualem, że tak to nazwijmy. No i od mniej więcej 2 lat już staram się działać właśnie w tej przestrzeni wizualnej, od czy to jakichś VJ-skich rzeczy, czy rzeczywiście po jakieś edytowanie po swojemu i tak dalej, w takiej przestrzeni roboczej.
0: Tym owocem twojej pracy był na pewno jeden z wernisaży, tak, który dokładnie. Miałeś w Trójmieście.
1: Tak, no, w moim rodzinnym mieście, rodzinne miasto Gdynia, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Tak, dokładnie 20 marca odbyła się ta wystawa. Dosyć świeży temat, nie ukrywamy, to było takie moje małe marzenie, bardzo chciałem zrobić taki event połączony z tą wystawą, wernisażem, po prostu pokazać jaką część mnie i po prostu zrobić to w fajnej aranżacji, z fajną muzyką. Też co właśnie chciałem przenieść, ten aspekt muzyczny tej wystawy, to właśnie połączenie jazzu live z house music, jakby to sobie all in one zrobić, żeby po prostu każdy z nas coś dla siebie i też co ja przede wszystkim bardzo lubię, bo muzyka jazzowa też jest dla mnie bardzo ważna.
0: Mm-hmm. Świetnie, naprawdę widać, że jesteś kumaty gościu, który robi bardzo dużo ruchów, więc świetnie, że jesteś, że robisz coś, z czego może korzystać lokalne community. Potrzebujemy takich eventów, więc świetnie, że się w tym spełniasz i że te formy wizualne, muzyczne mogą razem iść w parze i to jest, myślę, też przyszłość wydarzeń muzycznych, żeby wyjść poza na przykład ogłaszanie line-upów typowo muzycznych, ale także mieć, dać jakiś kredyt osobom, które są odpowiedzialne za wizuale. Widzę, dokładnie. Że czai się na naszej liście low-end activist.
1: Tak jest, też on tam się znajduje. Londyński producent z UK. Naprawdę też dosyć świeże odkrycie jak dla mnie. Bardzo fajna, unikatowa muzyka, pobrejkowana, połamana, z efektami takiego lekkiego ambientu. Naprawdę fajna sprawa i zachęcam do obczajenia jego twórczości. No, może przesłuchajmy go teraz.
0: Posłuchajmy.

0: Wave number four by Low End Activist.
1: Yeah.
0: Sorry, chciałem trochę brytyjskiego akcentu tutaj liznąć. No i wracamy do naszej rozmowy tutaj z Jeremim Dubzim, artystą wizualnym i DJ-em, działającym już naprawdę długo, bardzo doświadczonym ziomalem. I powiedz mi też o swojej działalności dla portalu Undertone, dla portalu, który bardzo mocno angażuje się w promocję sceny ogólnopolskiej. Dostajecie bardzo dużo akredytacji na różne festiwale. Wiem, że są jakieś też plany na ten rok i wiem, że swoją ekipą będziesz się pojawiał na różnych festiwalach.
1: Tak jest.
0: Ale jestem ciekaw właśnie, jak to się zaczęło od początku i jakie są plany na przyszłość twojej działalności tam?
1: Nie ukrywam, tak. No ja też stosunkowo nie jestem jakoś długo w Undertone. Też dołączyłem w okolicach 2023 roku, za co jestem ogromnie wdzięczny całej ekipie, która naprawdę ciepło mnie przyjęła, naprawdę nie wiem, co mógłbym więcej powiedzieć na ten temat, naprawdę nie dość, że ekipa jest przegenialna, Dominik i cała reszta po prostu, to co robimy, uważam, że jest naprawdę dobrą misją i właśnie trzeba pchać takie tematy typu właśnie promowanie jakichś eventów, promowanie artystów, pchanie tej muzy, bo dużo jest takich po prostu przestrzeni, które w jakiś sposób się pojawiają, potem znikają i tak po prostu krążą, a my rzeczywiście działamy rzetelnie od 2013 roku, o ile się nie mylę, lecz tak, no mówię, po okolicach pandemii ruszyliśmy tak bardzo mocno i właśnie ciśniemy tą misję. Teraz właśnie najbliższym takim tematem jest Up to Date Festival, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, na który jedziemy robić właśnie wywiady, właśnie komentować całe to wydarzenie na takiej płaszczyźnie właśnie medialnej, więc, więc to jest najbliższa misja, że tak się wypowiem.
0: Tak, Up to Date Festival wyjątkowo jest ciekawy w tym roku, bo nie dość, że przenieśli swoją scenę jakieś dwa tygodnie przed wydarzeniem ze względów na ochronę środowiska, za co w ogóle bardzo mocno tą inicjatywę popieramy.
1: Tak jest.
0: Ponieważ Up to Date Festival wydaje mi się być inicjatywą, która jest bardzo blisko ludzi i bardzo blisko sceny takiej prawdziwej, rzetelnej. W zeszłym roku bardzo miłym przejawem właśnie festiwalu, dużego festiwalu swoją drogą, było zaproszenie inicjatywy Transit Podcast, która mogła zaprosić właśnie osoby lokalne, mniejszych artystów na to, żeby dać im szansę właśnie pokazania się na dużym festiwalu. Uważam, że jest to misja bardzo, bardzo, bardzo podniosła i co ciekawe, Up to Date Festival wraz z tranzytem pochodzą z jednego miasta, właśnie z Białegostoku, więc to dodatkowo pokazuje, jak bardzo mocno zależy im na promowaniu tej lokalnej kultury. Nikt tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie spodziewałby się, że Białystok jest taką, można powiedzieć, lekką stolicą festiwalowania, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, a jednak z roku na rok pojawiają się tam zarówno i cenione gwiazdy na całym świecie, jak i naprawdę bardzo ciekawi artyści, których warto jest odwiedzić, zarówno z tego pola ambientowego,
1: tak,
0: jak i właśnie muzyki techno, a nawet w tym roku pojawia się wiele krus z całej Polski, z całego świata, z całej Polski jeszcze. Wiele ekip, w tym ekipa tutaj poznańskiej śliny, która
1: dokładnie
0: pewnie
1: tak
0: trochę jednak poznańskiej basowy przywiezie.
1: Big up dla nich.
0: Ja jestem bardzo ciekaw tego, jaki tam reportaż zarówno Undertone przywiezie na z Up to Date'a. I właśnie jestem też ciekaw planów na przyszłość, jakie są w Undertone, bo oprócz pisania artykułów czy promowania wydarzeń z całej Polski, zajmowaliście się też nagrywaniem DJ setów,
1: tak,
0: występów. I wiem, że mieliście wielu ciekawych gości.
1: Tak jest dużo dalej, jakby kontynuujemy te plany, nic się nie zmienia. Chwilowo jesteśmy po prostu w trakcie zmiany miejscówki, nagrywek. Trochę to trwa, ale uwierzcie, że warto. To wszystko odbije się na jakości, więc na pewno nie będziecie zawiedzeni. Także jeśli chodzi o nagrywki, to mówię, chwilkę trzeba poczekać, ale totalnie jest jak najbardziej worth it.
0: Też będą. Naprawdę biblioteka na YouTube jest bardzo, bardzo obszerna.
1: Tak jest.
0: Więc gorąco zachęcam do sprawdzenia profilu Underton na YouTube, jak i strony internetowej. I co, zapodasz nam coś nowego?
1: Tak jest, następnym artystą będzie Tim Reaper, też nie ukrywam, że totalna topka, jeśli chodzi o producentów, których słucham, gram i tak dalej.
0: Także reprezentacja UK bodajże.
1: Tak jest, no jak jesteśmy już tu w Poznaniu, no mówię, tutaj zaczęliśmy house'owo, coś co na chwilę obecną i ogólnie, no cały czas mi ten house towarzyszy, ale ja bardzo lubię dryfować, trochę tu, trochę tego, zawsze właśnie w swoich setach staram się łączyć to wszystko, czego słucham, co lubię po prostu, bo uważam też, że fajne jest to po prostu, kiedy artysta rzeczywiście przetacza różne gatunki, kiedy rzeczywiście słuchacz może oddać się temu experience'owi w 100%, a nie tylko jest cały czas ten jeden kick i tak dalej. Ta monotonność też jest bardzo ważna, jakby chodzi o to, żeby zachować ten, wiesz, tą hipnozę tego, co stara się przekazywać DJ, ale uważam właśnie, że ta różnorodność jest mega ważna. Ale wróćmy teraz do Tima Reapera. Niesamowitego stricte londyńskiego producenta, który ma swoją wytwórnię Future London. Naprawdę, kurczę, no szanuję, naprawdę cała jego dyskografia jest przegenialna, totalny jungle, garage i tak dalej. Stricte w tym utworze Finest Dust Edit będziecie mogli usłyszeć takie breakowo właśnie przestrzenno-ambientowe brzmienia, więc zapraszam do posłuchania.

0: To był Team Reaper, Finest Dust Edit. Można powiedzieć, że taka trochę muzyka basowa i bardzo dobrze, że muzyka basowa.
1: Podchodzi, nie? Te trapowe tak. Hi-haciki, ale bardzo uważam oryginalny i przyjemny track, naprawdę
0: tak.
1: przyjemny.
0: To też pokazuje, że muzyka basowa wcale nie musi być od razu taka ostra i w ogóle bardzo tak zwanie uplifting. I dobrze, że coś takiego leci, bo to jest właśnie temat naszej dzisiejszej audycji, czyli o fenomenie muzyki basowej w Poznaniu. Dobrze, że go zaproponowałeś i myślę, że zaproponujesz też go na naszym piątkowym B2B.
1: Myślę, że jak najbardziej na tym początku takim spokojniejszym, z racji tego, że gramy ten warm-up jednak, to mamy te dwie godzinki dla siebie, chcielibyśmy zaaranżować się jak najlepiej, więc na pewno będzie to pewnego swego rodzaju historia opowiadana przez te dwie godziny.
0: Tak, tak samo właśnie naszą rolą jest to, żeby wprowadzić naszych słuchaczy. Dokładnie. No tak mówię trochę po radiowej gwarze tutaj, że słuchaczy, ale imprezowiczów, nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo chyba nie rejwerów, no come on, ale właśnie, żeby wprowadzić naszych gości, imprezy do takiego, żeby wprowadzać stopniowo w klimat naszego w sumie szczecińskiego imprezowania, który mimo wszystko no, czerpie gdzieś tam inspirację z wielu różnych kultur. No i mamy taką misję, żeby trochę jednak spokojniej zacząć, żeby nasi goście, od których dostaliśmy też właśnie namiary na inne kawałki, które polecą w dalszej części seta, naszego radiowego seta, sorry, i żeby później eskalować tym klimatem. No dobrze, wracamy w takim razie do Polski już z dalekich UK-owych klimatów i posłuchamy sobie też, co basowego ma do zaoferowania polska twórczość. Przed nami jest kawałek Fischerl o Moluzu. Jest to kawałek z albumu Various Artists wrocławskiego labelu Splot. Także posłuchajmy.

0: Radio Meteor.
1: Właśnie usłyszeliście mega bangera o Moluzu z ekipy Splot. Bardzo, bardzo gorąco polecam sprawdzenie całej twórczości wychodzącej spod skrzydła tego wrocławskiego labelu. No i my wracamy do naszej tematyki. Dlaczego bass jest taki super popularny w Poznaniu? Mam parę spostrzeżeń, które sobie wypisałem i może teraz rzucając na nie okiem jeszcze raz sobie o tym podyskutujemy. Na pewno Poznań to jest takie miejsce, w którym wyjątkowo właśnie dużo inicjatyw jest skupionych wokół muzyki basowej. Jest pewnie taki popyt na to i pewnie też taka podaż. Myślę, że bardzo dużo do sceny poznańskiej wnosi

0: gabarytowa w sumie śluza, która jest bardzo takim, w takim klimacie undergroundowym, jakby można to powiedzieć. Wyjątkowy wystrój, wyjątkowe capacity, czyli pojemność osób sprawia, że ten, że ten właśnie ścisk między, między tymi ludźmi daje, daje jakieś takie poczucie większej imprezy. Myślę, że też na pewno lokalne podwórko jest bardzo obfite w właśnie DJ-ów w klimatach basowych. Widać to na przykład w podcastach takich jak Ślinowy Ślinotok, który możecie sobie odpalić na SoundCloudzie, ale też od niedawna chłopaki tutaj właśnie z naszego podwórka Radia Meteor zajęli się prowadzeniem świetnej inicjatywy Base from Space, w której nawet i ja mam swój odcinek, tak samo jak DJ TBH ze Śliny. I mam jeszcze taki przeciek, że kolejny odcinek również będzie zawierał świetnego grajka homiego Barta, więc mega, mega pozdro dla niego. I przede wszystkim wydaje mi się, że moda z UK bardzo przyciągnęła do nas ten, ten klimat właśnie bassowy. Takim bardzo ciekawym dla mnie przykładem jest ziomek AGNT, który na przykład w podcaście dla Transit, dla Transitu, również dla kanału wideo YouTube, który gorąco polecam obczaić, właśnie w samochodzie nawija pod takie typowe basowe numery, które spokojnie mogłyby lecieć normalnie w klubie. A co o tym myślisz właśnie? Czy to jest też przypływ tej, tej mody właśnie z UK?
1: W sensie mówimy o swego rodzaju MC, czy...
0: Taki i MC, i właśnie typowo rapowanie pod...
1: Wiesz
0: pod...
1: co, ja ci powiem, no, moje podejście do tego jest takie. Ja ogólnie uważam, miałem okazję raz grać właśnie z MC na imprezie, w momencie właśnie, kiedy grałem typową taką basową muzę i tak dalej, to nie ukrywam, że to jest mega turn on dla parkietu, naprawdę, że bardzo mocno, jeśli MC naprawdę wie co nawijać, wie jak ten build upować tą publikę, to naprawdę to jest fajna opcja, tylko właśnie to zależy tylko od tego MC, czy umie to z wyczuciem zrobić, bo jeśli naprawdę ten MC cały czas nawija, nie da tłumowi po prostu poczuć stricte tej muzy, to no to wiadomo, że to nie wypali na dłuższą metę, ale jeśli ma to wyczucie, wie w których momentach wchodzić, w których momentach build upować, w których po prostu być cicho, to naprawdę to jest super opcja, no, jeśli chodzi o muzykę UK, no bo chwilowo tak naprawdę poza taką muzą nie spotkałem się jeszcze, żeby MC nawijał.
0: Pewnie.
1: No takie inicjatywy właśnie.
0: Pewnie, to jest na pewno takie bardzo, bardzo podbudowywujące parkiet, ale wydaje mi się, że przy jakiejś mniejszej frekwencji na imprezie może się to stać lekko pewnie niezręczne, to żeby MC...
1: Zależy, to mi się wydaje, że to już stricte zależy od MC, jaki on ma tam jakby... jak bardzo komfortowe to jest dla niego jednak, nie? No bo wiadomo, nie dla każdego będzie komfortowe nawijanie po prostu dla małego grona osób jednak, nie? To też jest jakiś swego rodzaju wyczyn, też bym nazwał takim wewnętrznym talentem. No ja bym osobiście się spalił po prostu tam za tą DJ-ką i po prostu nie wiedział co powiedzieć, że naprawdę mega, mega szacun i big up dla wszystkich MC, którzy naprawdę ogarniają, a mamy w Polsce kilku naprawdę solidnych, także mamy z czego być dumni.
0: Pewnie polecasz kogoś takich właśnie i to raperów, i to MC.
1: Kurczę,
0: wiem, że
1: co?
0: Trochę jest sporo pewnie ludzi z Trójmiasta,
1: tak,
0: którzy...
1: Tak, między innymi jest, no jest dosyć ekipa spora, MCQ, mega big up, naprawdę dobrze leci, chłopak naprawdę bardzo mocno się rozwija, tak samo ziomeczek Jędrula, mega pozdro, miałem właśnie okazję z nimi, tak to powiem, grać na imprezce w miejscówce Boto, też mega big up dla Boto, super miejscówka, jak będziecie w Sopocie, to warto zajrzeć, ale wracając do tematu, jeśli chodzi o podwórko takie typowo trójmiejskie, no to bym mógł wymienić takie dwie osoby, głównie właśnie MCQ i Jędrula, naprawdę super robotę robią, dobrze cisną, także tak.
0: Mm-hmm. A jako masz osobę, którą uznajesz jako pioniera muzyki, która czerpie swoje inspiracje z właśnie kultury UK, z nawijaniem pod tłuste basowe Berlinie?
1: No zdecydowanie jeden z moich ulubionych artystów rapowych, Miły ATZ. Naprawdę słucham go już kupę lat. Mogę śmiało powiedzieć, że jeszcze przed 2020 rokiem go słuchałem. Tak w okolicy 2019 i naprawdę powiem, że totalnie dla mnie pionier, przynajmniej dla mnie duża inspiracja i super gościu, na pewno personalnie go nie znam, ale naprawdę robi super rzeczy i wydaje mi się, że boostuje to UK community, także też ogromny big up dla niego.
0: To musiała być w takim razie bardzo niszowa muzyka, jeżeli jesteśmy już na 2020 roku.
1: No w tamtym momencie jeszcze to było na pewno takie bardzo, bardzo niszowe.
0: Niszowe,
1: tak,
0: undergroundowe.
1: Niszowe, underground to są tak bardzo popularne. Ostatnio słowa, że jak je wymawiam teraz, to mam trochę ścisk, także ciężko nawet śmiesznym tematem też jest, nawet momentami nie wiem, w których momentach mogę powiedzieć, że coś jest undergroundowe już. Naprawdę to słowo, nie chcę powiedzieć, że straciło na wartości, ale na pewno zmieniło już
0: swoją esencję
1: na chwilę obecną.
0: Niektórym to wychodzi, niektórzy się tylko na to kreują, a my już nie ściskajmy sobie gardło nieprzyjemnymi do mówienia słowami i posłuchajmy jednego z organizatorów piątkowej imprezy Aorta Export, na której gramy między innymi my. Jest to utwór autorski we współpracy z również trójmiejskim ziomalem Pedrimone, akurat tutaj w aliasie Ips, aliasie, w którym zajmuje się muzyką elektroniczną. Jest to również kawałek, który bardzo mi przypomina klimaty closingowe, bardzo klimaty klubowe, świetna, atmosferyczna czwóreczka, także posłuchajmy.

0: To za spowolnione
1: ale koniec
0: intro.
1: Dobry, jaram je to.
0: Bardzo dobry koniec, to był kawałek Dream in Peace Waca na gościńce z IPS. Wacu jest jednym ze współorganizatorów piątkowej imprezy Aorta Export, która odbywa się już w ten piątek w Śluzie. Będę to powtarzał jak mantrę, ale taki jest dzisiaj też nasz motyw przewodni, żeby pokazać to, że jest dużo eventów basowych, jest dużo eventów lokalnych, jak i pochodzących z innych podwórek. Ponieważ Poznań nie dość, że jest takim centrum muzyki basowej, to też zrzesza bardzo wiele inicjatyw o podobnych misjach i między innymi przyjeżdżały takie inicjatywy z Wrocławia, klub Zdekonstruowany od ziomalki Dobrawki, o której już wspominałem nieraz pewnie na audycji, czy też ekipa Mandem, która słynie ze swoich również nagrywanych setów, gdzie bardzo często też pojawiają się MCs na nagrywkach z imprezą Base Cup, a nawet trójmiejska inicjatywa ekipy Poise. Pewnie
1: jest,
0: kojarzysz,
1: jest,
0: jak
1: jest,
0: najbardziej. Także te wszystkie inicjatywy, które gdzieś tam robią sobie ruchy w swoich miastach, też bardzo chętnie ten Poznań odwiedzają. I to jest bardzo fajne, bo Poznań widać przez to, że jest miejscem, które jest przyjazne, które jest też osiągalne dla kolektywów małych, kolektywów lokalnych, tak żeby jednak swoją misję też poza ramy miasta wynieść. Mój kolektyw Aorta Ultras również jest po raz pierwszy na wyjeździe i właśnie w Poznaniu znaleźliśmy taką największą akceptację tego, co my chcemy zaprezentować i bardzo mnie cieszy właśnie otwartość tego miasta na nowe klimaty, na nowe inicjatywy i widać to przede wszystkim właśnie w Śluzie, ale też właśnie w Schronie. Bardzo, bardzo mi się podobała, jeżeli chodzi o otwartość, właśnie impreza Polska Puszcza, która bardzo w takim leśnym klimacie się obraca i bardzo mi się podoba slogan, że w polskiej puszczy wszystkie gatunki są mile widziane. Właśnie w tę sobotę odbyła się impreza zrzeszająca w sumie inne gatunki muzyki elektronicznej wraz także z koncertem Jakub Jan Bryndal oraz José Manuel Aban Juárez. Również takie duo, które jest dobrą reprezentacją tego, jak dobrze współgra rapowanie wraz z muzyką basową. Dodatkowo jeszcze w aranżacji perkusyjnej na żywo, więc w ogóle gorąco zachęcam do sprawdzania twórczości chłopaków. A na afterparty imprezy kuratorowanej przez bardzo uznaną DJ-kę Bambi Uzi pojawili się artyści zarówno z klimatów house, techno, jak i cięższych odmian muzyki basowej, między innymi D&B. Także Poznań jest bardzo takim miastem przyjaznym, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o zapraszanie osób z innych środowisk. Więc my też jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy się już jutro pojawić na ślinowym, śluzowym parkiecie.
1: Tak jest. W planach ogólnie, jeśli chodzi o nasz secik, jak tutaj właśnie z klubą rozmawialiśmy, planujemy przenieść trochę początku ambientowego, także na spokojnie, jeszcze od samego początku nie będą leciały jakieś tuste basy, my raczej będziemy się starać właśnie was wprowadzić w tą przestrzeń. Zaczniemy trochę właśnie bardziej w moich klimatach, takich obecnych, które praktykuję od już paru lat, czyli właśnie około ambientowe brzmienia, minimale, jakieś house'y, takie przyjemniejsze. No i oczywiście końcóweczkę już z takim pazurkiem troszeczkę tam będziemy dawać powtórzę się raz, przestrzeń na kolejnych artystów, także zapraszamy serdecznie jutro do Śliny jak najbardziej.
0: Jasne, my ten imprezę rozpoczynamy, a po czym przejmują stery Claudii, Zizi i ziomale z kolektywu Aorta Ultras, również moi współlasi Just Vacu i Wojtello. kolejny, już w sumie ostatni kawałek na naszej liście właśnie poleciła Zizi, która zmieni nas już jutro na imprezie. I my serdecznie dziękujemy w takim razie za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Jeremiasz, tobie serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu i poznanie twoich opinii na tematy różne, więc cieszę się, że się pojawiłeś. To jest dla mnie i zarówno dla mnie, jak i dla naszej radiowej społeczności mega ważne, mega istotne, więc serdecznie ci dziękuję za dzisiejszy udział.
1: Również bardzo dziękuję, Jakubie, dziękuję Radio Meteor, super było i ponownie widzimy się jutro w Ślinie.
0: Słuchajcie, River od Songesta z polecenia naszej artystki Zizi. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A i Tymon Gorycki nas realizował.

0: job's not finished.
1: Witamy w dzisiejszej audycji Mikes and Dunks i na początku chciałbym powiedzieć, was w sumie zachęcić, żebyście zobaczyli naszą storkę na Instagramie Radia Meteor, ponieważ zaczynamy rywalizować z Keksem. O to chodzi, że zaczynamy robić w ogóle storki. I jak wiemy wszyscy, no to Keks ma całkiem te storki, kurde, mówię storki.
2: Oryginalne.
1: Oryginalne, tak. My też chcemy takie mieć i zaczynamy od w sumie zeszłego tygodnia.
2: Tak, i dziękujemy Bartkowi Łęczkowi, że tak jest. Mimo wielu prób się nie zląkł i cały czas nas tutaj
1: dzielnie
2: wspierał. Ale też chcemy podziękować i zachęcić do realizowania nas Tymona Goryckiego, dzięki Tymo, że jesteś. A prowadzą dzisiejsze Mikes and Dunks.
3: Jakub Cichy, dobry wieczór.
1: Dominik Maćkowiak.
2: I Jędrzej Kaczmarek. Zaczniemy nietypowo,
3: tak,
2: panowie.
3: Zaczniemy nietypowo, bo jakoś tak raczej nam jest najbliżej amerykańskie koszykówki. Przede wszystkim National Basketball Association, czyli w skrócie NBA, ale gdzieś tam w kwietniu też mieliśmy taki kącik March Madness. Gdzieś tam z racji tego, że ja gdzieś to bliżej śledziłem, to na początku każdej audycji opowiadałem chwilę, co tam się działo, a teraz nie będzie o amerykańskiej koszykówce, tylko wejdziemy na nasze regionalne, narodowe boiska, a dokładniej w Łodzi, tak? Jędrzej Kaczmarek oczywiście wraz z Mieszkiem Grabowskim, pozdrawiamy Mieszka serdecznie, byli na finałach pierwszej ligi koszykówki, no i Jędrzej ma nam trochę do opowiedzenia na ten temat, opowiedz nam w ogóle, kto grał, jak wyglądało to spotkanie, oddaję mikrofon tobie.
2: Dziękuję bardzo serdecznie tutaj, Kuba. Była delegacja do Łodzi. Nie do Łodzi, przepraszam, do Bydgoszczy, gdzie właśnie bydgoska Astoria podejmowała ŁKS Kulpak Szkoła Gortata Łódź, żeby powiedzieć pełną nazwę, to Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Bardzo ciekawe mecze, bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie się to oglądało właśnie w pierwszym meczu. Dosyć wyraźna przewaga cały mecz Łodzian, to oni trafiali, oni byli agresywni i oni nadawali rytm gry i właśnie przez fatalną skuteczność Bydgoszczan, którzy rzucali za 3 punkty na poziomie 17%, to ŁKS był górą. Później miałem przyjemność właśnie zabrać na tak zwane setki Marcela Ponitkę, który bardzo hamował nastrój i mówił, że to jeszcze nie po serii, spokojnie. No ale w drugim meczu bardzo niespokojna była Astoria i to gospodarze wygrali ten mecz, też bardzo ciekawy, interesujący, o tyle nietypowy, że to ŁKS zaczął dużo lepiej, wygrywając pierwszą kwartę 10 punktami, 22-12, jednak później, odkąd właśnie dużo strat, też 8 strat aż dali właśnie popularna Asa dała 8 strat w pierwszej kwarcie tylko, więc dosyć, panowie, sporo. Jednak Karol Gruszecki, doświadczony zawodnik, były reprezentant Polski, zabrał piłkę i ją rozprowadził, co skutkowało mniejszą liczbą strat zdecydowanie, no ale też to, że Karol Gruszecki zabrał na siebie odpowiedzialność, to skutkowało 22 punktami, 9 zbiórkami, 60% skuteczności z gry, bardzo imponujący mecz doświadczonego zawodnika, wsparty Krzysztofem Kamińskim, Patrykiem Kendlem, Kubą Andrzejewskim, który zagrał zdecydowanie po stronie Astorii najrówniejsze spotkania. Ciekawy też, dobry występy zanotował po dwóch meczach Chance'u Collins, zawodnik bardzo, no, niesamowite było obserwować, bo to jest zawodnik, który ma ramiona praktycznie do swoich kolan. Naprawdę nieprawdopodobne zasięgi tego zawodnika, jednak no, ten mecz nie poszedł po jego myśli, nie poszedł po myśli ŁKS-u, który w drugim meczu to ŁKS nie mógł się wstrzelić zdecydowanie za 3 punkty, 16% przy 42% gospodarzy, no to swoje zrobiło, 20 punktów przewagi. No taki taka seria z tych, gdzie po tych dwóch meczach mam wrażenie, że niewiele wiemy, bardzo dwie różne twarze obu ekip i jestem naprawdę podekscytowany i ciekawy, co się stanie w meczu numer 3 i 4 w Łodzi i czy będziemy mieli mecz numer 5 w Bydgoszczy, bo naprawdę istne kino, istne cuda i pierwsza liga jest w dobrym miejscu, na dobrym poziomie i myślę, że tutaj nie mamy co się martwić.
1: A na podstawie tych dwóch meczów, jakbyś miał tylko oceniać, to kto jest twoim finals MVP?
2: O, i tutaj zależy od... No, bardzo dobre pytanie, zarówno dobre, jak i ciężkie, bo to zależy na pewno, kto wygra serię, może się jeszcze wielu bohaterów objawić. I tu mam problem, bo po stronie Astorii słabe spotkanie dosyć, nie mógł się kompletnie strzelić Karol Gruszecki, najrówniej grał Kuba Andrzejewski, ale mimo wszystko bym tutaj na weterana postawił za ten mecz, myślę, że on ma szansę tutaj na Finals MVP, natomiast w barwach LKS-u tu jest wielu bohaterów, ale jakbym miał wymienić dwóch, to albo Chance Collins, albo myślę, że Marcel Ponitka robi kapitalne wrażenie, no świetny defensor, zawodnik, który rozumie bardzo dobrze koszykówkę, który też swoje potrafi dać zdecydowanie w ataku i to jest mój kandydat. Jak żaden z nich, to się nie zdziwię, jak nie przyznają statuetek właśnie w pierwszej lidze Finals MVP, to też się nie zdziwię, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale tak. Bardzo ciekawie, zachęcam tutaj wszystkich, żeby obserwowali także naszą pierwszą ligę. Wyjazd tutaj pozdrawiam moich towarzyszy podróży i Mieszka Grabowskiego i Mikołaja Michalaka, bo wyjazd naprawdę przedni, okraszony dwoma naprawdę bardzo dobrymi meczami.
3: Tak, jako radio dysponujemy tylko i wyłącznie dźwiękiem audio, ale jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, jak to wyglądało za kulisami, to już też za niedługo zapraszamy na TikToka i Instagrama Sportecz. Tam Jędrzej Kaczmarek z Mieszkiem Grabowskim właśnie trochę za kulisami pokażę, jak to wyglądało, jak w ogóle... O, jeszcze porozmawiają z paroma na pewno ciekawymi postaciami z obu ekip. No wiadomo, że do Colorado to jest nam z Poznania naprawdę daleko. O wiele łatwiej udać się, no chociażby do Bydgoszczy, ale powiedz mi Jędrzej, bo wiem, że ty na NE Basket bardzo często chodziłeś w tym sezonie, ale czy będziesz miał plany w następnych miesiącach, czy w następnych sezonach tak bardziej popodróżować po Polsce właśnie z tą pierwszą ligą? Czy też może najwyższą klasą rozgrywkową ogólnie, czy z polską koszykówką, gdzieś tam bardziej byś chciał nawiązać taki kontakt?
2: Tak. Pytanie, czy polska koszykówka by chciała ze mną nawiązać ten kontakt, ale tak, zdecydowanie w zeszłym sezonie udało się na mecz do Bydgoszczy również pojechać, jak właśnie poznański basket grał przeciwko Astorii. Również udało się pojechać do Starogardu Gdańskiego, żeby zobaczyć, jak właśnie ekipa z Poznania sobie poradzi z SKS-em Full Impact Starogard Gdański, tak zwane kociewskie diabły. Spoiler, nie udało się wygrać gospodarzy. Gospodarzy wygrali, mam nadzieję, że tutaj nie rozczarowałem spoilerem, panowie. Aczkolwiek to bardzo dobrze, aczkolwiek tak, zdecydowanie to są bardzo dobre, bardzo fajne doświadczenia, bo to jest na wyciągnięcie ręki. Z tymi ludźmi później można gdzieś tam pogadać bezpośrednio, zobaczyć, powiedzieć swoje obserwacje, więc to jest naprawdę fajne i ta pierwsza liga naprawdę to jest dobry poziom i ja tutaj zachęcam, żeby lokalnie wspierać NE Basket, czy skądkolwiek się nie jest w Poznaniu, to żeby swój lokalnie klub wesprzeć, wybrać się na jakiś mecz i zobaczyć się, przekonać, że ten basket też nie ma czego się wstydzić.
3: Tak, no ja raczej na pierwszą ligę w tym sezonie nie chodziłem. Zdarzyło mi się być na paru spotkaniach ligi drugiej, gdzieś tam relacjonowałem parę spotkań Wiary Lecha, no ale gdzieś to, tak jak mówisz, Jędrzej, jest to na pewno fajne.
2: Może nie iść, bo spadli, więc...
3: To jest na pewno fajne doświadczenie, zobaczyć swój lokalny zespół. Wiemy, że my w Poznaniu mamy chociaż trochę tych zespołów do wyboru, bo czy jest i pierwsza liga, i parę zespołów drugiej, także każdy będzie mógł już sobie we wrześniu, w październiku na coś pójść i to obejrzeć, a ja myślę, że już powoli możemy wsiąść w samolot z Polski do Stanów i po Jesus Walks od Kanye Westa przejść do tego, co się działo w NBA w ostatnim tygodniu.

0: reportaż Radia Meteor.
1: Jakimś cudem mieszkacie pod kamieniem lub żyjecie też pod kamieniem, no to mogliście nie wiedzieć tego, że Shai Gilgeous-Alexander wygrał back-to-back MVP i jeszcze Clutch Player of the Year wygrał pierwsze. Ale chyba MVP jest lepszą nagrodą.
2: No zdecydowanie też sam fakt chronologii tych nagród o tym mówi, bo Clutch Player of the Year chyba było gdzieś wydawane w okolicach 20 kwietnia.
1: Przed DPOI-em.
2: Tak, no, to jedna z pierwszych. To była jedna z pierwszych nagród w tym sezonie MVP, wiadomo, jako ostatnie, najbardziej prestiżowe. No i gdzieś, wiadomo, nie obyło się bez kontrowersji.
3: Oj tak.
2: Bo MVP, czyli gdzieś tam najbardziej nie wiem, tak,
1: czy to most valuable dobrze, player,
2: tak,
1: czyli najbardziej
2: wartościowy, zawodnik, mi tego słowa, nie, tak na szybko zapomniałem przed tego przetłumaczyć, najbardziej wartościowy zawodnik, no ale właśnie, czy najlepszy zawodnik najlepszej drużyny jest najbardziej wartościowy, czy na przykład najlepszy zawodnik trzeciej drużyny, bez którego ta trzecia drużyna w ogóle nie funkcjonuje na boisku, jest lepszy, Jędrze, jak myślisz? Wiesz, o kim mówię, jeśli chodzi mi o trzecią, o zawodnika, bez którego swoja drużyna nie potrafi w zasadzie funkcjonować, czyli Jokic i Denver, ta gra bez Serba wygląda zdecydowanie inaczej.
3: Wiesz co, w sensie, ja uważam, że tak, że teraz bym mógł mówić, że Jokic oszukany, że co to jest. Ale uważam, że to jest głupia gadka. Bo Shai Gilgeous-Alexander jest wybitnym zawodnikiem, jak czasami mamy pewne wątpliwości, na przykład w piłce, jak jest złota piłka, nie? No i dla mnie są takie absurdy i wałki nie do wytłumaczenia, że naprawdę człowiek się łapie za głowę. Tak z MVP zawsze są kontrowersje, ale na końcu zawsze ten wybór się broni i zawsze, i za to ja szanuję gdzieś tam i za to cenię te nagrody i mnie te emocjonują i uważam, że Nikola Jokic jakby nie zdobył żadnego MVP, to pewnie by wygrał tą statuetkę, bo te wszystkie statystyki poza punktowymi to naprawdę miał na lepszym poziomie niż Kanadyjczyk, a im bardziej zaawansowane, mam wrażenie, tym ta różnica była większa, ale SGA naprawdę zagrał bardzo dobry sezon. Oklahoma zagrała świetnie, zwłaszcza początek imponujący i tak jak mówisz, jest on trybem w tej wybitnej maszynie, ale no ta maszyna naprawdę była rozpędzona przez długi czas i mimo Jaylena Williamsa, co też nie można nie można tego lekceważyć, to bez J-Dubba byli w stanie naprawdę robić kapitalne rzeczy i za to szacunek, ten wybór jak najbardziej się broni. Czy Jokic by się bronił? Broniłby się. Czy Wemby by się bronił? Broniłby się. Czy Luka by się bronił? Też by się bronił, więc to był wybór amerykańskich dziennikarzy. Gdzieś tam zadecydowali, tak, zdobył back-to-backa. Nie jest na pewno to słaby gość.
1: Tak, no ale wiesz, jakby spojrzeć na historię w ogóle nagrody MVP całej, no to tak to wygląda, że przeważnie zawsze wygrywają członkowie tych drużyn właśnie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Na przykład największa, najbardziej kontrowersyjny MVP, no to jest MVP Steve'a Nasha z 2006 roku, gdzie on nie był jakimś mega wybitny, ale Phoenix zajęło wtedy drugie miejsce.
2: Na pewno nie był takim dominatorem, jak chociażby Kobe w tym roku, no jako element tej układanki,
1: nawet LeBron
2: był kluczowy. Mm-hmm. No i też wygrali później w postseasonie, nie? Jednak w pierwszej rundzie
1: oni odpadli z Dallas.
2: Odpadli z Dallas, tak, ale w pierwszej rundzie przegrywali 1-3 z Lakers i później tak wrócili. No wiadomo, że to nie wpływa, ale gdzieś tam może
1: no więc wpływa. Jest dużo jakby dowodów na to, że to nie jest tak naprawdę to nie jest nagroda dla najlepszego zawodnika, to jest nagroda dla zawodnika, który jest najlepszy w najlepszej drużynie, jeśli rozumiecie mnie. Bo jakby tak to było, no to to by na przykład zawodnicy Brooklyn Nets na przykład pchali, dawali 48 minut takiemu MPJ-owi, on by rzucał po 40 punktów, no niby jest najlepszym zawodnikiem, bo ma najlepsze statystyki historyczne, ale to jest drużyna, która jest na 14-15 miejscu.
2: Fajnie, że wspomniałeś o tym Steve'ie Nashu, bo Nash był pierwszym Kanadyjczykiem, który zdobył dwie nagrody MVP, Shai dorównał go właśnie po tym, jak zdobył tą drugą już statuetkę, drugą pod rząd. No i ogólnie też od ostatnich już naprawdę paru dobrych lat widzimy taki...
1: Od 8 lat chyba.
2: od 2019 roku, to tak, to będzie ósmy sezon, widzimy już taki model ligi, że to MVP wygrywają gracze nie ze Stanów Zjednoczonych. Teraz mieliśmy Kanada, była jeszcze wcześniej Grecja, Serbia czy też Kamerun. No i właśnie, to jest ciekawe, bo chociażby w tym sezonie tą trójką nominowanych był Wembanyama, Jokic i Shea. Też nawet w ogóle w tych top 3 w ostatnich latach coraz ciężej o Amerykanów. Gdzieś tam może w przyszłości będzie to Anthony Edwards, ale widać, że ta rywalizacja będzie coraz większa, no bo chociażby do gry wchodzi Victor Wembanyama, o którym też sobie później powiemy tak. W kontekście pierwszego i drugiego spotkania Oklahomy z San Antonio. No ale właśnie, czy NBA waszym zdaniem już totalnie ten najwyższy próg został zdominowany przez rynek światowy, europejski, no i ogólnie, czy, no bo tam widzimy, że już nie pojawiają się tak często zawodnicy ze Stanów jak kiedyś.
1: No tak, no na przykład najbliższy wygrania MVP w tym roku, nadal daleko, ale był Jaylen Brown czy też Kawhi Leonard, no to, no czy tam Anthony Edwards chyba nie był aż tak wysoko, nie wydaje mi się. Ale czy ja wiem, w sensie, no jest taki lekki slump, jeśli chodzi o zawodników ze Stanów Zjednoczonych, no bo nawet jakby spojrzeć na pierwsze piki z ostatnich lat, no to masz, dopiero teraz jest Cooper Flagg ze Stanów, ale poprzedni pierwszy pik to był Reese Hatcher, który nie jest Amerykaninem, jeszcze wcześniej miałeś Wembiego, który też nie jest Amerykaninem, miałeś Bankera, który teoretycznie jest Amerykaninem, ale wtedy jeszcze był Włochem. I w 21, kto był pierwszym pikiem w 21?
2: W 21 był Kite akurat, Kite, później Edwards.
1: Okej, okay, no to już są akurat.
3: No okej, okay, no ale...
2: świetności amerykańskiej, no. Świetności amerykańskich dzieciaków, nie wiem, czy tak można powiedzieć, no ale gdzieś tam wiadomo, wcześniej był jeszcze Zion, DeAndre Ayton, no ale to w sumie też nie Amerykanin. Ale no tak, no to gdzieś tak rośnie
1: Dominator.
2: Ten nieamerykański kult.
3: Tylko o tym się mówi w Stanach, bo ich to może martwić. Ale tak na końcu, dla nas uważam, że z perspektywy europejskiej to nie jest aż tak znaczące, bo my chcemy mieć jakość i uważam, że to jest ta siła, to jest przejaw jakości, że my gdzieś tam My gdzieś tam mamy dopływ, mamy zawodników z Europy, może pewnie było masę talentów w Europie, które z różnych względów gdzieś tam w NBA nie zabłysnęły, gdyż nie miały możliwości, teraz ją mamy i na końcu to nie jest nic dużego. Stany mają, czy w dalekiej perspektywie Coopera Flagga, czy w tej bliższej Edwards, czy Kate Cunningham, to jest materiał na MVP sezonu regularnego. Jest też wiadomo Wemby, który może być tak, że zdobędzie jedną nagrodę i już później nie odda, ale albo, czy to jest...
1: Albo nawet odda, tylko będzie znowu voters fatigue i nie będą chcieli na niego głosować.
2: To jest bardzo możliwe już powoli, no bo Jokic
1: ciekawe,
2: i...
1: Ciekawe jak to będzie też, jak ta NBA Europe wystartuje i wypali faktycznie. Czy europejscy zawodnicy będą woleli grać u siebie w Europie, czy w Stanach? No bo...
3: W Stanach, to będzie powoli. Poboczny wątek, myślę, ligi i NBA nie da sobie tego bazowego produktu na pewno zepsuć.
1: A propos też Europy, no to już dostaliśmy zapowiedź, jaka będzie gra w Europie w 2027 i będzie to San Antonio Spurs w Paryżu z New Orleans Pelicans.
2: Tak.
1: Ma to sens, ponieważ
3: zakłada się
1: historycznie francuskie miasto.
3: Zakłada się kapitalny pojedynek między Wiktorem Wembanyamą a Zionem Williamsonem, który na 100% schudnie.
1: Tak, na 100% zagra.
2: I Ben Simmons będzie rzucał trójki. Nie wiem, czy widzieliście, ostatnio Ben Simmons zwyciężył w jakimś konkursie golfowym.
1: Tak?
2: Widziałem taką grafikę. Jeśli oczywiście to jest prawda, bo niezbyt zweryfikowałem tą informację, wyświetliła mi się gdzieś ona na Twitterze, no ale wiemy, że gdzieś już powoli koszykówka jest taką boczną aktywnością dla
1: Ben Simmonsa. Jakiś koledżak, nie?
2: Którego dla Bena Simmonsa, którego
3: on
2: obecnie koszulkę nosi Dominik.
1: Dobra, no to... Czy... Nie śmiej się ze mnie.
3: Nie, tylko... To przejście było takie bardzo dynamiczne.
1: No okej, to możemy przejść właśnie, propos przejścia, możemy przejść do konferencji zachodniej, konferencji wschodniej, przepraszam, bo zaczniemy sobie od Knicksów pewnie. Czy coś tutaj zarzucimy słuchaczom?
3: Ja myślę, że no jest taki szlagier na playliście i że tutaj no żal by było naprawdę przetrzymywać słuchaczy. Konferencja wschodnia poczeka, ale to za 3 minuty 11 sekund, bo teraz na antenie Radia Meteor Finn.

0: Co prawda nie jesteśmy keksem, ale musimy dzisiaj wspomnieć o Pogoni, nie o Pogoni Szczecin, a o Pogoni New York Knicks w pierwszym spotkaniu finałów konferencji, bo przegrywali oni 22 punktami z Cleveland Cavaliers, którzy wygrali Game 7 dość pokaźnie z Detroit Pistons i później Knicks wygrali to spotkanie 115-104. To już tam w dogrywce, kapitalnej dogrywce dla Knicks zadecydowało to, że punkty zostają, zwycięstwo zostaje w Madison Square Garden. Dzisiaj w nocy odbędzie się drugie spotkanie. No i co można powiedzieć? Kapitalny Jalen Brunson, trochę też nieszczęścia Cleveland Cavaliers, no i duże pieniądze, jeśli chodzi o bilety, bo wiemy, że gdzieś tam, jeśli ktoś chciałby obejrzeć ten mecz, mecz drugi, czy na przykład mecz piąty, jeśli się odbędzie, no to w okolicach parkietu musi zapłacić około 100 tysięcy dolarów za...
1: A widziałeś ile tego, na jak dostaną do finałów się? Ile kosztują
0: kortsajdy? Domyślam się, że to, no właśnie, to będzie dużo. No dawno nie byli nikt w finałach, nie?
1: No, ile?
0: Wiadomo, że 99. Gdzieś tam są różne, wiadomo, że w tamtym 99 to był pierwszy finał San Antonio, nie tak Knicks wchodziło jako ósemka z tego, do tego finału, wcześniej byli w 94, też wtedy przegrali w Game 7, no ale skupmy się na tym, co jest teraz. Knicks na razie są bliżej finału po tym meczu numer 1.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy dosłownie chwileczkę po nagrywaniu tutaj edge'owego podcastu, na który wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby odsłuchali. Także tak, wspominaliśmy o tym. Uważam, że to była wielka szansa dla Cleveland, żeby wyciągnąć ten mecz, kolokwialnie mówiąc. Nowy Jork grał ospale, jednostajnie. Źle to wyglądało, zwłaszcza w drugiej, trzeciej kwarcie, no później niesamowity run, odwrócenie losów spotkania, sam Merrill, który prawie by trafił trójkę na zwycięstwo, inaczej byśmy mówili, miazga w dogrywce i to jest umiejętność Nowego Jorku. Nie zawsze może być pięknie, kolorowo i cudownie w playoffach, czasami też trzeba wyciągnąć taki mecz, Nowojorczycy to zrobili i za to się należy szacunek.
1: Znaczy, mi wadzi trochę w tym Cleveland James Harden, jeśli mam być szczery, no bo znowu więcej strat niż trafionych rzutów, no ale z drugiej strony miałeś Dariusa Garlanda, który też znikał w playoffach, więc to nie wiem, co w sumie jest lepsze, czy Harden, czy Garland. No chyba mimo wszystko Harden, bo ten weteran bardziej się przyda, chociażby, wiesz, mentalowo też, psychicznie, niż Garland, no ale... No Knicksi wygrali, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Gra druga, ostatnia, czy ostatnia, już można powiedzieć, że ostatnia z tych dwóch w Madison Square Garden. Ciekawe, czy zobaczymy znowu Timothy'ego Chalamet.
0: No wiadomo, że on jest gigantycznym fanem New York Knicks, no ale zawsze przy tych spotkaniach Nowojorczyków widzimy wielkie gwiazdy kina, czy to jakichś tam muzyków, czy no też nawet sportowców z innych dyscyplin.
1: Nickel Alexander Walker chyba był.
0: Tak, był. Chyba wspierając swojego kuzyna Shaya. No ale tak.
2: Pytanie, czy wspierając?
0: No, no ale obaj zdobyli nagrody w tym sezonie. Shaya, Clutch Player of the Year i MVP. Nickel został MIP, także rodzina jest na pewno zadowolona. Tak, to co mówiłeś, Dominik, o Hardenie, naprawdę kiepskie pierwsze spotkanie, w przeciwieństwie do Jalena Brunsona, który był kapitalny w tym pierwszym spotkaniu. Tego samego nie mogę powiedzieć akurat o drugiej gwieździe New York Knicks, czyli Karlu Antonym Townsie. Gdzieś tam tydzień temu mówiłem, że to będzie dla niego bardzo ciężka seria, bo mierzy się naprawdę z dwoma wielkoludami w Cleveland Cavaliers, czyli oczywiście Mobleym i Jarrettem Allenem, no i gdzieś te problemy z faulami będą, no tutaj akurat miał faulów 4, Jalen Brunson miał 5, no ale tutaj też wiadomo, była dogrywka, także 5 minut grania dłużej, ale akurat z faulami też tutaj większy problem mieli zawodnicy Cleveland Cavaliers, szczególnie obrońcy, bo chociażby Harden, Mitchell, Max Strus i Sam Merrill mieli po 5 fauli, także trzeba było gdzieś tą rotacją rotować. No i to, co też mówił Jędrzej, czyli ta pechowa trójka sama Merrilla, która wydawała się, że wpadnie, będzie to w zasadzie buzzer beater, no ale gdzieś tam się tak obkręciła, że nawet Mike Breen musiał zawiesić to swoje kultowe bang i powiedział tylko w połowie, bo wypadała z kosza, no i Cleveland później w dogrywce przegrało, naprawdę niefortunnie to się dla nich stało, no ale też nie można mówić, że to jest tylko samo nieszczęście, no bo to nie jest tak, że New York Knicks szczęśliwie odrobili 20-punktową stratę.
2: Ja uważam, że fajnie zaznaczyć nieoczywistego bohatera. 9 oczek, ale 6 w czwartej kwarcie. Jeszcze trójkę dołożył w dogrywce Landry Shamet 3-3 w tym okresie między czwartą a dogrywką. I no, Nowy Jork wszedł na wyższe obroty później gdzieś tam później weszli, Jezus, nie mogę zabrać myśli, później weszli na wyższe obroty, no ten Harden rozczarowuje, Harden też się rozczarowuje, masakrycznie jest obrońcą i najgorsze jest to, że Cleveland nie potrafią tego ukryć, jest naprawdę mocno objeżdżany i ja uważam, że...
1: No Harden jest takim przysłowiowym pachołkiem, cone, jak można...
0: W defensywie tak,
1: no tak.
2: Beznadziejny już jest teraz James Harden w defensywie w momencie, kiedy wszystkie parametry fizyczne poszły w dół i ciężko się to ogląda.
1: Niektóre parametry akurat poszły w górę w jego przypadku.
0: Oj, to szczególnie kiedy chce zostać. Szczególnie kiedy chce zostać wytradowany.
2: To wtedy inne parametry idą w górę.

0: Jeden mecz, że tego im zabrakło, żeby postawić się nowemu Jorkowi. Nie zrobi tego Donovan Mitchell, może sobie pluć w brodę, gdyż no, czwarta kwarta i dogrywka nie należały do nich. No jak przegrywasz i jest run 30 do 8, no to nie oczekuj zwycięstwa, nie oczekuj fajerwerków. Tam wystarczyło naprawdę parę akcji mądrzej zagrać, bo Nowy Jork każdym posiadaniem dobrym w ofensywie i w defensywie się napędzał i jakby troszeczkę ostudzić ten zapęd, jakby dorzucić parę punktów, jakby w pewnym momencie troszeczkę lepiej pobronić, to naprawdę dużo nie potrzebowało Cleveland, żeby zamknąć ten mecz i mogło to zamknąć dużym blowoutem i byśmy się teraz zdziwili, no ale stało się jak stało.
1: Ale widziałem, że ulubionym powiedzonkiem fanów Knicksów jest każdy jest lepszy od Jalena Brunsona, dopóki ma grać przeciwko Jalenowi Brunsonowi. I to jest, moim zdaniem to jest prawda, no bo on jest mimo wszystko bardzo disrespektowany.
2: A kto tak powiedział jeszcze raz?
1: Fani Knicksów.
2: Oj, tak, to jest fani ich... Knicks to zdecydowanie mają go za Boga.
1: Tak, no oni go stawiają chyba, no oni na pewno go stawiają powyżej Winga przecież.
2: Jeszcze nie wiem.
1: Wydaje mi się, że tak.
2: Poczekajmy, aż Brunson będzie w finałach, no bo Ewing w końcu był i też tam gdzieś dłużej grał w Nowym Jorku. Ale no, jeśli chodzi na pewno o pozycję gdzieś tam gardów, no to na pewno będzie wysoko. Nie wiem, czy Walt Frazier będzie w stanie go przebić, no ale wiadomo, że większość fanów Knicks to już w zasadzie go nie pamięta, jak grał.
1: No Spike Lee może go pamięta.
2: Oj, Spike Lee
0: pamięta.
1: Ten taki gościu, co na wszystkie mecze NBA chodzi.
2: Oj,
1: co wydaje 500 tysięcy dolarów rocznie, żeby na mecze.
2: Oj, to chyba, nie
1: chodzić.
2: Wiem, o kim mówisz, no ale fani Knicks...
0: Chyba jakiś swoim koledze.
1: Nie, Knicks, ja wam pokażę.
2: Jakikolwiek fan Knicks, który chodzi na więcej niż jedno spotkanie w sezonie, na pewno musi być bogaty, bo ceny w Madison Square Garden są po prostu absurdalne, no tak jak mówiliśmy...
1: James Goldstein.
0: Okej.
2: Taki
0: charakterystyczny, wiekowy człowiek.
2: Tak, pasjonat zdecydowanie tego sportu.
0: Nie wiem, czy pan James Goldstein był game changerem w tej serii, bo może tak, ale my tego nie wychwyciliśmy, ale tutaj sprawne oko Dominika. Tutaj wychwyciłeś tego pana.
1: Ja go wychwyciłem na pierwszym meczu chyba z Sasku w OKC, tak go wychwyciłem.
2: Nawet na Wikipedii, jak wpisałem sobie jego imię i nazwisko, to jest pierwsze, co jest o nim napisane, to jest po prostu amerykański biznesmen, który uczęszcza na wiele spotkań NBA, więc najczęściej siedzi gdzieś tam przy parkiecie, tutaj akurat napisane, że najwięcej odwiedza Los Angeles Lakers, no pewnie gdzieś tam mieszka na zachodnim wybrzeżu, no ale wiadomo, Lakers już w playoffach nie grają, to
0: może
2: poleciał na...
0: Po sezonie, panowie, zrobimy audycję o Jamesie Goldsteinie i zrobimy ranking jego tutaj
2: już...
0: ubioru, bo chyba lubi eksperymentować mimo zaawansowanego wieku.
2: Są takie...
1: Dobra, przeczytam wam z Wikipedii. Po obejrzeniu ponad 2000 meczów Goldstein zaprzyjaźnił się z kilkoma obecnymi i byłymi zawodnikami NBA, w tym z Wiltem Chamberlainem, Clyde'em Drexlerem, Hakeemem Olajuwonem, Shaquillem O'Neal'em, samym Kasselem, bo sam Kassel tu jest, i Dennisem Rodmanem.
0: Okej, dosyć duże wrażenie na mnie zrobiło, ale Will Chamberlain, ja jeszcze czekałem, ja myślę, że on pomagał w ogóle Nestorowi Nesmithowi stworzyć koszykówkę.
2: Tak.
0: No to już w tym kierunku idzie.
2: Jest taka faza w amerykańskim internecie, no ogólnie w internecie, jeśli chodzi o memy, gdzieś tam jak jesteśmy już w sezonie, no w zasadzie poza sezonem, sierpień, wrzesień, to powstają już naprawdę dziwne treści koszykarskie, to fani i internauci często mówią taką kwestię deep in the off-season, czyli już naprawdę jesteśmy tak głęboko pomiędzy sezonami, że naprawdę nie mamy o czym rozmawiać, no ale może to jest jakiś pomysł na taką audycję w Radio Tygodniku, żeby porozmawiać o właśnie takich trochę poza koszykarskich sprawach, tak jak właśnie kibice przy parkiecie, no bo na pewno wiele znanych osób odwiedziło, czy to ze świata muzyki, ja.
1: No Ben Stiller jest przecież dużym fanem też Knicksów.
2: Tak, Ben Stiller też, nos w muzeum.
1: Czy też chociaż Madagaskarze ty... mówił o tym.
0: Panowie,
2: tak, tak, ale trochę już odchodzimy, to tak, wrócimy do takich
0: krótki timeout, bo jak jest James Goldstein, to ja już chyba...

Clan Pains i teraz Freddy Gibbs na antenie Radia Meteor. Yeah.

0: Wracamy. James Goldstein na pewno nie był na meczu Astori Bydgoszcz, ale mógł być na meczu San Antonio Spurs albo Oklahoma City Thunder kiedyś, więc przez co pogadamy nie o Astori Bydgoszcz z LKS-em, tylko teraz przejdziemy do Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs. To wejście ewidentnie mi nie wychodzi teraz, więc panowie.
1: Ale no właśnie,
2: to ja mogę zacząć.
1: Nawet jak go nie było na
0: ale
1: spotkaniu.
0: Ja nie powiedziałem, że coś macie powiedzieć, powiedziałem, że nie wychodzi.
1: Nawet jak nie było Jamesa Goldsteina na meczu Thunder Spurs, to może był na spotkaniu w 1998 roku Chicago Bulls z Utah Jazz, bo San Antonio Spurs z Oklahoma są pierwszym od tamtej serii.
0: W 98? To on pewnie już miał 50 lat, więc
1: on jest 1940 rocznik, ale tak, to jest seria. Oj, chyba nie słyszałem.
2: 40 rocznik jest James Goldstein.
1: Seria OKC ze Spurs była pierwszą właśnie od 98 roku, w której grały dwa zespoły, które miały ponad 62 zwycięstwa w sezonie regularnym, no i dostarczyło to nam kapitalnych emocji.
2: Tak, poza tym jest to też pierwszy raz w historii NBA, kiedy obie gry pierwsze z konferencji skończyły się na dogrywce. I teraz taka lekki kącik statystyk, ponieważ pierwszy mecz między Saskami a OKC to jest najlepiej oglądany mecz w historii finałów konferencji zachodniej. Oglądało go 9 milionów ludzi na Peacocku i NBC. Poza tym na social mediach wygenerowali 1,5 miliarda viewsów. Poza tym Wemby był numer jeden, jeśli chodzi na X-ie, topic, temat. Poza tym w szczytowym momencie, drugiej dogrywce, 12 milionów ludzi oglądało mecz. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 71%.
0: Szac, może i Wemby jest na X-ie numer 1, ale na Max and Dunksach to co najwyżej numer 2 po panu Goldsteinie. ale wracając do konkretu.
2: O, jeszcze jedna statystyka. Okej, zakończę. Jest to te 1,5 miliarda wyświetleń na social mediach, to jest najwięcej właśnie jeśli chodzi o konferencję zachodnią i też drugi najlepszy mecz w historii NBA.
0: Okej, no i rzeczywiście mecz przewybitny. Ja, ty, jak się to kapitalnie oglądało.
2: Tak, bo jeszcze Isaiah Hartenstein jeszcze nie był taki.
0: Mamy generalnie troszeczkę przez nasze perturbacje organizacyjne, mam wrażenie, że dosyć mało czasu jak na ten mecz, bo 8 minut, no nie rozpieściliśmy panowie samych siebie czasowo, bo najważniej, zamiast gadać o najważniejszych meczach, za dużo się nam przewinęło.
2: No to możesz przejść już do Sasków.
0: Czy słuchacze będą zadowoleni, ale przechodząc do Sasków, nie wiem czy teraz umiem, ale tak, mecz generalnie przedni, bardzo dużo rollercoasterów, no oglądało się to panowie po prostu wyśmienicie, dwie dogrywki, no świadczą o tym, Wemby szalał, Harper szalał. Kassel mimo sporej liczby strat szalał. Po drugiej stronie Caruso, który rzucił 31 punktów i to pokazuje jaką jakość mają właśnie
2: Kevin
0: ekipa.
2: Johnson też shoutout, bo on miał trochę problemy w drugiej serii.
0: Tak,
2: serii.
0: Zgadza się. A tutaj był ważną postacią, 13 oczek, widać go było i był naprawdę sensownym graczem w barwach San Antonio. Caruso, to pokazuje, że mam wrażenie, że Alex Caruso w innej drużynie niż Oklahoma by nie był w stanie rzucić 37 punktów, ale ta maszynka jest tak dobrze skompletowana, że tutaj Caruso, który jest zdecydowanie specjalistą bardziej od obrony, a w ataku może dorzucić, jest w stanie rzucić 31 punktów, więc naprawdę po obu stronach w pierwszym meczu to wyglądało bardzo dobrze. Cały czas praktycznie przewagę i prowadzenie miało San Antonio, ale Oklahoma gdzieś tam szarpała i no i to się naprawdę oglądało od pierwszej do ostatniej minuty, ten run w dogrywce później właśnie San Antonio, on przeważył mieli więcej, mieli, nie, może więcej sił, więcej energii, ale, ale Harper z Wembanyamą to, to pociągnęli i naprawdę, kurczę, nie da się słowami opisać tego meczu. Kto nie widział, to niech odtwarza jak najszybciej, bo był to mecz przedni.
2: I moim zdaniem najlepsza akcja jak na razie w tych playoffach całych to jest właśnie ta trójka Wembiego.
0: Wembiego, kluczowa
2: na,
0: trójka.
2: Na remis i do dogrywki.
0: Nie, nie zatrzymywał się w ogóle, rzucił z bardzo dalekiego dystansu.
2: Stóp.
0: I no, niesamowite po prostu. Wiktor Wembanyama 1 na 2 za 3 i to tak ważna trójka. To był game changer tego meczu.
2: W razie najważniejsza trójka w jego karierze całej.
1: Tak, zszokowani też nawet byli komentatorzy, bo w zasadzie nie było tam żadnej reakcji z ich strony, kiedy zobaczyli, jak piłka wpada przez obręcz, ale no to... Bo pomówiliśmy sobie...
0: Ja myślę, że komentatorzy mogli dokładnie słyszeć krzyk z buku, który dobiegał od Dominika, myślę, który na pewno się bardzo mocno ucieszył.
1: Nie wiem, czy Bóg tak samo krzyczał z radości po dzisiejszym spotkaniu. Raczej nie, bo Oklahoma już wygrała to spotkanie 9
2: A skąd wiesz?
1: Obyło się no bez dogrywki. No na pewno po ostatnim rezultacie nie byłeś tak zadowolony jak po pierwszym spotkaniu, no ale ten mecz zapamiętamy sobie chyba bardziej z tego, że dużo brzydkich fauli było Oklahomy, szczególnie Isaiah Hartenstein, dużo flopów.
2: Tak, bardzo brudno grali w tym meczu.
1: Bardzo brudne spotkanie, no ale gdzieś tu jeszcze w składzie San Antonio też można mówić o paru dobrych występach, chociażby Stephen Castle rzucił 25 punktów, Devin Vassell 22, Victor Wembanyama 21, ale chciałem się gdzieś zatrzymać przy tym Stephenie Castle'u, bo te turnovery wyglądają dość średnio. Gdzieś tam matura z matematyki za nami, ale jak sobie zrobimy szybką średnią arytmetyczną, tak, szybką średnią arytmetyczną z 11 i 9, to wyjdzie nam 10. Także jest to bardzo, bardzo słaby wynik.
2: No rekord San Antonio
1: tak,
2: pobił.
1: Tak, wiadomo, że nie ma De'Arona Foxa i gdzieś tam ta dystrybucja piłki się zmieni, kiedy wróci były zawodnik Sacramento, no ale na razie ze strony młodego jeszcze Castle'a tak nie wygląda. Co prawda nadrabia to tutaj chociażby punktami, czy nawet highlightami, bo bardzo efektowny dzisiaj wsad nad Isaiahem Hartensteinem, no ale czy Isaiah Hartenstein w ogóle powinien być na boisku, kiedy ten wsad miał miejsce, no to jest już, myślę, no właśnie, rozmowa na... No. To jest temat na inną rozmowę.
2: Też warto powiedzieć o Luke'u Cornesie, który mimo wszystko, no teraz go nie widać jakoś. Wiem, że Jędrzej lubi Luka Corneta i chciałbym się od ciebie spytać o opinię. Jakby co myślisz na razie o jego no, dwóch występach, czy to w meczu pierwszym, czy w drugim, no bo jego nie widać w ogóle.
0: Powiem ci tak, ja Luka Corneta, ja się wychowywałem na Luku Cornecie. Ja miałem jego plakaty nad łóżkiem, a tak poważnie to tak nie było. A jeżeli chodzi o moją opinię, to nie jest seria trochę pod Luka Corneta, bo Luke Corner bardziej się sprawdza w momencie, kiedy będzie walczył z kimś takim centrem też klasycznym, który będzie miał ciąg na kosz, a ci wysocy z OKC są bardzo mobilni, często rzutowi, bo i Chet Holmgren czy Jalen Williams jest zawodnikiem rzutowym, po prostu to nie jest idealny matchup pod Luka Corneta i on myślę, że swoją wartość jeszcze potencjalnie, jakby na przykład San Antonio przyszło do finałów, on może pokazać, ale w tej serii bym nie widziałbym jego jakiejś wielkiej roli. Myślę, że bardziej tutaj pożyteczny może być Carter Bryant, mimo że za dużo nie pokazał w ofensywie w ostatnim meczu.
2: Tak, to... ale w defensywie tak nadrobił. On ma taki hustle niesamowity, jak go
0: no
2: bardzo
0: ma,
2: lubię.
0: Ale raz, no niestety Dominik, musisz to przyznać. To jak go skręcił raz no szali, to tak. Z innej gęstości.
2: No, tak. To ciekawe, bo on jeszcze w ekipie Sanderson jest drugi zawodnik, który też jest znany z tego, że dostał ankle breakera, a mianowicie Harrison Barnes, który dostał...
1: Ten morderca z dzisiaj, tak? Co tam o mało nie zabił Isaiah Joe, bo gdzieś tam
2: tak,
1: ten
2: też.
1: Naprawdę śmieszny faul, no tam...
2: No, to dużo fauli było śmieszne.
1: Teraz możesz mi przypomnieć, kto rzucał tą trójkę udaną. w końcu, bo ona wpadła, no ale nie była zaliczona, bo po naprawdę śmiesznym i paskudnym flopie
2: nie
1: właśnie
2: pamiętam.
1: Chyba Isaiah Joe, te punkty się nie liczyły, no a Harrison Barnes w zasadzie zrobił zasłonę, gdzieś tam może lekko ruszył lewym ramieniem, Isaiah Joe upadł, jakby dostał,
2: to chat rzucał,
1: dostał puncha od Prime Mike'a Tysona,
2: tak,
1: więc
2: ale
1: to było naprawdę.
2: Też warto powiedzieć, że ta gra druga nie odbyła się bez krwi przysłowiowej, ponieważ trzech zawodników musiało aż zejść z parkietu, czyli dla Sasku był to Dylan Harper, który no, był jedynym ball handlerem jeszcze, który był tą ofensywę w stanie dystrybuować.
0: Za Kassel, nie? Ale
2: Kassel nie potrafi właśnie tego ofensywy prowadzić.
0: W sensie,
2: po stratach to
0: no
2: widać.
0: Nie, no to prawda, ale on też jest zmuszony i to jest to, że ja uważam, że Kassel jako zawodnik, który jest drugą opcją do tego, żeby poprowadzić, to będzie lepsze, bo to jest bardzo trudne zadanie, bo widzimy 11-9 straty, możemy gdzieś tam teraz się
2: drużyna w defensywie
0: przejechać, ale to co oni mają obwód, bo na początku usiądzie na ciebie, nie wiem, Cason Wallace, później usiądzie na ciebie AJ Mitchell, później zrobi to Shai, który też potrafi, Caruso to na, nie wiem, switchujesz, Lu Dort. Kurde, tam naprawdę ciężko o to i myślę, że jak będzie Fox, to Kasslowi będzie łatwiej i
2: tak, tylko
0: Harper go aż tak nie odciąży od tej piłki i myślę, że te straty, no one bolą, nie? One kują, zwłaszcza w meczu, gdzie pójdzie, nie wiem, niedokładny pas, czy tego typu historie, ale ja bym nie katował tego gościa aż tak.
2: Mówisz Kassel i Harper, ale no Kassel miał 11 strat, a Harper miał tylko jedną, to też dużo znaczy.
0: No bo Kassel brał piłkę cały czas.
2: No ale Harper też mimo wszystko ją dryblował i też penetrował obronę i normalnie.
0: No ale w innych momentach,
2: no,
0: nie?
2: No też mogę się z tobą zgodzić, ale no wracając, no to Dylan Harper w trzeciej kwarcie zszedł z boiska. Tam była taka historia, że no on tam coś z łydką kontuzji doznał, ale jak usłyszeli Saski, że mają rzucać, podobno usłyszeli, że ma rzucać free throwy, to przybiegł, więc chyba tak źle z nim nie, koniec końców nie rzucali, więc przybiegł na boisko z powrotem, żeby te osobiste rzucić, więc no nie jest najgorzej, potrafi chodzić, potrafi biegać, więc mam nadzieję, że w grze trzeciej on wróci. Gorzej sprawa się ma z Jalenem Williamsem, który już w pierwszej kwarcie odpadł. I też AJ Mitchell również odpadł w trzeciej kwarcie.
0: Musimy patrzeć na te raporty zdrowotne. Mhm.
2: I no jak Fox wróci, to zdecydowanie to się poprawi, ponieważ Fox jest też najszybszym zawodnikiem w NBA nadal, albo nawet jednym z najszybszych. On bardzo sprawnie potrafi spenetrować i zaburzyć całą defensywę drużyny, przez to, że jest po prostu szybki, jest bardzo, bardzo dobrym dryblerem, bardzo dobrze to mu idzie, ale no zobaczymy w grze trzeciej, która będzie już pojutrze.
0: Tak jest, no my niestety musimy już kończyć, bo nasza godzina tutaj wybija końca, a nic nam nie pozostaje jak podziękować Tymonowi Goryckiemu za realizację oczywiście, zaprosić na kosmos, zobaczymy o czym Aga Tułacz będzie nam opowiadała, i podziękować za Mike and Ducks, które prowadzili.
1: Jakub Cichy, dziękuję bardzo.
2: Jeszcze chciałbym jednej sobie podziękować za sponsorowanie tej wspaniałej ligi, czyli Jamesowi Goldsteinowi,
0: tak,
2: który wydaje duże pieniądze, żeby wspierać ligę. Jemu dziękujemy. Ja również dziękuję za dzisiaj, Dominik Maćkowiak.
0: Tak, dziękujemy Jamesowi Goldsteinowi, że tyle żyje i tyle wspiera tą ligę. Ja również dziękuję, Jędrzej Kaczmarek. Pozdrawiam, słuchajcie, Mike and Ducks. Oglądajcie NBA, pierwszą ligę koszykówki mężczyzn w kosza.
2: Pozdro.

0: Dobry wieczór, witamy w kosmosie. Minęła już 21, więc czas na nas. Dzisiejszy kosmos jest ostatnim w tym semestrze i z tego powodu jest mi troszeczkę przykro. Są z wami oczywiście, jak zwykle, Aga Tułacz
1: i Konrad Dębiński.
0: Dzisiaj realizuje nas Zuza Oleszczak. No i w dzisiejszym kosmosie porozmawiamy sobie o tym, o czym nie będziemy mieć okazji porozmawiać podczas wakacji, czyli co będzie wtedy ciekawego na niebie, jak to obserwować, na co uważać i na co zwrócić uwagę. A przy okazji opowiemy też sobie, skąd w ogóle pojawił się pomysł na tę audycję u mnie oraz nasze doświadczenia z astronomią.
1: Zgadza się. Dzisiaj opowiemy Państwu kilka praktycznych porad na temat tego, w jaki sposób obserwować. Powiemy dokładnie, co obserwować, a w dalszej części porozmawiamy z naszymi gośćmi, naszymi fellow kolegami.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Czy puszcza niepołomice strzeliła po wrzutce z autu?
1: Co tym razem powiedział Gonzalo Fejo?
2: Czy Śląsk znowu przegrał, a Raków zabił futbol?
3: Co słychać przy Bułgarskim?
0: Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych.
1: Słuchaj Keksu w każdą środę o 21 na antenie Radia Meteor.
4: Masz dość notowania na zajęciach?
5: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
4: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: O.
1: Teraz.
2: Wróciliśmy.
1: Juhu. Jeszcze bez podkładu, ale już w połowie.
2: Tak. Wróciliśmy po niezapowiadanej przerwie, bo tak wyszła.
1: Tak, no, tak się wydarzyło i nie powiedzieliśmy o paru ważnych rzeczach, ale wydarzyły się ważniejsze rzeczy w tym czasie.
2: Oj, tak.
1: W światowym i polskim futbolu wiele się dzieje cały czas. Mimo, że ominęliśmy zwycięstwo PSG.
2: Ale musimy do tego wrócić, bo wypada po prostu.
1: No
2: wypada.
1: Tak, bo to demolka. To tak. Chociażby z tego faktu.
2: Mm-hmm.
1: No nikt się nie spodziewał. Nie wiem, czy musimy policzyć, czy Inter w ogóle... Nie, stracił, bo myśmy im dużo strzelili. Ale tak to do meczu z Barceloną nie tracił jakoś dużo.
2: No to był jeden z największych pogromów w finale Ligi Mistrzów od...
1: Halo?
2: Od lat? To ty...
1: To nie ja.
2: Nie wiem, co to było. Chyba Inter nas słyszał i nie chce, żebyśmy o nim gadali.
1: Duch
2: Inzagiego. Tak, duch Inzagiego.
1: Miło, że żyje.
2: Tak, z ciekawszych, bardziej aktualnych rzeczy, no to słuchajcie, wydarzyło się to, że Portugalia wygrała Ligę Narodów, czyli turniej, który nikogo w sumie nie obchodzi. Wydarzyło się też to, że Chelsea wygrała Ligę Konferencji. Ruszyło okienko.
3: Radio Meteor. Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor. I just wanna know.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Słuchasz Radia Meteor.
5: What's the next song?
6: The one about me.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: To jest zapach benzyny
2: samolane, dziewczyny sterowne maszyny, odjeżdżamy Lamborghini. Leje się martini, wiatr we włosach jak Jelini. Na sobie t-shirt Amiri, silnik gorący jak chili. To jest zapach benzyny samolane, dziewczyny sterowne maszyny, odjeżdżamy Lamborghini. Leje się martini, wiatr we włosach jak Jelini. Na sobie t-shirt Amiri, silnik gorący jak chili. Rano lecimy na sushi, wieczorem na steak.

A ty jesteś najpiękniejsza, nie potrzebuję waru. Leję tą benzynę tak jak wódkę do coli. Nie do auta, tylko do helikoptera, tak jak z coli. Możesz być na końcu świata, dla mnie to nie gra roli. Jestem w locie jak Ruben Amorim. Czuć zapach benzyny, same ładne dziewczyny. 400-konne maszyny, odjeżdżamy Lamborghini. Leje się martini, wiatr we włosach jak Kielini. Na sobie t-shirt Amiri, sili gorący jak chili. Czuć zapach.

0: gigant we włosach jak Kevin, na sobie t-shirt, a mili silnik gorący jak chili.
1: Bang!
2: Yo!
3: Yo!
4: Autopromocja.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
7: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
8: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
9: J. Cole jest bez nadziei.
10: Sentino wyprzedził swoją epokę.
9: Ocenzurowali nas.
10: Polska nie gotowa.
9: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
10: Drake się zaczął na Skorpionie.
9: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
11: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
12: Cześć, tu Cold The Sun, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocję. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.